0: ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
1: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
0: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
2: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
2: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
2: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
1: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
2: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
2: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
2: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
2: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
2: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo zgromadzenia. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
2: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu, jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego, domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
2: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
2: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBR, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
10: Karol Smarsz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
2: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
2: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność, wiadomo, jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
2: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje.

0: Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
1: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
2: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
3: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć.
4: Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
5: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
6: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze szkoły muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Streszczenia lektur. Pan Tadeusz to epopeja napisana w latach 1832-1834 przez polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza i zarazem absolutna podstawa w kanonie polskich lektur. W swym dziele Mickiewicz nakreśla nam obraz życia polskiej szlachty pod zaborem rosyjskim, traktując jednocześnie o przybyciu wojska napoleońskiego na Litwę. Pan Tadeusz to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury.

kultury, zatem warto dokładnie zapoznać się z jego problematyką. Streszczenie i opis bohaterów pomogą Wam lepiej zrozumieć treść i przesłanie zawarte w lekturze. Posłuchaj. Pan Tadeusz to jedna z podstawowych lektur szkolnych, której znajomość wielokrotnie weryfikowano podczas egzaminu maturalnego. Ważne jest zatem dokładne opanowanie jej treści oraz problematyki. By ułatwić Wam przyswojenie, ale i zapamiętanie treści słynnego dzieła Adama Mickiewicza, przygotowaliśmy dla Was krótką ściągawkę omawiającą najważniejsze aspekty Pana Tadeusza oraz szczegółowe streszczenie, do którego odsłuchania zapraszamy w tym podcaście, dostępnym również na Spotify, YouTube, Apple Podcast czy Google Podcast. Subskrybuj nasz kanał i daj znać w komentarzach, jakich innych opracowań chciałbyś posłuchać. A jeśli chcesz mieć streszczenie w formie pisemnej, wejdź na stronę sk.pl. Zatem o czym jest słynny Pan Tadeusz? Pan Tadeusz. Czas i miejsce akcji. Akcja Pana Tadeusza przenosi nas na Litwę, do dworku w Soplicowie oraz do Dobrzyna. Wydarzenia przedstawione w lekturze rozgrywają się na kilku płaszczyznach czasowych. Najpierw poznajemy 5 dni z życia bohaterów latem 1811 roku. Następnie zaś przenosimy się do wiosny roku 1812, gdzie bawimy się przez zaledwie jeden dzień. To jednak nie wszystko. Pan Tadeusz zawiera bowiem retrospekcję, czyli ukazanie wydarzeń z przeszłości, które w tym przypadku sięgają ostatnich 25 lat XIX wieku. Pan Tadeusz, bohaterowie. Głównymi bohaterami Pana Tadeusza są Tadeusz Soplica, główny bohater, 20-letni młodzieniec, który wstępuje do Wojska Polskiego. Jacek Soplica, ksywka ksiądz Robak, ojciec Tadeusza i zabójca stolnika, który ukrywa swoją tożsamość, podając się za mnicha i planuje powstanie przeciw Moskalom. Sędzia Soplica, brat Jacka Soplicy, wielki patriota i gospodarz wsi Soplicowo. Zosia, 14-letnia córka Ewy Choreszkówny i ukochana Tadeusza Soplicy. Telimena, opiekunka Zosi, była mieszkanka Petersburga. Pan Tadeusz, streszczenie. Księga pierwsza. Gospodarstwo. Księga pierwsza Pana Tadeusza rozpoczyna się słynną inwokacją: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Tytułowy bohater powraca w rodzinne strony, jednak udając się do swych dawnych komnat pokoi, odkrywa, że te zostały już przez kogoś zajęte. Spoglądając przez okno, dostrzega piękną młodą dziewczynę podlewającą kwiaty w ogrodzie. Gdy dziewczyna staje po chwili w drzwiach pokoju, ucieka na widok znajdującego się w nim Tadeusza. Następnie Tadeusz odbywa rozmowę z wojskiem, który opowiada mu o aktualnych wydarzeniach, m.in. o sporze, do którego doszło pomiędzy hrabią a sędzią Stary Zamek, będący spuścizną, spadkiem Choreszków. W międzyczasie trwają przygotowania do uczty, która miała pogodzić hrabiego z sędzią i zakończyć konflikt. Podczas przechadzki z wojskiem Tadeusz poznaje historię rodu Choreszków, a następnie wita się z sędzią. Nadchodzi pora uczty i goście zasiadają do stołu. Sędzia, dostrzegając roztargnienie Tadeusza, rozpoczyna wywód na temat grzeczności. Podkomorzy, stary znajomy i przyjaciel sędziego, zabiera głos i krytykuje ogólnie młodzież za bezmyślne naśladowanie mody i obyczajów Francuzów, podnosząc przy tym tezę, że młodzież wyjeżdża do Francji również po to, aby dołączyć do Napoleona i walczyć u jego boku o wolną Polskę. Do sali wkracza Telimena, która zajmuje wolne miejsce u boku Tadeusza i z miejsca zaczyna go kokietować. Gdy kobieta rozprawia na temat sztuki i uskarża się na nudę wiejskiego życia, Tadeusz omyłkowo bierze ją za dziewczynę ujrzaną przez okno, w związku z czym odwzajemnia jej zaloty. Rejent z asesorem zaczynają zaś spierać się o zalety swych psów myśliwskich, Kusego i Sokoła. Zwracają się o pomoc do wojskiego, licząc, że rozstrzygnie ich spór. Ten zaś obwieszcza, że nie będzie zajmował się takimi błahostkami, bowiem polowanie na zające jest poniżej jego godności. Uczta dobiega końca, goście opuszczają salę. Mickiewicz na końcu rozdziału wspomina o dwóch wydarzeniach: tworzeniu się we Włoszech Legionów Polskich i o powstaniu Księstwa Warszawskiego.
Oba z nich sprawiają, że na Litwę przedostają się liczni emisariusze, a jednym z nich ma być ksiądz Robak, czyli Bernardyn, którego wygląd i zachowanie mają świadczyć o żołnierskiej przeszłości, a który kwestuje, czyli zbiera datki po dworach szlacheckich i okolicznych karczmach. Księga druga. Zamek. Sędzia, chcąc rozstrzygnąć wreszcie spór o psy myśliwskie między rejentem a asesorem, organizuje polowanie na zająca. Hrabia natomiast udaje się do zamku, gdzie od Gerwazego poznaje historię stolnika, będącego ostatnim członkiem rodu Choreszków. W jego córce zakochał się niegdyś niejaki Jacek Soplica, znany awanturnik. Na znak dezaprobaty i odrzucenia jego zalotów do córki podano mu czarną polewkę, czerninę, co doprowadziło Soplicę do wściekłości. Postanowił się zemścić i w odwecie zastrzelił niedoszłego teścia, stolnika, a na zamek Choreszków sprowadził moskali. Gerwazy poprzysiągł więc zemstę i od tamtej chwili robił co w jego mocy, by zniszczyć ród Sopliców, aż ostał się z nich tylko jeden, sędzia. W międzyczasie odbyło się wspomniane polowanie, które zakończyło się niepowodzeniem. Zając umknął psom myśliwskim i spór wciąż pozostał aktualny. Hrabia powrócił do dworu, gdzie spotkał piękne młode dziewczę, Zosię. Jego zachwyty przerwał jednak ksiądz Robak. Następnie odbywa się wystawne śniadanie, podczas którego uczestnicy polowania biesiadują w dwóch izbach. W jednej z nich toczą się dyskusje o nowościach gospodarskich, carskich, zarządzeniach i pogłoskach o nadchodzącej wojnie. W drugiej zaś asesor i rejent

stawia na swego psa złote obroże i smycz, Rejent zaś na swojego konia z rzędem. Telimen nudzi ich zabawa i proponuje spacer połączony z grzybobraniem. Tadeusz rusza jej śladem. Sędzia zaś ogłasza, że ten, kto zdoła znaleźć najokazalszego rydza, podczas uczty będzie mógł zasiąść u

Annę Zosię w towarzystwie gromadki dzieci. Jej piękno sprawia, iż bierze ją za bóstwo i zakrada się do sadu, usiłując nawiązać rozmowę. Dziewczyna jednak umyka, a hrabia dołącza do reszty uczestników grzybobrania. Tymczasem Telimena udaje się do ustronnego miejsca, które zwie Świątynią Dumania. I śladem podąża Tadeusz, jednak wyprzedza go sędzia, który wyjawia kobiecie, że planuje zapisać majątek Tadeuszowi, jako że jest on jego bratankiem. Kobieta sprzeciwia się, podnosząc, że młodzieńca należy posłać do Warszawy lub Petersburga, gdzie będzie mógł zrobić karierę. Sędzia upiera się jednak przy swoim, wyjawiając, że o przyszłości chłopaka decyduje jego ojciec, Jacek Soplica, za pośrednictwem księdza Robaka, a ten chce, by Tadeusz poślubił młodziutką Zosię. Kobieta, jako opiekunka dziewczyny, kategorycznie odmawia. Podnosi przy tym, że Tadeusz powinien sam dokonać wyboru. Hrabia, który przez cały czas obserwował Telimenę przez lornetkę, rysuje jej portret. Gdy sędzia znika, mężczyzna zbliża się do niej i wręcza swe dzieło. Rozpoczynają rozmowę na temat sztuki i malarstwa, a Telimena obwieszcza, że nic nie dorówna pejzażowi włoskiemu, z czym nie zgadza się przysłuchujący się ich rozmowie Tadeusz. Bohater stwierdza, że najpiękniejszy jest ojczysty krajobraz Puszczy Litewskiej i polskiego nieba. Telimena wsuwa mu do ręki klucz do swojej komnaty wraz z liścikiem. Grzybobranie dobiega zaś końca, jednak chwilę później Gajowy ogłasza, że w lesie pojawił się niedźwiedź. Sędzia zarządza polowanie, które poprowadzić ma wojski. Księga czwarta. Dyplomatyka i łowy. Trwają przygotowania do polowania. Tadeusz zasypia i budzi go Zosia. Szybko ubiera się i rusza za myśliwymi, którzy mieli zgromadzić się przy dwóch karczmach, z których jedna należy do Choreszków, druga zaś do Sopliców, a obie dzierżawi Żyd Jankiel. W starej karczmie Choreszków ksiądz Robak rozmawia z drobną szlachtą i chłopami.

bronić zgromadzonych, by stanęli po stronie Napoleona i nie czekali biernie na przybycie cesarza i wyzwolenie przez niego Litwy. Przez okno dostrzega jednak pędzącego konną Tadeusza i z miejsca rusza jego śladem. Podczas polowania niedźwiedź pędzi wprost na hrabiego i Tadeusza. Obaj ratują się ucieczką, jednak pierwszy z nich upada i zwierz go atakuje. Na szczęście celny strzał powala niedźwiedzia, a wojski ogłasza koniec polowania. Rejent i asesor znów zaczynają się kłócić, tym razem o to, który z nich zastrzelił niedźwiedzia. Spór rozstrzyga Gerwazy, obwieszczając, że to ksiądz Robak, chcąc ratować hrabiego i Tadeusza, ruszył mu na pomoc, wyrwał klucznikowi z ręki flintę i zabił rozjuszone zwierzę. Dowodem była kula wyjęta z łba niedźwiedzia przez Gerwazego. Dodaje przy tym, że znał tylko jednego strzelca, który potrafił strzelać tak celnie, a był nim Jacek Soplica. Po polowaniu czas na biesiadę. Wojski opowiada historię o Domejce i Dowejce, którzy strzelali się przez niedźwiedzią skórę, zaś asesor i rejent, dostrzegając zająca, spuszczają psy. Efekt jest jednak taki sam jak ostatnio. Zając umyka do lasu. Księga piąta. Kłótnia. Telimena postanawia wreszcie przedstawić Zosię towarzystwu. Tadeusz szybko rozpoznaje w niej piękność, którą ujrzał w ogrodzie, a jego zachwyt nie umyka uwadze Telimeny. Młodzieniec ucieka do świątyni Dumania, gdzie spotyka Telimenę, która omyłkowo usiadła na mrowisku. Gdy wspólnie wracają do dworu, kobieta dostrzega obserwującego ich mężczyznę i rozpoznaje w nim księcia Robaka. W zamku trwa uczta, jednak nastroje są raczej ponure. Tadeusz zaczyna dostrzegać pewne braki w urodzie Telimeny i podsłuchuje rozmowę hrabiego z Zosią. Wojski, chcąc rozruszać towarzystwo, zaczyna rozmowę o polowaniu. Jednak wywołuje tym tylko kolejny konflikt asesora i rejenta, którzy tym razem kłócą się o

proponuje hrabiemu napad na Soplicowo. Gdy hrabia odchodzi, ten pogrąża się we śnie o najeździe na wieś. Księga szósta. Zaścianek. Nastaje nowy dzień. O poranku sędzia wręcza Protazemu pozew i prosi o dostarczenie go hrabiemu i Gerwazemu. Gdy woźny wyrusza wypełnić zadanie, do sędziego zakrada się ksiądz Robak i informuje go, że Telimena usiłuje uwieść Tadeusza. Sędzia natomiast zdradza o planowanym pojedynku między podkomorzym i hrabią. Ksiądz Robak namawia do zgody, gdyż taki konflikt może zaszkodzić planowanemu powstaniu litewskiemu. Sędzia, będąc wielkim patriotą, zgadza się zażegnać spór z hrabią pod jednym jednak warunkiem. To przeciwnik jako pierwszy ma wyciągnąć do niego rękę. W tym czasie Protazy dociera do zamku, lecz nie zastaje tam Gerwazego i hrabi. Wszyscy udali się bowiem do Dobrzyna na naradę, czy rzeczywiście powinni sięgnąć po broń. Decyzję o rozpoczęciu powstania ma podjąć głowa rodu, Maciek nad Maćkami, zwany również Kurkiem na kościele. Przed jego domem zbiera się szlachta z okolicznych zaścianków. Księga siódma. Rada. Niejaki Bartek Prusak wychwala Napoleona i Francuzów oraz opowiada o swoich walkach z Niemcami. Maciek nad Maćkami chce znać szczegóły, liczebność i miejsca, w których stacjonują francuskie wojska, aby od razu ruszyć do walki i zaatakować przeciwnika. Prusak chce zaś zaczekać na księdza Robaka. Ostatecznie dochodzi do rozłamu wśród szlachty, która dzieli się na dwa zwaśnione obozy. Buchman, komisarz z Klecka, chce wiedzieć, jaki w ogóle cel ma to powstanie. Wówczas zjawia się Gerwazy, który przeinacza słowa księdza Robaka, sprawiając, że cała nienawiść szlachty kieruje się teraz w stronę rodu Sopliców. Bartek Prusak wyczuwa jednak podstęp i staje w obronie sędziego. Popiera go Jankiel, który, chcąc rozładować napiętą atmosferę, nawołuje do rozejścia się mężczyzn i jednocześnie zapraszając zgromadzonych na ucztę z okazji narodzin syna. Zdenerwowany Gerwazy wyrzuca go jednak i kontynuuje nagonkę na Sopliców. Maciek nad Maćkami dostrzega intrygę Gerwazego i, widząc, że zgromadzeni ślepo wierzą w jego słowa, wyrzuca wszystkich z domu. Zjawia się hrabia, a szlachta prowadzona przez Gerwazego rozpoczyna pijatykę i przygotowania do zajazdu. Jankiel, Bartek Prusak i kilku ich sprzymierzeńców wymykają się z karczmy. Księga ósma. Zajazd. W Soplicowie trwa sielanka. Goście ucztują, a następnie udają się na dziedziniec, by posłuchać śpiewu ptaków i żab. Wojski snuje opowieści o gwiazdach, kometach, zwiastujących wojny i nieszczęścia, kłótni z hrabią oraz zagorzałych myśliwych, Rejtanie i księciu Denasów. Tymczasem Tadeusz podpatruje przez dziurkę od klucza rozmowę sędziego z księdzem Robakiem. Nie słyszy jednak szczegółów rozmowy, w której ksiądz Robak wyznaje, że jest Jackiem Soplicą, ojcem Tadeusza, i musi czym prędzej udać się do Dobrzyna i powstrzymać powstanie. Gdy znika, do pomieszczenia wkracza Tadeusz i obwieszcza sędziemu, że kocha Zosię, jednak z uwagi na popełnione przez siebie błędy musi opuścić Soplicowo. Wracając do swoich komnat, natrafia na Telimenę, która czyni mu wyrzuty, że chce ją zostawić. Chce wyruszyć razem z nim, jednak ten ucieka przed nią i udaje się nad staw. Owładnięty rozpaczą na myśl o tym, że jego ukochana poślubi hrabiego, postanawia się utopić. Hrabia, podsłuchawszy rozmowę Tadeusza z Telimeną, zjawia się nad stawem wraz ze swoimi sługami, chwytają młodzieńca i prowadzą do Soplicowa. Z dworku wyprowadzają sędziego. Atmosfera jest napięta, asesor grozi, że wezwie rosyjskie wojska. Przybywają również dobrzyńscy, a Gerwazy domaga się, by sędzia zaniechał swych roszczeń względem zamku. Protazy protestuje, a następnie ratuje się ucieczką. Szlachta plądruje dwór Sopliców, po wszystkim następuje pijatyka i wszyscy zapadają w sen. Księga dziewiąta. Bitwa. W Soplicowie zjawiają się rosyjskie wojska dowodzone przez majora Płuta i kapitana Rykowa. Szlachta zostaje związana, jednak Rykow proponuje Płutowi zwolnienie więźniów dla uniknięcia przykrych konsekwencji. Wszystko na prośbę sędziego i Telimeny. Major początkowo odrzuca tę propozycję. Na osobności składa jednak sędziemu własną, uwolni szlachtę, jeśli sędzia

zapłaci mu okup w wysokości 1000 rubli od głowy. Szlachta popierająca sędziego traci chęć zemsty. Widok Dobrzyńskich więzionych przez Rosjan jest dla nich bowiem wstrząsający. Na miejscu zjawia się też ksiądz Robak w towarzystwie Maćka, Mickiewicza i Zana. Wszyscy przebrani są za chłopów i prowadzą owce, woły i kozy oraz wozy pełne różnych produktów. Robak zaprasza rosyjskich żołnierzy na ucztę i upija ich. Wybucha awantura pomiędzy rosyjskimi dowódcami a Tadeuszem, który policzkuje jednego z nich. Tak rozpoczyna się bitwa. Okazuje się, że na wozach przywleczonych przez Robaka i jego kompanów znajdowała się broń, którą Soplicowie wręczają uwolnionym Dobrzyńskim. Szlachcie udaje się wyprzeć Moskali z podwórza, a Robak nawołuje do Rykowa, by się poddał. Ten jednak ani myśli o odwrocie i kieruje swych ludzi do walki. W trakcie bitwy ksiądz Robak zasłania hrabiego własnym ciałem i zostaje ciężko ranny. Płód wyzywa Tadeusza na pojedynek i jako swego reprezentanta wyznacza Rykowa. W efekcie hrabia chce stanąć do walki, jednak cała akcja zostaje przerwana haniebnym atakiem na Tadeusza. Robak ratuje Gerwazego, zaś Rykow postanawia przerwać walkę i proponuje rozejm. Oferuje ponadto, że ochroni polską szlachtę na wypadek, gdyby płód doniósł o wszystkim carowi. Bitwa dobiega końca i obie strony opatrują swoich rannych. Major zaś ze strachu skrył się w pokrzywach. Księga 10. Emigracja. Jacek. Nadchodzi nowy dzień i do rannego Robaka przybywają podkomorzy, sędzia Gerwazy i Rykow. Wszyscy pragną pokojowo rozwiązać sprawę powstania i bitwy z Moskalami, a sędzia wręcza Rykowowi sakiewkę dukatów. Gdy ten wypytuje o płuta, Gerwazy zapewnia go, że nie będzie on sprawiał dalszych problemów. Nie dodaje jednak, że zabił płutę osobiście. Po wyjściu Rykowa Robak zwraca się do szlachty oznajmiając, że Maciej Chrzciciel, Maciej Konewka i Bartek Brzytewka wezmą na siebie winę i opuszczą Soplicowo, uciekając za Niemen. Gdy szlachta wyrusza, Tadeusz żegna się z Zosią i prosi, by o nim pamiętała. Hrabia również chce wyjechać, by zostać bohaterem. Nieoczekiwanie Telimena wręcza mu swą kokardę. Gdy wszyscy już znikają, Robak wyjawia w obecności sędziego i Gerwazego, że jest Jackiem Soplicą. Opowiada o swej miłości do Ewy, córki stolnika, jego późniejszym zabójstwie, pijaństwie, jakie po nim uskuteczniał, oraz wreszcie o nieszczęśliwym małżeństwie i poświęceniu życia dla walki o niepodległą Polskę. Wyznaje, że wcale nie był w zmowie z Moskalami, a zwyczajnie nie mógł przepuścić okazji, by ukarać stolnika za wyrządzone mu krzywdy. Gerwazy zdradza mu, że stolnik, zanim umarł, przebaczył swemu zabójcy. Chwilę później zjawia się Jankiel z listem do Jacka. Wojna Napoleona z Rosją właśnie się rozpoczęła. Po odczytaniu wiadomości Jacek Soplica umiera, pogodzony z Bogiem i ludźmi. Księga 11. Rok 1812. Wiosna roku 1812. Napoleon wkracza na Litwę. Generałowie Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski, wiodący polskie wojsko, przybywają do Soplicowa. Wojski wita ich wystawnym obiadem polskim. W dniu Najświętszej Panny Kwietnej odbywa się msza, a podkomorzy ogłasza, że Napoleon właśnie wyzwala Litwę. Opowiada też o przemianie i wielkim bohaterstwie Jacka Soplicy, tym samym dokonując jego publicznej rehabilitacji. Ogłasza również, że za swoje czyny Jacek został odznaczony przez Napoleona orderem Legii Honorowej i wiesza go na jego grobie. Gerwazy i Protazy godzą się, a koniec zatargu Choreszków z Soplicami ma przypieczętować ślub Tadeusza i Zosi. Spór asesora z rejentem również zostaje zażegnany, gdy Kusy i Sokół jednocześnie chwytają zwierzynę. Rozpoczyna się ślub. Za sędzią zjawia się jako pierwsza para narzeczonych Tadeusz i Zosia. Druga para to asesor i Tekla Hreczeszanka, zaś na trzecią goście muszą jeszcze poczekać. Tadeusz dostrzega wśród gości hrabiego, teraz już ze stopniem pułkownika. Księga 12. Kochajmy się. Podczas uczty wojski wspomina czasy świetności Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Maciek nad Maćkami prowadzi dysputy z generałami Dąbrowskim i Kniaziewiczem.

Wiczem, a jeden z nich nawiązuje do Dobrzyńskich, służących w jego oddziale. Przybywa Gerwazy, chwaląc się swym wielkim rapierem, który nazwał scyzorykiem. Zebrani próbują swoich sił w posługiwaniu się bronią, jednak tylko generałowi Kniaziewiczowi wychodzi to z należytą gracją, za co Gerwazy wręcza mu rzeczony scyzoryk. Maciek nie bawi się jednak z pozostałymi i krytykuje polskie wojsko za jego zbyt duże podobieństwo do francuskiego, twierdząc, że Polsce polskiego trzeba bohatera. Nieprzychylnie wypowiada się też o samym Napoleonie, który w jego opinii wyruszył na wojnę bez Boga, czym denerwuje podkomorzego i zgromadzoną młodzież. Wówczas zjawia się wreszcie trzecia para narzeczeńska – rejent i telimena. Maciek, widząc przyjaciela odzianego we francuski frak, wychodzi oburzony, zaś hrabia wścieka się na Telimenę za niedotrzymanie złożonej mu obietnicy. W tym czasie Tadeusz i Zosia rozmawiają o uwłaszczeniu chłopów i wspólnym gospodarowaniu we własnym dworze. Młodzi otrzymują od Gerwazego wspaniały prezent, skarb ukryty dotychczas w zamku oraz jego osobiste oszczędności. Goście rozpoczynają zabawę. Jankiel daje koncert na cymbałach, w którym zgromadzeni dostrzegają opowieść o najważniejszych wydarzeniach minionych lat. Uchwaleniu Konstytucji 3 maja, Targowicy, rzezi Pragi, utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech oraz przybyciu Dąbrowskiego na Litwę. Scena kończy się polonezem z udziałem wszystkich gości. Pan Tadeusz. Problematyka. W panu Tadeuszu mamy do czynienia ze zbiorowym bohaterem, którym jest polska szlachta. Adam Mickiewicz przedstawia nam cały przekrój polskiej szlachty oraz jej historię i obyczaje z lat 1811-1812. Głównymi motywami epopei są miłość w różnych jej odmianach, od romantycznej po tę do ojczyzny oraz odkupienie, występujące w wątku Jacka Soplicy.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
2: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
3: Skąd ten milion wziąć?
4: Zdobyć.
3: No jak to sobie radzić?
5: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo dan się państwo ma wyjebać na nas, za przeproszeniem.
6: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
7: Myślę, że jest to nierealne.
8: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
9: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. A do piwku.
3: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
9: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebnie.
10: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
11: A, proszę pana. Idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
1: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
11: A wie pan, widział pan taki jurt?
1: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
7: Myślę, że jest to nierealne.
3: No to jak tu, wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
7: Nie wiem, ale muszę się śpieszyć na tramwaj, przepraszam.
12: Mój tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec.
2: Trzeba z milion na takie mieszkanie no teraz wydać.
3: No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
2: No.
3: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
13: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
3: No. No to jak?
13: Wiesz? No to właśnie nie ma.
3: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
13: Nie wiem, na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chore po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? To
3: ręki,
2: ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
3: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
5: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
3: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
5: Nie, w Totka wygrać.
6: Albo za granicę pojechać.
3: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
5: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma wyjebać nas, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
3: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
5: 4 tysiące zarobisz? Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze. Nie?
3: I to w stolicy, w Warszawie?
5: Tak, tak.
3: No nie jest no tak,
5: masz,
3: że...
5: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
6: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
3: Faktofonika.
5: Tak jest.
3: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
5: Do widzenia.
1: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
0: Co ludzie powiedzą.
3: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy, średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
11: ale
3: pękła bariera.
11: Ale w Warszawie
3: bariera.
11: Nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
3: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
11: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek w ogóle do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest ajwaj.
3: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
11: Apartamentowiec, proszę pana.
3: No to tak.
11: Jak mówią, pato deweloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, o, tu mają klapki, a, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
3: Inne myślenie, out of the box, czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie, o, jurka, czy namiot, jakiś domek na działce, tak, powiedzmy też.
11: No może, no wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi, zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
3: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan, rzeczywiście.
11: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować go. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
3: No tak.
11: Ślimak. No
3: może.
11: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
3: No może to jest jakaś opcja rzeczywiście.
11: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
1: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich, no, tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
3: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
8: tematem? Ciężko, no co, no. Pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak. No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to no trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby, no, przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak.
3: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie, bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
8: No tak, no tak i sobie wyobrażę tą chatę, jak już za milion złotych, to już myślał już po prostu.
3: O, to jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za milion to już był dom pod
8: dom,
3: miastem.
8: Ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
3: A teraz za milion to jest tu...
8: Mikrokawalerka.
3: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, no, nie, z wykończeniem.
8: To jest straszne, bo się powiedziawszy, no ale no... No nic, no. No ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też. Znaczy, oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
3: Chyba się rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że te, że jurty możesz budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś a la namiot. Takie...
8: A, no to my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
3: A, że twoja narzeczona?
8: Znaczy, nie, no jeszcze nie, ale no moja dziewczyna, tak. No
3: to... Powodzenia!
8: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego. No, dziękuję panu.
3: Dzięki.
4: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
3: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. to trzeba mieć około miliona złotych, co najmniej tak w Warszawie. Milion złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
4: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5

0: tysięcy złotych w Polsce, więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
1: Ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
0: mam
1: gdzieś tam...
0: Mam szczęście tak i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
1: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak? Że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
0: Dokładnie
1: sposób, tak?
2: W Warszawie jest dwa razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, no to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%, no tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać, oni nawet nie chcą o tym myśleć. I mają rację, no bo po co się denerwować?
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co to jest do udźwignięcia, bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
4: To nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
1: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
5: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
1: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
5: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. W takich cenach to nie ma co się dziwić.
1: Czy to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
5: Niech za tym myślę.
1: Jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
6: No właśnie się nie da, ciężko. Albo się ma bogatych rodziców.
1: Albo się nie ma.
6: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
6: 3300, tak, dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
4: No kupić tak, to tak. No. To...
1: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
4: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
6: No osoba, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
1: Skąd ten milion wziąć?
4: No zdobyć.
7: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
1: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
7: Czy... No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
1: A ile masz lat?
7: 37.
1: Aha, czyli tak...
7: No tak, 36. Nie myślałem o tym,
1: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak
7: to już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
1: Aha.
7: No tak.
1: To co to będzie?
7: No to nie wiem, ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
1: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
7: No, nie planowałem tego jeszcze.
1: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
7: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
1: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum i nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
7: No to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
1: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
7: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi iść do góry.
1: Do ogarnięcia, nie załamujesz się.
7: Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
8: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
2: No to jak to było kiedyś, a jak jest dziś? Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
9: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 1974 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
1: No. To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
9: O i ta różnica. Mój tata, pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no i żyli. No.
1: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
9: I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
2: Taka ciekawostka, niedawno w Warszawie sprzedawano

0: Dało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś, no, 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
1: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
2: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
1: Dziękuję.
0: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczna informacja z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, do

0: prowadzi do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
2: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
2: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
2: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
0: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
2: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20.

0: Dyrektor okręgowy Piotr Skiba, jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
1: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast no, będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
2: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
3: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
4: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą, albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu, jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
5: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
6: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBR, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
7: Karol Smarsz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
8: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
7: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP Beata Barcińska. Podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
9: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
7: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5 tysięcy harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach,

0: przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
1: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
1: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godzinę do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
2: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
3: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
4: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
5: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
6: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
2: Witam.
1: Rafale, masz problem z Patrykiem.
2: Tak.
1: Co tu się dzieje? Co się dzieje? Jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
2: Ja mam do niego...
1: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
2: Halo.
1: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
2: 37.
1: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
2: 27.
1: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
2: Poznaliśmy się na imprezie.
1: Coś więcej na ten temat?
2: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
1: Może dlatego masz problem, co, Rafał?
2: Być może, no, nie
1: z
2: wiem.
1: Z Patrykiem.
2: No.
1: Poznaliście się na imprezie, ale jakiego rodzaju? Co to było za impreza?
2: To była 18 znajomej.
1: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
2: Chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
1: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
2: Tak, no, pół roku.
1: Pół roku. Uh-huh. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
2: Patryk.
1: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
2: Tak, no.
1: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
2: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unika mnie.
1: Od jak dawna?
2: Mhm. Od jakichś tam 3 tygodni.
1: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
2: No robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale no, spotykamy się, ale to nie jest to, co...
1: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
2: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
1: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
2: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, ale nie wiem, z jego strony.
1: Czy ty go kochasz?
2: Tak.
1: A on powiedział ci kiedykolwiek, że...

0: Czuję coś podobnego do ciebie?
1: No mówi mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
0: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem? Teraz... Ty mnie słuchasz, Rafał?
1: Tak. No.
0: Jesteś zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
1: Tak, oczywiście, no.
0: A mam takie wrażenie, że grasz karty jednocześnie z kimś?
1: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam go akurat, bo pracujemy na takich budowach, że...
0: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
1: Chcę ten związek jakoś ratować, no po prostu...
0: No dobrze, ale co się wydarzyło?
1: Ja jestem bardzo zainteresowany nim, o mnie bardzo.
0: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
1: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję.
0: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Patryka.
1: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. O, i tyle.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
4: Halo?
2: Dzień dobry. Do Patryka?
4: Dzień dobry. Tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
4: A bo w pracy jestem, wie pan?
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
4: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
4: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
4: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
4: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
4: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafiłem.
4: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
4: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
4: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
4: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
4: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie? Ale
5: okej. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
2: Patryk, sam mu powiesz.
4: Dobrze.
2: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo ci o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się i uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
4: Do widzenia.
2: Trzymaj się, powodzenia.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox

0: Tragedia w kopalni Murcki Staszic.
1: Nie żyje górnik przygnieciony bryłą kamienia.
0: Jest nowa rada nadzorcza w warszawskim szpitalu południowym.
1: Jej były członek zapewnia, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów.
0: W wiadomościach też wielka akcja obrączkowania młodych orłów przednich.
1: To na Podkarpaciu. Szczegóły na koniec.
2: Jest wtorek, 23 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Górnik przygnieciony bryłą kamienia. Na początek tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic.
1: Zginął 45-letni pracownik, który znajdował się w przodku chodnika odstawczego. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.
0: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Był to piąty w tym roku wypadek śmiertelny w całym polskim górnictwie.
1: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów.
0: On również zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj nowy skład tego gremium. Jego członkowie są spoza środowisk politycznych.
1: O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
0: Mateusz Kłostą, dziękujemy.
1: Spędził za kratami ponad 20 lat, jest już na wolności.
0: Piotr Pytel, który odpowiadał za zabójstwo kobiety w Monachium, opuścił zakład karny w Rzeszowie.
1: Minister Sprawiedliwości zdecydował, że wobec mężczyzny ponownie zostanie uruchomiona procedura ułaskawieniowa.
5: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie.
1: Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny. Do zbrodni, za którą został skazany kilkanaście lat temu, przyznał się inny mężczyzna.
0: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące, musieli zakończyć ją po około 4 godzinach.
1: Rolnicy, którzy wyszli na S3 w zachodniopomorskiem, szybko musieli opuścić trasę, a te zablokowali wcześniej traktorami.
0: Zgromadzenie rozwiązał burmistrz Gryfina.
6: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Się zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjnym.
1: Mówił jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek.
0: Rolnicy już zapowiedzieli odwołanie od decyzji burmistrza. Przypomnijmy, organizatorzy domagali się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej.
1: Na Podkarpaciu zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników.
0: Najwięcej par z gniazdami odnotowano w Karpatach oraz w górach sanocko-turczańskich. Pojedyncze osobniki zauważono również w Bieszczadach oraz na Pogórzu Przemyskim.
1: Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
7: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
0: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Upały zelżały.
10: Takie bardzo przyjemne dzisiaj temperatury, czyli okolice 25 stopni praktycznie w całej Polsce, więc ani się nie gotujemy, ani nie jest nam zimno.
9: No chyba, że w Resku jesteście w zachodniopomorskim, to 6 stopni było godzinę temu, to może być zimno.
10: Ale to było godzinę temu, ale w ciągu dnia będzie dużo cieplej, bo sporo słońca też dzisiaj na niebie. Deszczu praktycznie synoptycy nie przewidują, coś tam może się pojawić na południu.
9: Temperatury do 28 stopni w Rzeszowie.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Julia Hren,
9: Konrad Piwowarski.
10: Dzień dobry.
9: Mamy wtorek, 4,5 minuty po 6.
11: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.
13: Sponsorem programu jest firma Zia.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry we wtorek. Gratuluję wszystkim, którzy dotarli do wtorku, bo to znaczy, że przetrwaliście poniedziałek, a jest to nie lada wyczyn.
1: Czy już skończyłaś z dobrymi informacjami, bo ja mam złe informacje, ja jestem oburzony i chciałem się z nimi podzielić.
0: A jakie złe?
1: Bo ja rozumiem, że są Mistrzostwa Świata i że wielu ludzi w nocy nie śpi. Mhm. Ale dzisiaj o godzinie 4.27 otrzymałem SMS-a. Mhm. W SMS-ie napisane zostało tak. Paczka już niedługo zostanie do ciebie wysłana. Mhm. Nie będziecie w domu, przekierują na paczkowa. Serio? O 4.27?
0: Ale o 4.27 chyba byłeś w domu.
1: No byłem w domu.
0: Aha.
1: Ale nie mogą ustawić, oni się chwalą, że oni mają te systemy AI, te wszystkie sztuczne inteligencje. Nie mogą ustalić opóźnienia, że nie wiem, po godzinie 8 będą przychodzić takie SMS-y.
0: No ale wiesz, oni nie mogą się dopasować, bo na przykład ktoś 4.27 jest akurat w środku swojego dnia, bo pracuje
1: na nockę.
0: No ja
1: też byłem w środku swojego dnia, bo mnie obudził ten SMS.
0: Ojeju, dzisiaj widzę zły humor.
1: No, troszeczkę tak, ale już mi się poprawia, bo widzę, piłka nożna jest, wspaniały mecz
0: nie,
1: dla fanów piłki. Jordania, Algieria, 1-0, 50 minuta meczu aktualnie. W nocy też były różne kwiatki, jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Świata, ale o tym to jeszcze będziemy na pewno mówić. 609-8-6-9-8-6-9. Jeżeli was coś wkurzyło o poranku, dajcie znać.
0: A na razie się bardzo miło witamy, 13 minut po godzinie 6.
1: I poprawiamy sobie humor, tak jest.

0: No nie układała się dzisiaj ta kartka, ale odleciała z naszego kalendarza i mamy wtorek, 23 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Agrypina, Albin, Anna, Arystokles, Atanazy, Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Sydonia, Wanda, Zenon oraz Zenona.
1: W Danii dzisiaj Sankthans, przepraszam bardzo, czyli Święto Jana. Litwa obchodzi Jonines, czyli Dzień Świętego Jana. W Polsce jest Święto Jana, czyli Noc Świętego Jana, czyli Noc Świętojańska.
0: To już chyba trzecia z rzędu.
1: A co? Dawna noc kupały, tak zwana Estonia, Dzień Zwycięstwa, urodziny Wielkiego Księcia w Luksemburgu. Do tego mamy Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Nikaragua, Uganda i Polska. Obchodzą dzisiaj Dzień Ojca.
0: O, bardzo
1: to
0: ważny
1: jest
0: dzień.
1: Bardzo ważny dzień.
0: O tym proszę nie zapomnieć.
1: A propos,
0: teraz...
1: nie, to jeszcze nie koniec.
0: Jeszcze nie?
1: Nie, dzisiaj jest Dzień Wędkarza także. Oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski oraz Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty.
0: No dobra, to już mamy cały zestaw?
1: Tak.
0: To lecimy z datami. 1992 rok. Polska i Białoruś zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Mhm. I jak to przeczytałam, to wydaje mi się, że już nie obowiązuje ten traktat.
1: A propos rzeczy, które nie obowiązują. 23 dzień czerwca roku 1975. Czyli dokładnie 51 lat temu na świat przyszedł młody szczur. Mhm. Więc ja mam pytanie, czy Maciej Szczur jest nadal młodym szczurem, skoro ma już 51 lat.
0: Ale nadal tak. Myślę, tak? Że tak, bo to jest jego taki przydomek. Okay. Tak jak jest Bolesław tam drugi śmiały na przykład, okay, dobra, król, rozumiem. To jest jego przydomek. To lecimy dalej. 1997 rok na antenie Telewizji Polskiej programu pierwszego wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złoto Polscy.
1: Rok 1859, 23 dzień czerwca. Wtedy na świat przyszedł człowiek, który znał się na gumkach. Francuski przemysłowiec, wynalazca Edouard Michelin, który w 1891 roku razem z bratem wymyślił rozbieralną oponę pneumatyczną z dętką. Początkowo ich wynalazek znalazł zastosowanie w kołach rowerowych, dopiero później dostosowali go do kół samochodowych.
0: To ten od ludzika Michelin.
1: I od gwiazdek.
0: No dobra, wszystko jasne. To jeszcze rok 1969 i bardzo ważne urodziny polskiego poety, wieszcza, można by powiedzieć. Wokalista, muzyk, członek zespołu Akcent, Zenon Martyniuk dziś świętuje.
2: Wysoko!

0: Jeżeli chodzi o te rzeczy, które o poranku mogą wkurzać, przyleciał SMS od słuchacza Mariusza. Mhm. Co mnie wkurzyło? O 5 rano moja była narzeczona, bo darła na mnie koparę i nie chciała dać spać.
1: Była narzeczona? Serenady może śpiewała pod oknem.
0: Ale właśnie zastanawiam się, czy to była, to właśnie wtedy się wydarzyło.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.
0: Jest 6.31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w małopolskim Smęgorzowie.
15: Droga krajowa 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi.
14: Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach ruszy dziś proces w sprawie pobicia ministra zdrowia w rządzie PiS, Adama Niedzielskiego.
15: Według śledczych do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej Niedzielskiego. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia.
14: Węgierski premier Peter Madziar nie zwalnia tempa, zapowiada, że jego kraj będzie miał nowego prezydenta do 20 sierpnia.
15: Kadencja obecnego prezydenta Tamasa Szulwoka opływa za niecałe 3 lata. Rządząca partia chce go odwołać poprzez zmianę konstytucji.
14: W węgierskim parlamencie

0: Partia Madziara dysponuje wystarczającą większością, ma 141 ze 199 deputowanych.
1: Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś minimalnie wyższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,98, a cena diesla została ustalona na 6,11.
0: Ceny ropy są już bliskie wycenom sprzed wojny. Baryłka WTI o poranku kosztuje 73, a Brent 77 dolarów.
1: Zaglądam jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W dobiegającym końca meczu w grupie J Jordania remisuje z Algierią 1-1.
0: A więcej o mundialowych meczach i innych sportowych wydarzeniach powiemy w wiadomościach za godzinę.

0: tak to jest naprawdę... No, mogliby napisać po prostu przerwa na reklamę i uczciwie podejść do tego, a oni udają, że to jest tylko po to, żeby ci biedni piłkarze, bo im gorąco, żeby wodę się napili. A prawda jest taka, że to jest przerwa na reklamę i dowód dostaliśmy w nocy. Francja grała swój mecz, no i ten mecz... odbywał się w warunkach monsunowych, jak to przeczytałem w jakiejś australijskiej gazecie. No im trzeba było go przerwać z powodu opadów deszczu i burzy. Bo w Stanach jest taki przepis, że jak piorun w odległości 13 km od wydarzenia sportowego uderzy, to przerywamy to.
1: Okej, okay, czyli przerwali mecz.
0: No i była dłuższa przerwa, a oni mimo wszystko zrobili przerwę na nawodnienie, pomimo że lało jak z cebra i temperatury wcale nie były jakieś wysokie.
1: Czyli to potwierdza twoją teorię, że tak, to nie jest wcale przerwa na nawodnienie.
0: Myślę, że przyszłość
1: piłki nożnej będzie taka, że będzie coraz więcej przerw na nawodnienie, że już przewodnieni będą.
0: Reklamy będą na koszulkach się wyświetlać cały czas.
1: Ale to będzie im ciężko, będą mieli cały ten osprzęt. Jeżeli chodzi o polskie, no bo wiadomo, Polski na mundialu nie ma, ale polskie podwórko.
0: Dzięki, że przypomniałaś.
1: A spoko. Polskie podwórko, Maryla Rodowicz. Wczoraj już słuchaliśmy, jak wspominała Igę Chwalińską, czyli znaną tenisistkę, a przyznała w Super Ekspresie: musi mnie zagrać ładna aktorka, ponieważ powstanie film fabularny o pani Maryli Rodowicz i jak widać, pani Maryla jest bardzo skromna.
0: Skromna jest.
1: No tak, musi mnie zagrać ktoś ładny.
0: A jeżeli chodzi o Igę Chwalińską, ja to przeprosiła wczoraj. Stwierdziła, że się zestresowała dziewczyna, po prostu miała występ, była w innym świecie i przeprosiła dziewczynę.
1: No wiadomo, to jest jeszcze niedoświadczona osoba na tych scenach, na tych wywiadach.
0: Wiele można jej wybaczyć. Na szczęście jest skromna.

0: bardzo mi się to podoba, ta końcówka. Bo można sobie fajnie pośpiewać. 22 minuty do godziny 7. My o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie i co się dzieje w telewizorze, a aktualnie w telewizorze
1: 1-1. Mecz dla koneserów. Jordania, Algieria, chyba do nawodnienia przerwa.
0: A
1: z tymi przerwami na nawodnienie

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut zostało do godziny 7, Algieria strzeliła gola, ale chyba na warze sprawdzają, chociaż nie, chyba już uznali tego gola. Nie, dobra, my wracamy do rzeczy poważnych, czyli do budzenia.
3: No właśnie, dzisiaj kto padnie naszą ofiarą? Dzisiaj Kuba.
2: Kuba, tak. Kuba dzisiaj będzie naszą ofiarą, zgłosiła go Patrycja, bo mają przyjść im montować oczyszczalnię.
3: Mhm, no i co w związku z tym? My będziemy ją montować?
2: Tak, no co?
3: No ja na przykład nie mam pojęcia nic o oczyszczalni, jej montowaniu.
2: Ja kojarzę tę jedną w Warszawie, była taka czajka, ale to tej to nie będziemy montować, bo ona strasznie śmierdzi. Dzwonimy w takim razie.
4: Halo.
2: Dzień dobry, panie Jakubie. My będziemy tak za jakieś, myślę, że 30 minut u pana tę oczyszczalnię montować.
4: No dobrze.
2: Dobrze, wie pan, pan ma jakieś gumofilce może?
4: No coś tam się znajdzie.
2: Znajdzie się. A jaki pan ma rozmiar? Bo ja przepraszam, ja po prostu rano nieżywy człowiek zaspadł, nic nie wziąłem ze sobą.
4: Nie wiem, no jakiś większy to jest.
2: No to dobrze, to nie, no dobra, ja mam rozmiar 44, to będzie okej chyba. Dobra, dobrze, pan powie, ile tam jest, ile tam będzie roboty, jak pan to ocenia?
4: Jak to oceniam? No nie wiem.
2: No bo wie, tak wie pan, bo ja nie wiem, jak czy ja mam dalej się umawiać, czy nie. Pan, to jest duża, czy mała oczyszczalnia?
4: No ale ja tej oczyszczalni nie widziałem nawet na oczy.
2: A jak to pan nie widział? To pan nie ma?
4: No nie ma.
2: A to... Zaraz, to ja mam sam, ja mam przywieźć?
4: No raczej.
2: No ja myślałem, że to pan będzie miał, tylko mam zamontować. No. Miałem napisane w zleceniu.
4: Nie mam, proszę to.
2: O Boże, dobra, to pan ma gotówkę jakąś, rozumiem, no to będzie dodatkowo płatne przecież, no ja nie będę, przecież jeszcze muszę odebrać, godzić.
4: Piątka to jest.
2: No oczywiście, że tak. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
4: Tak,
3: brawo! Normalnie umysł po prostu myśliciela od samego rana.
4: Tak.
2: Nie umysł myśliciela, tylko Kuba się po prostu nie może już doczekać, aż mu zamontują tę oczyszczalnię, bo już tyle razy odwoływali, tak?
4: Przekładali w sumie, ale...
2: Patrycji możesz za ten telefon.
4: Akurat jestem po nocy i bym się nie kładł, tak by pasowało, że za pół godziny będziecie.
2: No nie, to spokojnie, oni przyjadą w tym momencie, kiedy ty sobie
3: akurat
2: słodko
3: nie zaśniesz. Będziesz mógł.
4: Pięć stówek. Gumofilce nie potrzebne.
3: 5 stówek na prezent marzeń mamy dla ciebie.
2: Miłego dnia.
4: Super. Dziękuję bardzo.
2: Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Yes! It is not that funny.
6: That's not that funny.

0: Algieria chyba to dowiezie.
1: A co?
0: Zostało 3 minuty, już doliczony czas gry jest. 2-1 prowadzą z Jordanią.
1: A, czyli raczej wygrają, no to wielkie brawa, chociaż jeszcze nie ma co chwalić dnia przed zachodem to słońca, prawda. Jak to się pięknie poetycko mówi.
0: W ogóle wczoraj obejrzałem po raz pierwszy mecz na tych mistrzostwach, bo jakoś bojkotuję te mistrzostwa, bo są w nocy. Bo stwierdziłem, że są derby.
1: Tak.
0: Austria, Argentyna. Bo wiesz, oni mogą mieć wspólnych dziadków. Argentyna wygrała.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Box FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama. Sprawa wciąż jest analizowana.
17: Nadal nie wiadomo, czy Włodymyr Zełenski przyjedzie do Polski.
16: Ulice w kilka minut zamieniły się w rwące potoki.
17: Przez Podhale przeszły błyskawiczne nawałnice.
16: Kielce znów będą stolicą mody.
17: Zbliża się Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
0: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
17: Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski wciąż pod znakiem zapytania. Ta kwestia jest analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy.
16: Przypomnijmy, Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy.
17: Ale po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, pojawiło się pytanie, czy do tej wizyty dojdzie.
16: O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów już teraz nasz reporter Michał Rawa.
18: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
19: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
18: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
17: No, spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski.
16: Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca.
17: Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki.
16: Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
20: No tak, przyszła taka pompa straszna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
17: A na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek.
16: Na szczęście sytuacja już się uspokoiła. Dzisiaj na Podhalu nie ma w prognozach intensywnych opadów deszczu.
17: To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki.
16: W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszył wczoraj proces m.in. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
22: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
17: Mówił poseł PiS, jak dodał jego obrońca Kacper Stukan, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
23: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
16: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.
17: Kolejna rozprawa jutro.
16: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróble będzie dziś Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł PiS.
17: Początek minutę po 8 w Vox FM i na VoxFM.pl.
16: Na koniec jeszcze Kielce, które znów będą stolicą mody. Już za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
17: To największe w Polsce święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
24: Spotykamy się tutaj na Festiwalu of Fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową dwudziestkę.
17: Mówi dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Artur Witajan. Festiwal rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 4 lipca.
25: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Niby nie jest zimno, bo nawet jest ciepło, bo 28 stopni dzisiaj na termometrach może się pojawić, ale jeżeli jesteście...
26: Niby nie jest zimno, bo jest ciepło.
1: Ale jeżeli jesteście w pracy, to może być wam zimno. Bo na przykład wasz kolega odpali klimatyzację.
26: A co że jest
1: no,
26: za zimno?
1: Zimno mi. No zimno mi, nie będę mówić, ale zaraz przejdę się chyba na spacer, bo jest dzisiaj i ciepło, i bezdeszczowo. Deszcz może się pojawić tak przelotnie na południu Polski.
25: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Ale ona już była odpalona, jak ja tu przyszedłem.
1: Tak?
26: No.
1: No to jakoś na zimno. Julia Hen, dzień
26: Konrad
1: dobry.
26: Konrad Piwowarski, 5 minut po 7.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 12 minut po godzinie 7 i ty to włączyłeś?
1: No bo mi się pojawiło, że to włączyłem, no. Transmisja na żywo trwa, razem ze mną ogląda tę transmisję aktualnie 31 osób.
0: Słyszycie? Słyszycie takie kopytkowanie tam? Takie...
1: To nie jest kopytkowanie.
0: O, o, o, o, o, o, o, o, słyszycie? No. Co to jest?
1: To jest pustułka z Łodzi.
0: Co?
1: Pustułka, taki ptak.
0: A,
1: taki to... soku.
0: Okej, no to mogło tam nie być kopytkowania.
1: Nie ma kopytkowania i jest po prostu kamera na gniazdo i aktualnie, o, już 29 osób ogląda ten kanał. Nie wiem, dlaczego mi się to pojawiło.
0: No muszę powiedzieć, że jest bardzo niszowy, skoro 29 osób.
1: Ale tutaj ktoś napisał na przykład, mam ją w karcie przypiętą siedząc w pracy, żeby w ramach odpoczynku przyłączać sobie na nią, czekam aż będzie się odzywać, turbo słodziaczek. To Joanna napisała na przykład w komentarzu. Jeżeli ktoś aktualnie też pustułkę ogląda, to tam pozdrówcie Vox FM w komentarzach, dobrze?
0: 13 minut po godzinie 7. Możecie też pozdrowić Vox FM, na przykład, jeżeli będziecie dzisiaj składać życzenia swoim tatom, bo ważne święto.
1: Dzień Ojca, moi drodzy.

0: Anna napisała na przykład w komentarzu. Jeżeli ktoś aktualnie też Pustułkę ogląda, to tam pozdrówcie Vox FM w komentarzach, dobrze?
1: 13 minut po godzinie 7. Możecie też pozdrowić Vox FM, na przykład, jeżeli będziecie dzisiaj składać życzenia swoim tatom, bo ważne święto.
0: Dzień Ojca, moi drodzy słuchacze, jest wielu młodych ojców, dlatego tak się postanowiliśmy troszeczkę pozastanawiać. Jaka jest najbardziej ojcowa rzecz na świecie?
1: Tak, teraz też myślę, jaka jest najbardziej... Czyli co takiego musi mieć każdy ojciec? Przychodzi na świat dziecko i po prostu ty się tym stajesz,
0: no, wąs na przykład, tak? To od razu. Wąs mi się od razu z ojcem kojarzy, że nagle dziecko się rodzi i ojcu taki wąs się robi. Nagle, no musi. Przynajmniej musi być jeden taki etap w życiu.
1: Nie, a mi to się kojarzą takie robocze klapki. Takie strasznie zniszczone klapki.
0: No wiadomo, no.
1: Ale w których można wychodzić, na przykład te śmieci wynieść albo coś takiego.
0: Tak, a do klapek skiety. No skarpety z klapkami muszą być, każdy ojciec na plaży.
1: I właśnie przyszedł SMS od Adama, Passata w kombi.
0: Jej 609, 869, 869. Co musi mieć każdy ojciec, albo co musi mówić każdy ojciec, dajcie znać. A my mamy taki zestaw ojcowski, właśnie klapki do tego skarpety.

0: minut po godzinie 7. Dzisiaj 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Proszę nie zapomnieć do ojców zadzwonić, odwiedzić, kupić skarpetki, bo wiadomo, to jest chyba najlepszy prezent na Dzień Ojca.
1: Ewentualnie krawat.
0: Ewentualnie. Ale my pytamy o to, co musi mieć każdy ojciec. Piszecie do nas na 6-0-9-8-6-9-8-6-9.
1: Chyba pojawia się cierpliwość, albo anielska cierpliwość. To jest taka najczęstsza odpowiedź, która się pojawia.
0: Rzeczywiście. Tam bez przesady.
1: Może się to przydać.
0: Każdy ojciec musi mieć własny bęben. Mhm. Taki SMS przyleciał.
1: Każdy ojciec musi mieć wiertarkę i zestaw kluczy. No i wkrętarka jeszcze też, wiadomo. No.
0: I do tego, moim zdaniem, jeszcze powinien mieć taką szufladę z kablami, w których nie ma pojęcia, do czego, że jaki kabel służy, ta? Ale ona istnieje.
1: Tak, taka szuflada tak zawsze się pojawia z wiekiem. Ja przyznaję, ja też mam swoją szufladę z kablami.
0: Już?
1: No oczywiście.
0: O ja.
1: I to już od 10 lat mam. Każdy kabelek gdzieś, a nie, to się przyda na później. Ten kabelek na pewno będzie potrzebny jeszcze.
0: Jak wy macie pomysł, co takiego powinien mieć, albo mówić każdy ojciec, 6098698, ale nie sposób nie zgodzić się z Danielem.
1: Tak, bo Daniel, no, zaskoczył nas trochę. Bardzo oczywistą odpowiedź nam dał. Jaka to była odpowiedź, Daniel?
2: Cześć, witajcie. No, moja odpowiedź to jest taka, że każdy ojciec musi mieć przynajmniej jedno dziecko.
1: No tak. No, no tak.
0: Brawo.
1: Ale no, rzeczywiście, ja bym na to nie wpadł.
0: A ty, Daniel, jesteś ojcem?
2: Tak, jestem ojcem.
0: A masz dziecko?
2: Właśnie jednego dziecka.
0: A, masz właśnie jedno.
1: Czy dostałeś już życzenia albo prezent?
2: Życzenia, tak, dostałem życzenia od córki.
0: A w jakim wieku córka?
2: 21 lat.
0: A, no to już, prawda, życzenia, to już nawet skarpetki by się należały za 21 lat wychowania.
2: Tak, dokładnie.
1: To słuchaj, to skarpetki i do tego klapki i to nie byle jakie, bo kuboty od Radia Vox FM wędrują do ciebie.
2: Dzięki wielkie, dzięki.
1: Tylko jeszcze jedno pytanie mam, Daniel.
2: No, słucham.
1: No bo skoro każdy ojciec musi mieć dziecko, to co z ojcem Mateuszem?
3: Pierwsza z niepiekana.
2: No nie wiem, ja.

0: tej strony Kamila. Każdy ojciec musi mieć dużo, bardzo dużo włosów, żeby później mógł przez swoją córeczkę osiwieć i wyłysieć. Pozdrawiam!
1: Ale może jakby jeździł na ryby, to nie musiałby wyłysić sprzęt wędkarski, żeby móc sobie odpocząć.
2: Co musi mieć każdy ojciec, zwłaszcza taki nowoczesny, na przykład selfie-sticka taki nowoczesny ojciec musi mieć, żeby na wakacjach zdjęcia całej rodzinie później wysyłać.
1: To jest super. Mój tata taki ma. Każdy ojciec ma coś wspólnego z Ryśkiem Piwkiem, bo ma strasznie suche żarty.
2: No właśnie i w ten oto sposób przechodzimy do suchego żartu Ryśka Piwka. Właściwie pytania na razie.
3: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
1: 6098 69 869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
1: 7:30 w Radiu Vox FM. Czas na wiadomości, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: 4 osoby trafiły do szpitala. Rozpoczynam od najnowszych informacji z małopolskiego Smęgorzowa.
13: Jak wiecie z wiadomości Vox FM, nad ranem zdarzyło się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
14: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.

0: od najnowszych informacji z małopolskiego Smęgorzowa.
1: Jak wiecie z wiadomości Vox FM, nad ranem zdarzyło się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
2: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.

0: ZUS weryfikuje zwolnienia wystawione przez trzech wielkopolskich lekarzy. W minionym roku wystawili blisko 57 tysięcy zwolnień.
1: W przypadku stwierdzenia uchybień grozi im odebranie prawa do wystawiania zwolnień na okres do 12 miesięcy. Jeden z lekarzy już otrzymał taką decyzję.
0: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Zmarły w aucie we francuskim Carpentras. Według

0: aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów podmiejskich pociągów.
1: Fala ekstremalnych upałów nadciąga także nad południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
0: Temperatura ma się zbliżyć do 40 stopni Celsjusza i zagrozi milionom mieszkańców aglomeracji Los Angeles i kibicom piłkarskich mistrzostw świata.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/6 finału piłkarskich mistrzostw świata.
0: Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju.
1: A z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem.
0: W zakończonym przed chwilą spotkaniu Jordania przegrała z Algierią 1-2.
1: Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa.
0: Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Marketa Wondrousowa, została zawieszona na 4 lata.
1: To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy.
0: Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara.
1: Z kolei z Pogoni Szczecin został zwolniony Tomasz Berg.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Od rana z Vox FM.
4: 28 minut i będzie 8, Rysiu.
5: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
4: 609 86 96 9 SMS-em, proszę.

0: 20 minut do godziny 8. Nie pożałujecie na pewno pytania od Rysia.
1: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
0: Po tym, że nie dostaje już podwyżek.
2: To smutna odpowiedź bardzo. Doświadczony pracownik pracuje za 2, wypłatę bierze za 3, a urlop za 4.
0: Mhm. Może po tym, że nic nie potrafi.
2: Odlicza już dni do emerytury.
0: Pracuje wolniej od nowego.
2: No i przede wszystkim najczęściej pojawiająca się odpowiedź jest taka, że potrafi się schować, bo dobrego pracownika ciężko znaleźć.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak rozpoznać doświadczonego pracownika? Potrafi wyglądać na zajętego. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Nie, już jest lato, nawet wakacje coraz bliżej, o to chciałem powiedzieć.
1: Właśnie, już prawdziwe, nawet kalendarzowe lato się zaczęło.
0: Tak, a wakacje się zaczynają lada moment, sezon festiwalowy w związku z tym w pełni, te openery, wszystkie ludzie jeżdżą.
1: Ale nie tylko openery, są też koncerty z Vox FM, na przykład w najbliższą sobotę we Władysławowie zapraszamy na koncert Blanki, ale nie tylko, będą DJ-e, będzie dobra zabawa.
0: Wielkie otwarcie w wakacji i przywitanie lata właśnie odbędzie się we Władysławowie, chociaż ja żałuję bardzo, że na jeden festiwal się nie wybrałem, bo taki się odbył w niedzielę.
1: A jaki to festiwal?
0: Festiwal Sernika. O. W Sernikach. Przecież to musiało być cudowne wydarzenie.
1: No musiało, ale czy masz informację, czy to był Sernik z rodzynkami, czy bez?
0: Chyba wygrał bez, tak mi się wydaje, widziałem po zdjęcia, ale nie próbowałem, nie było mnie tam, ale to jest moje marzenie, w przyszłym roku pojawić się na festiwalu Serników, Sernika w Sernikach, to jest Lubelszczyzna.
1: O ja!
0: Ja muszę tam być, ja muszę tam być!
1: Ale czemu oni tego bardziej nie reklamują? Tak, jakieś takie kurcze, drogie festiwale to reklamują gdzieś w telewizjach i w ogóle...
0: No właśnie, to jest lepsze niż Opole jakieś, to Opole, festiwal Sernika, to jest coś, na czym trzeba być.
1: Zdecydowanie. 12 minut do godziny 8. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca. Pytaliśmy, co powinien mieć każdy ojciec.
0: Cały czas możecie do nas pisać i dzwonić na 609-869-869. Każdy ojciec powinien mieć latarkę, to Rębi napisał. Mi świeci czy sobie?
1: No właśnie nie. Powinien mieć dwie latarki, żeby móc świecić i jemu, i sobie.
0: Dobre. Dobre, to jest bardzo dobry pomysł, ale jest też SMS, który mam wrażenie ojciec napisał.
1: A co?
0: Każdy ojciec musi mieć po prostu rację.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Ale proszę tutaj matkom ich chleba nie odbierać.

0: stary, niezniszczalny, sprany t-shirt. Co to powinien mieć każdy ojciec.
1: 698 69 69, dajcie znać. 5 minut zostało do godziny 8. To Vox FM.

0: o pierunach. Gabry Ponte, Lumix, Precioso. 3 minuty zostały do godziny 8, tak Vox FM. Wita ten poranek.
1: Każdy tata powinien mieć w swoim portfelu zdjęcia dzieci, aby przypominały mu o tym, przez kogo nie ma pieniędzy.
0: On właśnie, pojawił się też SMS o tym, że każdy ojciec powinien mieć pełen portfel, żeby dawać te pieniądze dzieciom.
1: O, jak najbardziej, tutaj się zgadzam. Mam nadzieję, że mój tata słucha. Już tam przygotowuję prezent z okazji Dnia Ojca.
0: To ty powinnaś prezent z okazji Dnia Ojca przygotować jemu.
1: Co?
0: No chyba tak to działa, tak
1: no
0: mi się wydaje.
1: No bez przesady, ja go uczyniłam ojcem. To chyba mi powinien podziękować, tak?
0: To jest bardzo skomplikowane działanie matematyczne. Muszę sobie to rozrysować. Na szczęście będzie teraz chwila wiadomości. Vox FM przed nami. A co powinien mieć każdy ojciec? Możecie pisać i dzwonić na 609-8669-869.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: To pewne. Niskie

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires. Reklama.
3: Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
4: To ruch prokuratury.
3: Kolejne aresztowanie po gali UFC przy Białym Domu.
4: W tle planowanie ataku.
3: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
4: Zapraszam, Jan Wróbel.
5: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Prokuratura wszczęła 2 śledztwa, to w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego.
3: Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka.
4: Ale też ścieżką VIP w tej placówce, która miała dotyczyć polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Dzień dobry, Michale.
6: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
7: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
6: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: Michał Rawa, dziękujemy.
3: Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC przy Białym Domu.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę.
3: Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom.
4: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą.

0: Tam ci buczą. Po co nam to było?
1: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
0: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
1: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
0: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
1: No to...
0: Przypomnę.
1: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił cofać, to ponosi konsekwencje.
0: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
1: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
0: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
1: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
0: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
1: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
0: No to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być demokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
1: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
0: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
1: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
0: Więcej trafnych uwag o Polsce i polskim systemie ochrony zdrowia już w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.

0: Dzień dobry.
1: 6 minut po godzinie 8.
2: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: No złota nie musi nosić, ale co musi mieć? Prawdziwy ojciec. Moi drodzy, dzisiaj mamy wtorek, 23 dzień czerwca, dzień ojca, także pamiętajcie o tym, żeby zadzwonić, dać prezent, złożyć życzenia.
1: Dobry słuch powinien mieć, a nie być przygłuchawy, to pisze Robert, bo chyba ma problem ze... Ty nie jesteś ojcem. Bo jak zapytam, tato, czy masz stówkę, on udaje, że nie słyszy.
0: 669-869, dzwonicie też do nas.
2: Na weekend byłem u córki, bo studiuję we Wrocławiu, a my jesteśmy z Gorzowa. I daje mi portfel i mówi, na dzień taty, nie? A ja mówię, a czemu nowy portfel? Bo z twojego się słabo pieniądze wyciąga.
1: Zawsze lepiej mieć dwa niż jeden, tak? Każdy ojciec powinien mieć wielki pęk kluczy od wszystkiego. Od bramy, od furtki, od piwnicy, od strychu, od garażu i tak dalej.
0: Ja uważam, że każdy ojciec powinien mieć zasięg Wi-Fi w toalecie. Też taki SMS przyleciał.
1: No to prawda, co on ma robić? Etykietki z szamponów
0: czytać?
1: Wszystkie
0: już zna na pamięć.
1: No właśnie.
0: Jest też taka teoria, że każdy ojciec powinien czasami mieć wywalone.
1: Ale co wywalone?
0: Wszystko.
1: Aha! Okej, okay, powinien mieć jeszcze pilot od telewizora i bojowe zadanie dla swoich dzieci.
0: O, bojowe zadanie musi być, zwłaszcza w weekend o godzinie 8 rano, no to jest konieczność. Jest jeszcze głos od Marka.
3: Dzień dobry, tu Marek. Każdy ojciec powinien zrobić...
4: Pierwsza zmiana w radiu!
1: Od rana z Vox FM. To wszyscy ojcowie!
0: 6986969. Co jeszcze powinien mieć prawdziwy ojciec? Dajcie znać, dzwońcie, piszcie, a my mamy dla was, drodzy tatusiowie, zestaw ojca, klapki i skiety.
1: 15 minut po godzinie 8 gramy dalej.

0: Cześć, z tej strony Grzegorz. Każdy tata powinien mieć jakieś swoje powiedzenie. Na przykład u mnie to jest, tylko nie mówcie mamie, okej? Okay? Pozdrawiam.
1: Albo w drugą stronę, idź zapytaj mamę.
2: Tak, tak.

0: każdy tata powinien mieć jakieś powiedzenie albo takie dziwne przysłowie. Na przykład, o, srały muchy, będzie wiosna. Tylko to akurat moja mama mówi, ale no... 609. Takie głupoty.
1: 869-869. Co powinien mieć każdy ojciec? Piszecie i dzwonicie.
2: Dzień dobry, z tej strony Grzesiek. Prawdziwy ojciec powinien mieć samochód z pełnym bakiem. Bo jak córka pożycza samochód i potem oddaje po weekendzie, to mówi, tato, jakaś pomarańczowa lampeczka się pali. Nie wiem od czego. Pozdrawiam serdecznie. Tatusiów.
1: Ale jakiś komentarz?
0: No, tatusiowie na szczęście są i wiedzą, co zrobić z tą lampeczką, więc bardzo się cieszymy. Co powinien mieć ojciec? Ojciec po urodzeniu dziecka ma brzuch.
1: No, prawda. Szymon Solingen napisał z kolei, każdy ojciec musi mieć bałagan w garażu, a potem kazać ci coś znaleźć, potem idziesz i mu mówisz, że tego nie ma, on idzie do garażu, przekłada 100 rzeczy i mówi, no przecież to na wierzchu leży. No przecież.
0: Dlaczego każdy ojciec jest taki sam? To mnie zastanawia.
1: Nie wiem, a jeszcze jeden SMS, tym razem Arek z Tychów. Każdy ojciec musi mieć wypierdziane stare spodnie z dresu, flanelową koszulę, aby spędzać wolne weekendy na kanapie do tego jeszcze.
3: Pierwsza zmiana.
0: No i jeszcze takie skarpetki, które nigdy nie powinny już znaleźć się na stopach.
1: Tutaj był też taki SMS o tym, że pewien ojciec dziurawił specjalnie, żeby dzieci nie podbierały skarpet.
0: 22 minuty po godzinie 8. Jeżeli wiecie, co takiego prawdziwy ojciec powinien mieć, to piszcie 6098 69 869.

0: Każdy ojciec powinien mieć w lodówce swoją półkę. To jest pomiędzy psem a koszem na śmieci. Pies je, już nie zje, a szkoda wyrzucić.
1: Tak, i tą jedną sałatkę, która już wodą podeszła, powinien mieć każdy ojciec.
0: Zostaw to ojciec.
1: 3 minuty do godziny 8.30. Moim zdaniem też każdy ojciec powinien mieć swoje miejsce w Radzie Rodziców w szkole.
0: Oj, nie! Dlaczego chcesz im to zrobić? To nie.
1: No, żeby się zaangażowali trochę w życie.
0: Jest też SMS taki, że się wszyscy mylą w odpowiedziach. Ojciec musi mieć kasę na pępkowe, no bo jak?
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie

0: bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóż.

0: sklep Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
9: Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęciem o podłogę.
10: Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim. Pogotowie zawiadomiła matka dziecka.
11: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
10: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.
9: Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie 5-krotnie.
10: Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania w grupach liczących do 15 uczestników.
9: Kryzys paliwowy dotarł na Syberię. W obwodzie omskim sprzedaż benzyny zostanie ograniczona do 40 litrów na samochód. Zakazano została sprzedaż paliw do kanistrów.
10: Ograniczenia mają związek ze skutecznymi atakami Ukrainy na rosyjskie rafinerie.
9: Młodzi Brytyjczycy tęsknią za Unią Europejską.
10: Z sondażu przytoczonego przez dziennik Guardian wynika, że 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty.
9: Nie chciałoby tego zaledwie 9% ankietowanych. Dziś mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.
8: Dwadzieścia 28 minut do godziny 9, a my gramy dalej Disturb, The Sound of Silence.

0: Tomek z tej strony. Ja wam powiem nie, co powinien mieć każdy ojciec, ale co każdy ojciec chciałby mieć. Otóż każdy ojciec chciałby mieć święty spokój.
1: No to proszę sobie zrobić garaż i tam spędzać swój święty spokój. Taki protip dla wszystkich tych, czyli taka porada, którzy dzisiaj będą swoim ojcom składać życzenia i na przykład nie mają prezentu.
2: Okej, rozumiem, że to mówisz z własnego doświadczenia, bo ciebie znam.
1: Kochany tato, wiem, że jestem twoim największym prezentem, dlatego no nic już nie mogłam kupić, co byłoby lepsze ode mnie. Dziękuję.
2: Prawdziwy ojciec powinien mieć chęć chrząkania i kasłania o 5 rano, tak żeby wszystkich obudzić.
1: I chrapania.
2: No, wiadomo.
1: Klasa. Każdy ojciec musi mieć swój garaż. To jest bardzo ciekawe. To też powinni, tak jak na przykład z urzędu dają jakieś śpioszki dzieciom małym, to ojcu powinni garaż.
2: Kolejny SMS na 609-869-869. Prawdziwy ojciec powinien mieć córkę, która uczy go przekraczania granic, że tatuaż i kolczyk w buzi to nie tragedia.
1: Ojeju, ja zawał mam.
2: No i bardzo, bardzo słuszny SMS. Każdy tato powinien mieć brata i szwagra, żeby pomagali mu realizować głupie pomysły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Głupie pomysły jego córki albo syna, to też dodajmy.

0: witam kochani z tej strony. Ja myślę, że każdy ojciec powinien mieć dobrą kondycję, bo pamiętam, jak moje dzieci zaczęły chodzić, to ja zacząłem biegać maratony codziennie.
1: No trudno złapać.
2: Brawo! 14 minut do godziny 9. Każdy ojciec powinien mieć mnóstwo niepotrzebnego badziewia, które kiedyś się przyda.
1: Ale to nie jest badziewie, tak? Jak to się kiedyś przyda, to nie jest badziewie. Te kabelki, one na pewno się do czegoś przydadzą.
2: Właśnie, myślę, że nie jeden ojciec się obraził, tak?
1: Na badziewie. To pudełko na śrubki, przecież to śrubki, no zobaczycie. Wy wam się oczy otworzą, jak mi się zamkną.
2: A z nami jest Marian. Cześć, Marian.
3: Witam, witam.
2: A co według ciebie jeszcze, tak jak nam napisałeś, powinien mieć każdy ojciec?
3: No oczywiście przygotowany kotlik. Gdy widzę, że córka dzwoni, od razu wchodzę w aplikację bankową i plika muszę podać.
1: Czy już dzwoniła dzisiaj z życzeniami?
3: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie.
2: A, no to czyli jeszcze blika i nie puściłeś dzisiaj, ale chcę powiedzieć,
3: Nie, po południu na pewno dostanie,
2: Chcę powiedzieć, że ty jesteś naprawdę złotym ojcem, że już nie trzeba ci dwa razy się napraszać, tylko...
3: Nie. Po prostu... Już tyle się nasłuchałem, że...
1: Zaakceptowałeś rzeczywistość.
3: Tak, jestem przygotowany.
2: Nie, no to jest po prostu cudowne. A na co, córka, na głupoty czy na jakieś konkretne rzeczy?
3: Oczywiście, że na głupoty.
1: Słuchaj, w związku z tym, że jesteś takim wspaniałym ojcem, to z okazji Dnia Ojca mamy dla ciebie prezent, taki zestaw prawdziwego taty, czyli klapki, a do tego skarpety.
3: Super, dziękuję bardzo. Mogę kogoś pozdrowić?
1: Śmiało.
3: Oczywiście pozdrawiam kolegów z pracy, córkę na pierwszym miejscu i całą Lubawę.
4: Pierwsze znak.

0: Za 3 minuty godzina 9, to już czas, żeby wziąć się do pracy.
1: Myślisz?
0: Naprawdę, tak. Już przestańcie się obijać.
1: Ale że już teraz? Ale dlaczego tak wcześnie?
0: Ale co to, jak wcześnie?
1: Ja bym poczekał przynajmniej do 12, żeby się wziąć do pracy.
0: No dobra, przekonałeś
1: mnie. Szef jeszcze zobaczy, że się wziąłeś do pracy o godzinie 9, później będzie oczekiwał, że jutro też o 9 się weźmiesz do pracy.
0: Masz rację. Nie, przecież to w ogóle mija się z celem.
1: No właśnie, spokojnie. Kawa,
0: ci,
1: przerwa.
0: Ci, którzy na przerwie śniadaniowej, to witamy, zapraszamy, proszę korzystać jak najdłużej.
1: Kanapeczka, jakieś delicje, to spokojnie można jeszcze sobie pozwolić.
0: Ojeju, dobrze, że ciebie mamy, bo jeszcze byśmy mieli wyrzuty sumienia.
2: Pierwsza zmiana.
1: Polecam się, a oczywiście do kawy i delicji polecam Radio Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Marian Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert, mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50%.

0: złotych miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Decyzja najpewniej jeszcze dziś.
12: Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce pod znakiem zapytania.
11: Przyznał się do winy.
12: Policja zdradza kulisy zatrzymania Dariusza R. podejrzewanego o zabójstwo teścia.
11: W wiadomościach także niezwykłe wyzwanie pogranicznika z Podkarpacia.
12: Chce przejechać na motocyklu przez 10 państw.
13: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu autobusu i samochodu autobus osobowego nieprzejezdna w stronę Warszawy jest trasa S8, to w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.
12: Poszkodowany został 16-letni pasażer osobówki. Autobus miał zabrać dzieci. W pojeździe znajdowali się jedynie kierowca i opiekunka. Nic im się nie stało.
11: Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
12: Jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski.
11: Wizyta ukraińskiego prezydenta na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania.
12: To po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego.
11: Bo Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
14: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
15: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
14: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
12: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzewanego o zbrodnie w Mierzawie. Były policjant miał zabić swojego 80-letniego teścia i ciężko ranił teściową.
11: W ręce policji wpadł wczoraj po kilkudniowej obławie.
16: Czy coś mówił? Tak. Przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
11: Mówi komendant wojewódzki Policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
12: A w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy. Przesłuchanie Dariusza R. najpewniej dzisiaj.
11: Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się w najbliższych tygodniach.
12: Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie.
17: To był sierpień, czyli też piękny wakacyjny okres, gdzie nawiedziła nas wtedy do dziś największa nawałnica w historii ostatnich tak naprawdę kilkunastu lat. Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
11: Przyznaje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas nawałnicy zginęło 6 osób, zniszczenia w lasach były ogromne. Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią.
12: Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, pogranicznik z Podkarpacia, który z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę.
11: Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej

0: USK i zabytkowej Hondzie, ale wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter.
1: Podróżnicy mają dwa główne cele. Będzie to włoska przełęcz Paso dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mówił Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej. W ubiegłym roku Kamil Ślusarczyk przejechał trasy wzdłuż polskich granic.
3: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Rower, rolki, bieganie, to wszystko dzisiaj możecie przedsięwziąć.
5: Bo jutro może być za późno.
4: A jutro będzie zła pogoda? Jutro będzie mróz?
5: No będzie coraz cieplej. Jutro już ma być 30 stopni na zachodzie, pojutrze 32, pojutrze ma być 33, 34, a w sobotę 35, 36, niedziela 37.
4: No w związku z tym nie idźcie dzisiaj do sauny, bo niedługo już sauna będzie w całej Polsce.
5: Dzisiaj raczej bez opadów, mogą one się pojawić jedynie przelotnie.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
4: Dzień dobry.
5: 5 minut po godzinie 9.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Ze złych informacji Paweł Pawelec dalej na urlopie i jeszcze tak będzie przez 2,5 tygodnia.
1: To jest najgorsza informacja szczególnie dla nas, tak. Bo my musimy pracować i oglądać jeszcze jego Instagrama, jak tak, on tam coś wrzuca.
0: Tak, zaczął wrzucać jakieś storiesy z wakacji.
1: No, ja się na to nie zgadzam.
2: Ale, proszę się nie martwić, tak. Nie smucić się, miałam bardzo dobre informacje.
1: Dobrze, nie smucimy się, tak? Co tam?
2: Będą podwyżki.
1: A gdzie?
2: No pensji podwyżki.
1: Tak? Tak, no
2: jak? W Polsce.
1: Mhm. Chyba w sklepach podwyżki.
2: Nie,
1: będą.
2: Podwyżki wypłat od 1 lipca. Serio mówię.
1: Mhm. A dla
2: nie
1: kogo?
2: Nie jest żart.
1: Kto jest wykluczony może z tego, z tej puli?
2: No większość ludzi.
1: A, no właśnie.
2: Ale nie tak wszyscy.
1: Mhm.
2: Nie. Lekarze tego będą zarabiać więcej.
1: Czy ty musisz tak robić? Słuchaj, to ludzie we wtorek nas słuchają, żeby humor mieć lepszy, a ty co robisz?
2: Ale specjaliści dostaną ponad 1000 zł podwyżki. Od 1
1: Super.
2: Lipca.
1: Teraz bardzo
2: będą
1: się cieszę.
2: 3 miliony i 1000 zł.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Lekarze w sumie też mogą się zgłaszać na naszej aplikacji, bo tankujemy na wakacje. Vox FM to nasza aplikacja, tam się zgłaszajcie.

0: ci, że te Mistrzostwa Świata coraz bardziej tak mnie zaczynają interesować.
1: Tak? No. Ale dlatego, że już coś tam się klaruje?
0: No już tam no Messi dwie, Mbappé, do tego jeszcze Haaland. Wczoraj postrzelali sobie chłopaki dosyć mocno. I ja wiem, że te drużyny, które tam występują, że ich jest 183. I coraz bardziej jakoś mnie to wciąga. Na początku bojkotowałem.
1: No ale halo, było tak, tak się wszyscy śmiali z Curaçao.
0: No.
1: I proszę bardzo. Curaçao, tak ostatnio bramkarz bronił, niespodziewanie. Ale mówimy o Mistrzostwach Świata nie bez powodu, ponieważ jest ktoś, kto zna wynik.
0: Tak?
1: Prawie każdego meczu, właściwie 80% meczów, które jeszcze się nie odbyły. 4
0: na 5, no to nieźle.
1: Tak, dokładnie. I jest to rybka Swimbappe.
0: Jak to rybka? Jak to Swimbappe?
1: Rybka Swimbappe, tak się nazywa. Ona mieszka w akwarium w jednym z biurowców w Kanadzie, w Toronto. Aha. I oni jej kładą takie, jak przed meczem, dwie flagi. Po prawej stronie flaga jednej drużyny, po lewej drugiej. I w którą ona popłynie, to ta drużyna ma wygrać. I w 80% tak się sprawdza.
0: A, dobra, bo ja już myślałem, że ona im mówi.
1: Rybka? Mówi?
0: No właśnie nie może, bo przecież głosu nie mają.
2: Pierwsza zmiana.

0: sobie świecisz czy mi?
1: To jest jedyny tekst, jakim można zacząć dzisiejszy program, no bo dzisiaj, szanowni państwo, 23 dzień czerwca, dzień wszystkich tatusiów. Wszystkiego dobrego będziemy im dzisiaj życzyć. 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, pociechy z dzieciaczków. Wspaniałych współprowadzących.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry, cześć! Klaudusia, no właśnie, sobie świecisz czymi?
2: Oczami.
1: Sobie świecisz...
2: Sobie świecisz czymi, wiadomo! Wielki uśmiech w stronę wszystkich tatusiów dzisiaj, drodzy państwo, bo 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Tatusiów, którzy potrafią dojeść po swoich dzieciach. Którzy dojadają te skórki, żeby dzieci zjadły środek. O, za tych tatusiów dzisiaj.
1: Tak jest. Zjesz to, czy mam wyrzucić? To wszystko, te teksty. 609-86-9869. Jak chcecie ucałować swoich tatusiów, to jak najbardziej jesteśmy do waszej dyspozycji.
2: Ja przy okazji całuję swojego i do mojego męża, ojca moich dzieci również, wielki buziak.
1: Dzień dobry!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: W rytmie hitów.

0: przywędrowywują tutaj SMS-y z życzeniami dla tatusiów.
1: I bardzo dobrze, 6098698 przypominamy, 23 czerwca, Dzień Ojca. Tak, zadzwońcie do taty, napiszcie.
0: Oczywiście, my też możemy pomóc przekazać życzenia, ale ja też upatruję pewnej szansy, bo mam tutaj takiego SMS-a, posłuchaj.
1: Aha.
0: Dzień dobry, siedzę i wypełniam ostatnie dokumenty i dzienniki na koniec roku szkolnego, ale z wami wychodzi to zdecydowanie szybciej i przyjemniej, ktoś pisze. Pozdrawiam wszystkich specjalistów szkolnych i nauczycieli oraz najlepsze radio Vox FM.
1: Bardzo nam miło.
0: To my mamy taką propozycję. Od radia Vox FM każdemu uczniowi, tak z rozpędu, po szósteczce na koniec roku, bardzo prosimy.
1: Co najmniej po jednej.
0: Co najmniej.

0: Lego.
1: Szakira, Indel, tak na chwilę przed godziną 10.
2: Utrudnienia na S8, uwaga kierowcy.
1: Uwaga kierowcy.
2: Pod Tomaszowem Mazowieckim, szczegóły tego, co tam się wydarzyło i jakiego rodzaju są to utrudnienia, tego dowiecie się w wiadomościach Radia Vox FM o 10.
1: A potem pogoda od nas, bądźcie z nami.
3: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z oczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
3: Reklama.
13: Jest podejrzano zabójstwo teścia w świętokrzyskiej Mierzawie. Były policjant Dariusz R. ma dziś zostać przesłuchany. Utrudnienie na S8 pod Tomaszowem Mazowieckim jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Nadciąga tropikalny upał. W sobotę i niedzielę miejscami temperatura sięgnie 40 stopni.
1: Na zegarze 10:00. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
13: Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i oficjalnie usłyszy zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant prewencji jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj w pobliżu miejsca zbrodni w świętokrzyskiej Mierzawie po 4 dobach intensywnych poszukiwań. Przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny najpewniej rozpocznie się dopiero po zaplanowanej na dziś sekcji zabitego 80-latka, mówi prokurator Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
14: Najprawdopodobniej jeszcze rano będzie dokonywana sekcja zwłok w Krakowie tego 80-latka pokrzywdzonego w tej sprawie i być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
13: Sąd zastosował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o jego przedłużenie do 3 miesięcy. Poważne utrudnienia na S8 pod Tomaszowem Mazowieckim. Między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska zdarzyły się autobus i samochód osobowy. Ranny został 16-letni pasażer Volkswagena. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Wyznaczono objazd.

0: Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a południowo i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Prawie 150 milionów złotych ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych właśnie robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
0: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie, a prace przy budowie portu zgodnie z zawartą umową mają rozpocząć się we wrześniu. W wiadomościach teraz o tym, że wiek to tylko liczba. W wiadomościach o prawdopodobnie najstarszej brydżystce w Polsce. Pani Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i właśnie wzięła udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Seniorka od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
3: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
0: 94-letnia brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.
3: Tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić. Nie mogę nawet w ręku trzymać kart. Ale głowa jest w porządku.
0: 94-letnia brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.

0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Dawid już tutaj wspominał 40-stopniowe upały.
2: No. Oj, będzie się działo, będzie gorąco.
3: Będzie gorąco, jeszcze aż tak gorąco w Polsce nie jest, słuchajcie, 27 stopni. To jest taki maks, jeżeli można mówić o jakimkolwiek maksie na dzisiaj. I te 27 stopni będzie w Rzeszowie i w Lublinie i w Krakowie. Najchłodniej 21 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Koszalinie.
1: Nawadniajcie się, bo deszcz dzisiaj synoptycy nie prognozują. W nocy też ich nie będzie, jutro też bardzo słoneczny dzień. Wysuszy nas troszeczkę ta pogoda. W czwartek też bez deszczu, bez chmur nawet można powiedzieć. Podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę i tak dalej, i tak dalej.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: No dobrze.
3: Lato.
1: Lato.
3: Lato.
1: Vacation tak zwane.
3: 23 czerwca, przypominamy, dzisiaj jest Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń, kto jeszcze nie napisał wiadomości, kto jeszcze nie zadzwonił, no to jest świetny moment, by to zrobić. Mało tego, można to zrobić również za pośrednictwem Voxa.
1: Na przykład Klaudia napisała.
3: I nie ja.
1: Twoja imienniczka. Mhm. Dzień dobry, chciałabym podesłać życzenia dla mojego taty Łukasza. Wszystkiego najlepszego, kocham cię bardzo.
3: Piękne życzenie. Przesyłamy.

0: FM.
1: Ale można by było Paso Doble do tej piosenki zatańczyć na przykład. Takie Eye of the Tiger.
0: Co takiego zatańczyć?
1: Paso Doble to jest taki taniec towarzyski. Zresztą, Areczku, gdybyś ty oglądał ten mój taniec z gwiazdami, to ty byś wiedział.
0: No zaczyna się, tak?
1: Nie, to jeszcze się nie zaczyna, to się zacznie jesienią.
0: To będzie kawał czasu, a to już o tym będziemy mówić?
1: Ale jak już trąbią, wszystkie plotkarskie już tutaj są domysły. Słuchaj, już trochę wiadomo, kto zatańczy, już trochę, jeszcze do końca nie wiadomo, ale już jakieś tam ploty chodzą. Słuchaj, opowiedzieć ci?
0: No, dobra.
1: Udawaj, że jesteś zainteresowany.
0: Tak, poproszę.
1: Udawaj, że ci się bardzo podoba i jesteś naprawdę podniecony. Posłuchaj.
0: Naprawdę? I co było dalej?
1: Helena Englert.
0: Nie wierzę.
1: Mandaryna, znacie Every Night?
0: Żartujesz chyba.
1: No naprawdę, znacie Every Night, zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.
0: No.
1: Andrzej Rosiewicz.
0: Wow.
1: Nieoficjalnie też mówi się, że Izabela Kuna.
0: Ta co
1: aktorka.
0: Ty gadasz?
1: No, i Tomasz Adamek, o tego będziesz kojarzył.
0: A, Tomasz Adamka znam,
1: będzie
0: tak,
1: tańczył.
0: Tak. No to ten
1: będzie
0: pięścia,
1: tańczył.
0: Tak.
1: Obejrzysz ze mną następną edycję? I jeszcze być może w jury troszkę tam pozmieniają. Tutaj
0: co
1: dzisiejszy superaczek donosi.
0: Naprawdę?
1: Że być może Ewę Kasprzyk z Agatą Kuleszą zamienią.
0: Niesamowite.
1: Nic tu jeszcze nie potwierdzone. Podobno Edward Miszczak, sam jakby producent, sam zainteresowany, jeszcze do końca nie wie. I w zasadzie to on tego nie chce,

0: bierze pod uwagę opinie innych, bo niby tam Ewę Kasprzyk wymienili.
1: To ja mam jedną uwagę. No. Jako specjalista chciałbym zaznaczyć, najważniejsze w tańcu jest to, żeby nie deptać partnerce po palcach.
0: I z
1: taką wiedzą.
0: Jakiego mądrego, jak dobrze posłuchać. Czy tańca z gwiazdami nie musisz oglądać?
1: No, dziękuję.
0: Przetańczyłeś.
1: Jak? Idę na mecz.
0: Eruption i One Way Ticket. Nigdzie nie idźcie, zostańcie z nami i posłuchajcie.
1: Tak jest.
0: A, to będzie dobre.
1: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.
0: 20 po 10.

0: W naszej radiowej aplikacji. Modelki i włodarski śpiewają lecimy na kluby, jachty, wyspy.
1: A żeby lecieć na kluby, jachty, wyspy, to trzeba mieć zatankowany samochód.
0: O to to!
1: To to to! I to też możecie zrobić w naszej aplikacji, się okazuje. A szczegóły już teraz posłuchajcie.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury? W góry?
3: A może nad morze?
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista

0: niemotowaniu bestlisty, drodzy państwo.
1: Oby takich wyników nie było na waszych świadectwach na koniec roku, ale w bestliście to bardzo dobry wynik, miejsce pierwsze.
0: Najlepsze. Wox.fm.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy, albo

0: przeniosłem swoje kredyty do Alior.Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista

0: kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektywnej zabudowy łazienki.

0: Pan Timbaland i pani Nelly Furtado.
1: Też masz takie, że jak oni lecą w głośnikach, to masz wrażenie, że grasz w jakimś teledysku i tańczysz do tego numeru w
2: tak,
1: taki sposób.
2: I helikopter stoi na dachu.
1: No?
2: Nie,
1: tak, to, no, dokładnie. No,
2: dokładnie.
1: Tak. Jest na to popatrzeć.
2: Flashbacki z dzieciństwa.
1: Teraz będziemy patrzeć do akwarium.
2: Nie, tam do akwarium. Zaglądamy na piłkarskie te murawy.
1: No?
2: Było o twoich tańcach z gwiazdami, to teraz mundial.
1: Teraz męskie przyjemności.
2: Dokładnie,
1: i zaraz
2: dokładnie.
1: Powiesz tak, że i mimo wszystko zajrzysz w akwarium.
2: No tak, no bo będziemy mówić o złotej rybce Swimbabwe.
1: Aha.
2: Ochrzczona po kuzynie Mekambe, Makumba, Mbappe. O, tak się
1: Mbappe,
2: na niego
1: mówię. Mbappe.
2: Słuchajcie, w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West, złota rybka o imieniu właśnie Swimbabwe stała się prawdziwą sensacją, no bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No?
1: Jak to?
2: No, skuteczność sięga aż 80%. Jak ona to robi? Słuchaj, no to...
1: Miniaturowe boisko piłkarskie z piłką, jak czytam, na dnie akwarium.
2: Tak, tak, i są tam umieszczane flagi drużyn, to jest najważniejsze.
1: Tak.
2: I kierunek, w którym popłynie rybka, oznacza drużynę, która zwycięży.
1: Ona jest świetna, bo ona naprawdę przewiduje aż do 80%, ale ja tutaj wyczytałam, że raz się pomyliła. Bo w przypadku meczu Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej obstawiła jednak Wybrzeże Kości Słoniowej.
2: No to zdarza się, nawet najlepszym. Ale myślę, że bardziej by to było skuteczne, obstawianie meczów, gdyby grała jednak reprezentacja Polski. No, bo co mecz byłby ból na to patrzeć.
1: Myślałam, że dodasz, że rybka lubi pływać.
2: A, to też, to swoją drogą. Jak

0: For tonight, na chwilę przed godziną 11. Za moment punktualnie o 11 sprawdzimy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie, a w zasadzie o tym wszystkim doniesie nam Dawid Osysko.
1: Dokładnie tak, a wy możecie nam powiedzieć już teraz, jakie macie plany na wakacje. Napiszcie nam to w aplikacji Vox FM na smartfonach, bo po 11 tankujemy wam właśnie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Białodunajec sprząta i liczy straty, to po powodzi błyskawicznej na Podhalu. Sprawa trafi do mediacji, chodzi o pobicie Adama Niedzielskiego, byłego ministra zdrowia. W Europie Zachodniej czerwony alert powodem fala tropikalnych upałów.
10: Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 11. Posłuchajmy.
9: A na początek wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
11: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
12: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
9: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. Takie są informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskowała o mediację, na to zgodził się też Niedzielski, którego pełnomocnikiem jest adwokat Andrzej Ważny.
13: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
9: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś chcą złożyć wniosek o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw, które, jak podkreślają, ucierpiały w związku z wojną na Ukrainie.
14: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać. Pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje. Daje nam to prawo, konstytucja Rzeczypospolitej, mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
9: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą odwoływać się od decyzji władz gminy. Do Polski zbliża się fala upałów, a kraje Europy Zachodniej już teraz mierzą się z wysoką temperaturą. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 54 departamentach Francji, czyli w ponad połowie kraju. Wczoraj padły tam rekordy temperatur, a w kilku miejscach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Rekord padł m.in. w Bordeaux. Termometry pokazywały tam prawie 42 stopnie. W okresie upałów rośnie liczba tragicznych wypadków w wodzie. Od początku minionego weekendu utonęło we Francji około 20 osób. W kalendarzu 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, ojcowie podejmują nowe wyzwania i coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Impuls, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi, dała m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023 roku.
5: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
9: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS-u można znaleźć informacje, jak skorzystać z takiego urlopu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Ciepło. I to bardzo ciepło. 27 stopni to maks, jeżeli chodzi o dziś. Jak będzie sytuacja wyglądała jutro?
8: Ile nawet mówisz?
10: 30.
8: Ile?
10: Dzisiaj 27.
8: Tak, no tak, to się zgadza.
10: Jutro 30.
8: No to też
10: czwartek
8: tak samo.
10: 32.
8: 32. Też u mnie to samo pokazują, no.
10: Zobacz, zgadzają się
8: bez
10: dzisiaj.
8: Bez rozbieżności.
10: 32 również w piątek.
8: Tak,
10: możemy
8: ale
10: lecieć
8: w sobotę 36. 36 w sobotę.
10: Tak, a w niedzielę nawet 38.
8: 38? No to dużo. To już bardzo dużo.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Czapki na głowy, dużo wody.
8: No tak, ale co my zrobimy z tymi stopniami? Przecież to tyle tych stopni, to trzeba w słoiki pakować i na zimę zatrzymać trochę.
10: Tak, albo po prostu wykorzystać pogodę, gdzieś pojechać.
8: No.
10: My możemy zatankować przy okazji, słuchajcie.
8: Dokładnie, to wszystko w zamian za wasze plany wakacyjne, którymi dzielicie się w naszej nowej aplikacji w zakładce konkursy. Tam jest takie coś, co trzeba kliknąć.
10: Formularz to się nazywa.
8: Tak, to się nazywa formularz. O nazwie Vox tankuje na wakacje.
10: Dokładnie tak. Napiszcie, pochwalcie się swoimi planami, a potem my dzwonimy i tankujemy.
8: Dawid Tosysko leci do domu. Dziękujemy za poranne wiadomości.
9: Dziękuję, że tankowaliście energię dla mnie. Małgorzata Łukowska będzie w południe.
8: Dziękujemy.
10: Jej też zatankujemy. Dziękujemy bardzo.
8: Dzień dobry wszystkim.
9: Dzięki, do usłyszenia.

0: Ala ma im a living room. Takie rzeczy można znaleźć w pokoju.
1: Można.
0: Znajdźcie teraz telefon, bo...
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Podzwonimy. No właśnie, teraz będziemy tankować.
0: Robimy tutaj klik i dzwonimy. Słuchajcie, jeżeli zgłaszaliście się w naszej aplikacji, nowej aplikacji Vox FM na waszych smartfonach, to sprawdźcie telefon. Być może właśnie dzwonimy do was, do ciebie,
1: jak
0: drogi
1: słuchaczu,
0: słuchaczko.
1: Jak to właśnie wasz telefon teraz dzwoni, to na pewno dzwoni Vox FM. Tak. Także śmiało odbierajcie.
0: Oczywiście.
1: Mamy bardzo dobre informacje do przekazania.
0: To nie teściowa. To...
1: O wakacjach pogadamy.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Słyszymy się? Halo? Halo?
3: Strasznie.
0: O, coś strasznie cię przerywa. Halo, halo.
3: Teraz lepiej?
0: Teraz...
1: Teraz jesteśmy w domu.
0: Bajunia.
1: Cześć.
0: Cześć, Karol. Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, Vox FM do ciebie dzwoni.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Wiesz, dlaczego dzwonimy?
3: Domyślam się.
0: Słuchaj, napisałeś nam tutaj w zgłoszeniu, że jedziesz z żoną w Bieszczady na 5 dni
1: motocyklem.
0: Skąd taki pomysł?
1: Klucz.
3: Dokładnie, zdałem prawko w tamtym roku, stwierdziłem, że muszę gdzieś żonę zabrać. Aha. Bo wcześniej byłem ze swoimi znajomymi na wyprawie na Mazurach, a teraz zabiorę żonę po prostu na wyprawę taką, po prostu w Bieszczady, tak, pojeździć, pozwiedzać, zobaczyć, jak tam jest pięknie.
1: Karol, twoja żona na 5 dni jest w stanie spakować się w taką wielką walizę, czy zmieści się w malutko?
0: Plecaczek na motor, nie?
1: Ja to bym na 5 dni pewnie pakowała.
3: Powiem szczerze, wszystko we dwoje spakujemy w jeden duży tylny kufer, także mam nadzieję, że się pomieścimy.
0: Ja cię kręcę, to jest wyzwanie.
1: To jest wyzwanie.
0: To jest wyzwanie. Jedyne, co możemy zrobić, to zdjąć wam problem tego paliwa z głowy. I to zrobimy. Karolku, tankujemy wam do pełna. Nawet parę razy do pełna, bo w motor mniej wchodzi. Na wakacje. Proszę bardzo.
3: No troszeczkę mniej.
0: Paliwko leci do ciebie.
3: Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałem się, że w ogóle zadzwonicie, no ale jestem bardzo przeszczęśliwy. Dzięki.
0: A to weź jakiś okrzyk radości. Hurra, yeah i tak dalej.
3: Dzięki, hurra.
1: Niewymuszone szczęście.
0: Mamy to.
1: Pięknie dziękujemy.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Komu jeszcze? Komu? Zgłaszajcie się w aplikacji Vox FM.
1: A teraz 20 po 11. Jamal i Polisman w rytmie.

0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama. Vox.

0: Teraz Arek mówi, że to ogonek.
1: Tak, to jest ogonek.
0: Potem ja mówię, że jest 12 minut do 12.
1: Tak.
0: Potem jeszcze przypominamy sobie, że ostatnio u nas były dzieci w studiu.
1: Tak, była wycieczka szkolna i dzieci zgodnie powiedziały, że Golden to ich ulubiona piosenka.
0: I właśnie mieliśmy absolutną przyjemność i ogromną usłyszeć to na naszej antenie.
1: Dokładnie,
0: teraz
1: tak.
0: Powiemy o tym, że teraz The Weeknd i Blinding Lights.
1: I o tym powiemy, że w ogóle my gramy wszystkie wasze ulubione hity.
0: Bo my gramy w rytmie hitów.
1: Dokładnie tak.
0: Dodamy jeszcze, że to Vox FM.
1: I że DJ Bobo przed nami.
0: I Everybody zagra za chwilę.
1: Fajnie, że nas słuchacie w ten wtorek. Lecimy z nim razem. Yeah.

0: A kto gwizda, ten wiadomo co, a kto nie, ten dwie.
1: Piękni i młodzi, nie daj się prosić, w Vox FM na chwilę przed godziną 12. Za moment południe, ty, to już południe.
0: To już południe, to już, słuchajcie, połowa wtorku za nami.
1: Wow.
0: No.
1: Brawo, brawo
0: jeszcze,
1: my.
0: Jeszcze drugie tyle i środa, czyli w pół do piątku.
1: Ale ten, no. I ten tydzień, zobaczcie,
0: i wakacje.
1: I wypłata.
0: Ostatni tydzień przed wakacjami, wszystko się zgadza. No.
1: A teraz
0: wiadomości również te sportowe.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Reklama.
12: Prawdopodobnie nie przyjedzie do Polski więcej o decyzji prezydenta Zełenskiego, powiem już za chwilę. Chcą aresztować byłego komisarza Unii Europejskiej, to po politycznym skandalu. Kończy się odbudowa domu w Wyrykach, budynek zniszczył sojuszniczy pocisk.
13: Na zegarach 12:00, w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
13: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
12: Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż niepewny. Prezydent Ukrainy dziś ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku, a chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego, a tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
14: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
12: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Litwa zadeklarowała dziś, że może podjąć roli mediatora w sporach między Warszawą a Kijowem. Jest nakaz aresztowania byłego polityka Unii Europejskiej Dimitris Avramopoulos. Komisarz do spraw imigracji jest zamieszany w skandal Qatargate. Przypomnijmy, podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim przyjmowali pieniądze w zamian za realizację interesów Kataru. W zeszłym roku belgijskie władze wezwały byłego komisarza do złożenia zeznań, ale bez skutku. W wydanym wczoraj oświadczeniu Avramopoulos przekonywał, że zarzuty wobec niego są całkowicie bezpodstawne. A Ministerstwo Obrony Narodowej odbuduje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. We wrześniu ubiegłego roku podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie został uszkodzony. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci za to

0: Nie złotówki. Na szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
2: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
1: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
3: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
0: Ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu, a 3 lata temu w tym samym stawie pan Arek złowił innego suma, który również liczył prawie 2,5 metra. To miejsce słynie z tych dużych okazów.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem też Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią. Koszykarka Connecticut Sun Brittney Grinder z historycznym rekordem w ciągu swojej sportowej kariery zanotowała 878 bloków, o jeden więcej niż Małgorzata Dydek, która liderką była od 2008 roku.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: My wam coś zdradzimy i musimy tutaj chyba wyjść naprzeciw, bo nasza Małgosia jest dzisiaj smutna. Zróbmy jej pogodoskop. Weź tam, Klaudusia,
6: weź coś
5: ładnego i weź tam wyczytaj.
6: Gosia, chcesz być dzisiaj wagą?
0: Nie, tata jest wagą. Tak, w sensie Arek. No dobrze. Wszystkiego najlepszego przy okazji.
5: Dzięki, córcia.
6: Już jest dzień zrobiony, co ja będę w pogodoskopie szukać. Już jest dobrze. No.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: A jak ktoś, przepraszam, ma dzisiaj taki zły dzień jak ja, to jest tylko jedna recepta na to. No zostać z Voxem i z tą parą tutaj i być...

0: I give him a ha, Mr. President.
1: Brzmi ten numer trochę jakby był z innej planety, bo jest naprawdę bardzo dobry.
0: A przenieśmy się troszeczkę w takie właśnie rejony UFO, kosmici i tak dalej.
1: Naukowcy mają najnowsze ustalenia.
0: O, to jest mocne.
1: I to jest naprawdę mocne.
0: O,
1: Słuchajcie, oni wiedzą, co zjedliby kosmici po wylądowaniu na Ziemi. I teraz tak. Można się zastanawiać, czy kosmici w ogóle istnieją, ale po co, skoro już naukowcy wiedzą, co by zjedli, gdyby wylądowali na Ziemi?
0: Mało tego. Nawet obliczyli, ile kalorii powinni jeść kosmici.
1: No bo to wszystko zależy od tego, jaki kosmita by wylądował na Ziemi. Bo tak, jeżeli byłyby to szare i zielone ludziki, no to zakładasz wagę tak od 25 do 40 kilo mniej więcej, no to wiesz, że one potrzebowałyby diety o potężnej gęstości kalorycznej. Ale jakby to były reptilianie, no to tutaj ich podstawowe zapotrzebowanie przekroczyłoby 3000 kilokalorii. I to w całkowitym bezruchu. A jak wysokie humanoidy, Arek, to przy wadze rzędu 80-100 albo 100 kilo,
0: to no tyle by ważyły?
1: Nawet 4000 kilokalorii.
0: Niesamowite.
1: I do tego w ogóle UFO jeszcze upodobały sobie krowy, słuchaj, wyczytałam.
0: Że krowy jedzą? A to kiedyś było, że podlatuje statek kosmiczny i taki promień spada na krowę i krowa.
1: Tak, ale im nie chodzi wcale o steka, ani nic takiego.
0: Nie?
1: Krowy są dla nich cenne, ponieważ ich żołądki to gigantyczne, biologiczne reaktory wypełnione unikatowymi bakteriami trawiennymi.
0: Aha.
1: To naukowcy ustalili.
0: Nic nie rozumiem, ale to naukowcy, także to musi być prawda. Najważniejsze jest to jedno zdanie. Naukowcy wiedzą, co zjedliby kosmici. Dajcie mi tych naukowców, bo ja sam czasem nie wiem, co ja bym zjadł.
1: Pora taka obiadowa, to może się pozastanawiamy, co na obiad.
0: No właśnie, jakaś krowa.

0: od Ale Farmana i Rena Millera w Vox FM.
1: Dwójeczka.
0: Dwójeczka.
1: To jest dwójeczka. Drugie miejsce w Bestliście oczywiście.
0: Będąc dokładnym, żebyście sobie nie wyobrażali czegoś innego od razu, bo to można różnie to można zinterpretować.
1: Nie. Chodzi mi o to, że to jest miejsce drugie w ostatniego notowania i możecie też głosować nie tylko na naszej stronie, ale również, powiedz Areczku,
0: w aplikacji możecie głosować.
1: Właśnie, widzisz, no.
0: Już teraz wszystko wiemy chyba, nie?
1: Tak, wiadomo.
0: Już nie ma niedopowiedzeń.
1: Nie.
0: Super. Hity kolejne za moment.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komona.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakup.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: koleżankę w pracy, która zarządza nagle sprzątanie studia wielkie?
1: No, mówisz o
0: czujesz
1: sobie.
0: Jak pachnie domem? Przyniosłem płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
1: U ciebie w domu tak daje alkoholem?
0: Nie, to w Podlasiu, to z tym nie wygrasz.
1: No to takie specyfiki czyszczące wjechały. Słuchajcie, my robimy sprzątanie wakacyjne już w studiu, tak. Czyścimy tutaj wszystko, czyściutka jest super. Mi się to podoba.
0: Wam również polecamy,
1: dla mnie
0: słuchajcie.
1: Się to podoba. Świetnie.
0: Mnie te bardziej.
1: Pięknie pachnie. O Jezu, jeszcze pięknie wam zagramy. Z Colin Blanka niewinna.
0: O, a Blanki będziecie mogli posłuchać na żywo. Już niebawem.
1: A już niebawem zaczynamy z nią wakacje we Władysławowie, a przypominamy...
0: Szczegóły możecie zobaczyć na naszych socialach. Instagram, Facebook, TikTok, tam się polecamy.
1: Na VoxFM.pl też, a będziemy o tym mówić dużo w najbliższym czasie. Także bądźcie z nami. Jesteś

0: Za momencik, za chwilę będzie już godzina 13.
1: O 13 punktualnie wiadomości Vox FM. I to jest, pogodoskop, no musi tradycji
0: musi być,
1: stać się
0: musi radość. Być pogodoskop. I wrócimy do tych największych hitów, najlepszych w Vox FM.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
20: jest! Reklama.
21: Są zarzuty dla nożownika z Mierzawy. Były policjant odpowie za zabójstwo. Zamiast Zełenskiego premier Ukrainy Julia Swyrydenko przyjedzie na konferencję do Gdańska. Poznaliśmy najlepsze uczelnie w Polsce. Już za chwilę w wiadomościach nowy ranking perspektyw.
0: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
21: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci.

0: Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co wiemy o tym byłym policjancie i motywach zbrodni.
1: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston. Dziękuję. To już pewne. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Swirydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, po tym jak jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie, a on nie przyłoży ręki do podsycania napięć.
2: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. W miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
3: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni, zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna wiek około 40 lat i kobieta wiek około 40 lat.
0: Na miejscu cały czas pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. To wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektyw. Radości z powrotem.

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. To wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektyw. Radości z powrotem.

0: Tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
1: A w czołowej piątce rankingu znalazły się też Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Godzinę temu się nie udało, ale już teraz to nie odpuścimy.
4: Teraz się uda, koniecznie podogoskop. Nawet nie mam taki dobry humor,
1: ale ja wam powiem lepszą, że dzisiaj tak podogoskop trochę na moment na bok, bo dzisiaj jest noc świętojańska.
3: Świętojańska.
4: Tak. I tak nie liczysz, no, jesteśmy.
1: Są kupały, bo to dwa różne święta. Tak. Dzisiaj w nocy panie puszczają wianki, żeby znaleźć miłość. Tak. Szukamy dzisiaj kwiatu paproci.
3: A panowie skaczą przez ognisko, panowie.
4: Też!
3: No, tak.
4: Tak, tak się robimy dzisiaj.
1: Dużo powodzenia, to wystarczy się umyć po prostu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Tak, no to
1: bo się wchodzi do wody po prostu, się zmywa umywa, wszelkie niepowodzenia.
3: A skakanie przez ognisko załatwia depilację. Tak tylko ten.
4: Chyba nie o to chodziło, ale można też to zaliczyć.
3: A co w pogodoskopie?
1: Dobra, który znak? Wodnik?
3: Dawaj.
1: Czeka cię dziś mała przeprowadzka, wodniku. Albo zmienisz biurko, albo w twoim domu pojawią się nowe, lepsze meble.
4: Kto to wymyślił?
1: Ja to wywróżyłam, a nie wymyśliłam po prostu. Ja wróżę.
4: Wszystko jasne. Tak. Wróżbitka
1: Gosia. A baran dzisiaj żartom i psikusom nie będzie końca. Oby taka atmosfera panowała w twoim otoczeniu cały dzień.
3: Świetne
1: drogie
3: barany.
4: Bądźmy dzisiaj wszyscy baranami.
3: Dzień dobry.
4: Niech dobry humor nas nie opuszcza.

0: złap oddech i wymyśl sobie trzy życzenia. Albo nawet możesz ich więcej.
1: No dobra.
0: Słuchaj, szykuję się.
1: Ale mogę mówić, czy nie?
0: Możesz.
1: Kurczę, to teraz
0: chyba,
1: nie wiem.
0: Chyba, że chcesz jeszcze pomyśleć.
1: Nie, wiesz co, nie. Ja
0: powiedz mi na koniec.
1: Ja zostawię to tak dla siebie, nie?
0: No. A, w ten sposób. Dobra.
1: Tak.
0: Bo słuchajcie, szykuje się wspaniała okazja do tego, by te wszystkie życzenia właśnie sobie pomyśleć. Noc spadających gwiazd. I to nie jedna. Od 22 czerwca, czyli od wczoraj, do 2 lipca będzie można zaobserwować spadające gwiazdy na niebie. One się nazywają czerwcowe botydy, słuchajcie.
1: Botydy.
0: No.
1: Botydy.
0: Tak. I będą lecieć z prędkością jedynie 18 km na sekundę.
1: Czyli tak. Czekaj, razy 60?
0: No, tak trochę.
1: Nie, to dużo.
0: Trochę szybko jednak.
1: To szybko.
0: Kocyk, taki plan, albo jakiś leżak, daleko gdzieś od miasta, żeby było ciemno, no i cała lista życzeń. Myślę, że to jest idealny plan na niejeden wieczór.
1: Mnie namówiłaś, ale nie mówcie swoich życzeń, bo jest taki przesąd. Jak się powie, to się nie spełnią.
0: W serduszku głęboko schowajcie. I spełniajcie sobie sami, nie?
1: Dokładnie. Tak. No i się spełnia.
0: Tak,
1: one się nie spełniają, tylko je trzeba spełniać,
0: tak
1: te marzenia.
0: Tak.
1: Ale mądre te radio.
0: Nawet zobacz, Nicki, Jamie i Enrique się zachwycili.
1: A?
0: Dobra, gramy.

0: Toasty Catch.
1: Toasty Catch. Hotel. Dokładnie tak. A teraz posłuchajcie uważnie, bo sprawa jest poważna. W Luboniu, tu jesteśmy, działa mafia truskawkowa.
0: Dokładnie tak.
1: Działa mafia truskawkowa.
0: Wyobraźmy sobie stoiska z truskawkami. Takie, gdzie można kupić truskawki. I z jednej strony widzicie te piękne, czerwone, które aż kuszą, żeby je tylko chapnąć i zjeść. A z drugiej śmierdzące. No, masłem, serem, zgniłym.
1: Pani Agata z Lubonia pisze, od paru lat ktoś nieustannie próbuje usunąć nas z rynku, niszcząc nasze domki handlowe, polewając je kwasem mazłowym, który daje niewyobrażalny smród, właśnie tak jak mówiłaś.
0: Zjełczałe masło,
1: wymieciny, tak. W tym roku również ktoś nas nie oszczędza. Sprawa oczywiście zgłoszona na policji. Tutaj piszemy z ogromną prośbą o pomoc we wskazaniu sprawcy wandalizmu. Jest nagroda 5000 zł. Także szukać tego mafiozę.
0: Ja tu już nawet wiedziałam, że podwoili, już nawet 10 tysięcy złotych
1: dają?
0: Można, pewnie.
1: No, o jest, rzeczywiście, nagroda razy dwa. Słuchajcie, tak się nie robi. Tak się po prostu kurka rurka nie robi.
0: Nie, no to bez przesady.
1: Wszyscy kochamy truskawki, ich jest za mało, nie można tak niszczyć komuś truskawków.
0: Oczywiście, że nie można.
1: Weźmy sobie, dajmy po szepułce na zgodę i niech ten, no, zapomnienie. Jest takie staropolskie przysłowie.

0: Jedz z wrogiem kubiałkę truskawek. No.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media
7: wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
23: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
24: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Vox FM.

0: pięknie to zrobili. Tak naprawdę magicznie.
1: A ci oni to Marshmallow i Ellie Goulding. I Avion.
0: Save My Love w Vox FM na 10 minut przed 14. I to może jest czas, kiedy siedzicie sobie w pracy i myślicie, Jezu, jak to wolno leci.
1: A i może myślicie, ogóle... ale bym gdzieś pojechał. Ludzie.
0: Tak, udowodnione naukowo. Jak planujecie wakacje, to dopamina w górę idzie.
1: Dokładnie.
0: I szybciej czas w pracy też leci.
1: A możecie zaplanować właśnie w naszej aplikacji?
0: Możecie zaplanować.
1: Możecie się pochwalić, a potem to my zrobimy resztę i wam zatankujemy
0: auto. Dokładnie, dokładnie. Aplikacja Vox FM. Instalujcie na smartfony, wchodźcie w zakładkę konkursy i bawcie się razem z nami. Tak.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Jutro tak, też wam to zrobimy.
3: Tak, i tak codziennie. Oops, I did it. Kurka, rurka again.
2: Britney Spears za nami, przed nami 14 i wiadomości w OXFM. Po nich program To jest dzień, a my mówimy już pięknie dziękujemy za dziś.
3: To był wspaniały wtorkowy czas.
2: Nie zapomnę go nigdy. Arek Sikora.
3: Klaudia Wasiluk. Zapraszamy na wspaniały środowy czas jutro, 9.30.
2: Tak jest. Meldujemy się 9.30, tak. Wy również bądźcie.
3: Dobrej reszty wtorku. Buziaki.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: sklep Biedronka.
1: Reklama.
2: Zamiast prezydenta wizyta ukraińskiej premier Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska. Zakupy na chińskich platformach już nie takie tanie. Unia Europejska podnosi podatek. Cisza i spokój na katowickim uniwersytecie. Czym jest Green Campus, powiemy już za chwilę.
3: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, które już teraz ma dla Was Małgorzata Łukowska.
2: Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Zełenskiego.
4: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
2: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szef rządu zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Symboliczne spadki na stacjach benzynowych. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki na paliwa za środę. I tak litr popularnej 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł i 97 groszy. Litr 98 6 zł i 68 groszy. W obu przypadkach to taniej o grosz w porównaniu do dzisiejszych cen. Bez zmian pozostanie stawka za diesla. Za litr tego paliwa zapłacimy maksymalnie 6 zł i 11 groszy. Tymczasem rząd zastanawia się nad zakończeniem programu ceny paliw niżej jeszcze wcześniej. Więcej o tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
6: Uważaliśmy w resorcie energii 80 dolarów za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej 1000 dolarów za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
5: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Zmiany, które wejdą w życie 1 lipca, odczują przede wszystkim fani okazji na zagranicznych platformach zakupowych, bo do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
7: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli Państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
2: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, na przykład koszulkę i obudowę do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro.
7: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
2: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na rynek. Na koniec w wiadomościach jeszcze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, gdzie otwarto Green Campus. To strefa spotkań, relaksu i edukacji ekologicznej. Zadbane miejsce uporządkowano i zasadzono rośliny. Pojawił się też ekomural, którego głównym elementem jest wiatrak symbolizujący transformację.
8: W dzisiejszych czasach powinniśmy się nastawić na wszystkie ekologiczne inicjatywy.
9: To jest taka oaza ciszy w środku aglomeracji śląskiej?
8: Uważam, że tak.
10: To jest rzecz, której na pewno brakowało u nas na uczelni.
9: W czym to miejsce studentom pomoże?
10: Myślę, że w integracji, taka wymiana doświadczeń między studentami, którzy się też nie znają.
2: Otwarcie Green Campusu to pierwszy etap rozwoju tej przestrzeni. W planach jest też m.in. uruchomienie ekonomicznego laboratorium edukacji klimatycznej.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Jest pięknie, bo niby tak. Jest upał, a nie ma upału. Takie rzeczy! Proszę Państwa, lato wita nas naprawdę w najlepszy z możliwych sposobów. 12-13 stopni pokażą termometry tej nocy. Chłodniej delikatnie w Zakopanem, bo tam dyszka. Podobnie zresztą nad morzem. Nigdzie nic nie pada. Jutro w całym kraju bardzo dużo słońca. Na termometrach bardzo podobne wartości do tych dzisiejszych. Od 32 w Zielonej Górze do 23 w Suwałkach, czyli odwrócona wartość, ale oczywiście wszędzie bardzo, bardzo, bardzo... Mówiłem już, że dużo słońca, że bardzo, bardzo dużo słońca. Bardzo.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: A dzisiaj, wtorek, 23 czerwca, pamiętacie o swoich tatuśkach? No właśnie, bo nikt, nigdy nikt nie pamięta. Dzisiaj Dzień Ojca, wszystkim ojcom życzymy wszystkiego dobrego, bo to jest taki czas, kiedy jak już się jest ojcem, to się Dzień Ojca obchodzi.
1: Dzień z Vox FM.
3: W przeciwieństwie do tego, gdy się jeszcze ojcem nie jest, bo wtedy każda okazja i każdy toast pity za to, żeby kolejny Dzień Ojca nie był naszym dniem, jest dobry. Dzisiaj jest Dzień Wędkarza, w Dniu Ojca, przypadek nie sądzę. Życzymy udanych połowów wszelakich. Ingrid, Mamma Mia, Weekend Halo to London, wtorkowe popołudnie i program To Jest Dzień. Super, że jesteście. Gramy.

0: Ależ to dobrze gra, to jest weekend! Halo, tu Londyn, a nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój, zawsze bawi. Ten dowcip jest tak stary z misia, ale on jest po prostu zawsze dobry. To co mi pan nic nie mówi, przecież ja muszę iść sprawdzić. Dzisiaj jest dzień wędkarza w Dniu Ojca. Ale Dzień Ojca, 23 czerwca, w kalendarzu świąt nietypowych, to jest także Międzynarodowy Dzień Wdów. Miłe panie, mam nadzieję, że daje wam to troszeczkę do myślenia. No właśnie, bo kim jest taki ojciec? Ojciec to jest taki człowiek w domu, co się tak niby kręci, niby się po włosach drapie, jak ma włosy. Dwa albo jeden, to wtedy nie ma się po czym drapać, znaczy ma, ale to nie chodzi wtedy o włosy. I to tak chodzi, tutaj pójdzie, tu zobaczy, tam zobaczy, no i to wiadomo. Ale nikt nie docenia do momentu, w którym gościa nie zabraknie w domu, bo wtedy nikt już na zakupy nie pójdzie, nie przypilnuje i tak dalej, i tak dalej. No powiedzcie mi, że nie mam racji, powiedzcie, że nie mam racji. Pytanie jest otwarte, kim jest ojciec? Kim jest tata? Co to za w ogóle osoba? Kto to jest? Dawajcie 609-2x8-69, zrobimy dzisiaj definicję takiego ojca, wiecie, takiego ojca, takiego, no z włosami.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale nie na głowie oczywiście, tylko na plecach. Daddy Yankee, Snow Cone, Kalma, Kung's Never Going Home, za chwilę w temacie ojca.

To jest Kungs Never Going Home. Kim jest ojciec? W dniu ojca. Takie padło nierozważne z mojej strony pytanie. 609-2x869, no bo o matce łatwiej powiedzieć, wiadomo, matka siedzi z tyłu, cytując klasyka. A ojciec? 609-2x869. Są propozycje. Ojciec to jest osobisty bodyguard swojej córeczki. Taka jednoosobowa armia. Prawda to, jak masz syna, to pilnujesz tylko syna, a jak masz córkę, to pilnujesz pół osiedla. Ojciec to ktoś, pisze Iwona, z którego talerza jedzenie smakowało najlepiej. Prawda to prawda. A druga sprawa jest taka, że jak nie zjadłeś, ojciec zawsze zjadł. Nawet jak niedobre, a zwłaszcza wtedy, jak już tak powoli tam wychodziło, prawda, to tam zjadł, żeby przypadkiem nie wyrzucić, coś tam się zawsze uratowało. O, pisze, o, już się zaczęło. Ktoś pisze, tu się nie zgodzę. W moim domu ojciec był najważniejszy, był całą siłą, która trzymała wszystko w jednym. Zaraził mnie miłością do ludzi, muzyką i magią, którą kryją w sobie jego książki do dziś i z tym, co wszystko jest w życiu najważniejsze, ale najważniejsza jest miłość. O, to kochana, czy kochany, nie wiem, ale to chyba kochana, bo to chyba ona. To jak ty miałaś takiego ojca, być może nawet takiego ojca, no to szczere zazdro. Kim jest ojciec? 609-869-869. Ojciec to ten, co kocha i wychowuje, powinien być dzień taty. No to ja się akurat zgadzam. Kombi pokolenie, David Guetta, Aloki, Run Run River, już za chwilę, a za 10 minut, 14:30 i wiadomości.

0: to Doda i Smolasty o tym, że nie żałuję. To prawda, 28,5 minuty mamy po 14. W dniu ojca pytanie, kim jest ojciec? 609-2x8-69 pisze ktoś, ojciec to mój guru. O, wyczuwam maturzystę, bo guru napisane bez błędów.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Reklama.
0: Na zegarach 14.30 czas posłuchać, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Małgorzata Łukowska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
7: Uważajcie na utrudnienia na Krajowej 60

0: Na zegarach 14.30 czas posłuchać, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Małgorzata Łukowska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
1: Uważajcie na utrudnienia na Krajowej 63.

0: Na miejscu pracują jeszcze służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 27-letniego nożownika z Krosna. Prokuratura skierowała do sądu pismo w tej sprawie. Mężczyzna w niedzielę zaatakował kobietę przy ulicy Legionów. Ranił ją w głowę i ręce, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury.
1: Jak ustalono w toku śledztwa, pokrzywdzona z napastnikiem znali się przed zdarzeniem. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
0: 27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Na koniec jeszcze ekstremalnie wysokie temperatury na południu Europy. We Włoszech najwyższe alerty dotyczące upałów obowiązują w aż 15 miastach. Najtrudniejsze warunki są na północy i w centrum kraju, m.in. w Rzymie, Florencji, Mediolanie, Wenecji czy Weronie. Słupki rtęci pokazują tam 39 stopni Celsjusza, miejscami nawet 41. A to nie koniec piekielnej aury, bo w czwartek fala upałów obejmuje.

modelki i włodarskie o tym, że lubię cię jak lato. Ja was też lubię. Dzisiaj jest ten Dzień Ojca. Tak się przypadkiem składa, że on jest na początku lata, najfajniejszego miesiąca w całym roku. 1-0, jeżeli chodzi o Dzień Matki versus Dzień Ojca. To co dzisiaj ojcom dajemy? Paliwko? Bo czeka w naszej aplikacji, Vox tankuje na wakacje. No wypadałoby, żeby w Dniu Ojca jakiś ojciec, wiecie, no wyobraźcie to sobie. Chłop chce jechać na ryby, we mu bach, pełen bak. No takie rzeczy w aplikacji Vox FM. Wchodźcie, ściągajcie, jak nie macie wstyd, a ja dzwonię.

Disco Boys i Ryder grają w banki i bardzo mi się to podoba. 13 minut zostało nam do godziny 15. W Dniu Ojca doceniamy dzisiaj oczywiście wszystkich tatuszków. 609 2x8 69. Kim jest ojciec? To tylko matka wie, pisze ktoś. 609 2x8 69. Dowcip mi się taki jeden przypomniał z tej okazji. Dziecko pyta mamę: mamo, a czy ja jestem chcianym dzieckiem? Zapytaj ojca. Jakiego ojca? No właśnie.

0: Trwa coś takiego jak Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale trwają i te mistrzostwa są wyjątkowe z wielu względów. Trochę będzie o kosmitach, bo to już nie jest ludzki wyczyn. Leo Messi, kojarzycie człowieka? No jest taki Argentyńczyk. Dołożył 17 gola w meczu z Austrią i tym samym został absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę bramek zdobytych podczas finałów Mistrzostw Świata. Jakby tego było mało, potem dołożył jeszcze 18 trafienie. 18 goli. No to facet jest absolutnie z innej planety. Jak Polacy wypadają na tym tle? Całkiem nieźle, bo co prawda no, plusów jest niewiele, ale przynajmniej do tej pory nie straciliśmy żadnego gola na tych mistrzostwach, także zawsze są jakieś plusy dodatnie i plusy ujemne.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania.
8: Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super.
10: Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Gastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.
23: Śmiertelny wypadek na drodze pod Tarnowskimi Górami. Nie żyje dwóch kierowców. Szereg nieprawidłowości w szpitalach wykazała je kontrola NIK. Tacierzyńskie jest coraz modniejsze. Dlaczego i co wie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu, powiemy już za chwilę.
0: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
23: Tragiczny wypadek na Śląsku. Od tego zaczynamy wiadomości. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
24: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
23: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na obiad. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu

tygodniowe ma wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu

0: Ministrowie Sprawiedliwości i Zdrowia.
1: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
0: A to efekty afery wokół Szpitala Południowego we Warszawie.

0: Wskazał, że respondenci winą za tę sytuację obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin o mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
2: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
1: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A to była nasza reporterka Anita Zalewska. Dziękuję. Tata z dzieckiem w domu. Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. W Polsce liczba pobierających zasiłek systematycznie rośnie. Czasy wyraźnie się zmieniają, zauważa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Powoli zmienia się model rodzicielstwa, zauważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim.
4: To m.in. efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą Work-Life Balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.
3: Z uprawnień rodzicielskich korzysta pan Adrian, tata trzech córek.
5: Miałem na dziecko, tam jest chyba 2 tygodnie urlop ojcowski.
6: Powinno się coś zmienić?
5: Też jakieś urlopy, ale lepiej płatne, na przykład 100%.
3: 4 lata temu z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 3,5 tysiąca ojców. W ubiegłym roku już 57 tysięcy.
0: Urlop rodzicielski trwa ponad 40 tygodni, jest wspólny dla obojga rodziców. Ojcom przysługuje też urlop ojcowski, a w szczególnych przypadkach również część urlopu macierzyńskiego.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: No lato, proszę Państwa. Tej nocy 12-13 stopni niemal wszędzie, deszcz w Zakopanem oraz nad samym morzem. Nigdzie nic nie pada. Jutro także bardzo dużo słońca, od 32 stopni na termometrach w Zielonej Górze, przez 28 w centrum do 23. Tyle pokażą termometry w Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku oraz w Koszalinie. Z każdym kolejnym dniem powiedziałbym nawet trochę cieplej, ale kulminacja przyjdzie w weekend, bo w sobotę Zielona Góra, troszeczkę też Wrocław, Gorzów Wielkopolski, no 37 i to zostanie do niedzieli. Ładnie, co?
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Chciałem powiedzieć, że ochłodzenie od przyszłego poniedziałku, ale jeżeli 30 stopni można uznać za ochłodzenie, to tak, ochłodzenie. 5 minut po godzinie 15, wtorkowe popołudnie i fantastyczny czas. Program To Jest Dzień, już bardzo przedwakacyjny, przedurlopowy.
9: Vox FM.
8: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Grajmy. The Colors, Italo Disco, Tarzan, Boy, Promienie. Za chwilę dzień dobry. Spalnie.

0: Lubię, jak ten pan tam śpiewa. Dla mnie róże, dla ciebie bzi. Tarzan Boy, promienie. 13 minut mamy po godzinie 15. Weselny klimat nam się troszkę zrobił, ale sezon mamy weselny, chociaż za chwilę powinien ustąpić, no bo wiadomo, w lipcu nie ma R. Dobra, proszę państwa, ważne rzeczy, bo tak, tankowanie oczywiście w aplikacji Vox FM, jak macie, to macie, a jak nie macie, to niedobrze, bo powinniście mieć, jak macie, to super. No i tam wchodzicie i tam możecie sobie zatankować do pełna, później ja dzwonię i mówię, okej, to ja wam również zatankuję do pełna. Takie rzeczy, tak dla wakacji, wiecie. Jesteśmy w tygodniu przedwakacyjnym, za chwilkę przerwa, za chwilkę właśnie wakacje, ale po wakacjach wracamy do szkoły, a jak wiadomo, żeby wrócić do szkoły, to trzeba najpierw dobrze spędzić wakacje, a żeby dobrze spędzić wakacje, to trzeba później, wiecie o co chodzi. Uwaga! Jest ranking najlepszych szkół technicznych w tym naszym pięknym, nadwiśleńskim kraju. Wygrywa trzeci rok z rzędu Politechnika Warszawska. Proszę państwa, serdeczne gratulacje. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za, Politechnika Gdańska, Wrocławska i ex aequo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska. Dziękuję bardzo. To są najlepsze uczelnie techniczne w kraju. Nie pytajcie, co badali, po prostu coś tam sobie zbadali i tak im wyszło. Bardzo fajnie, niewiele mam wspólnego. Ja jestem taki trochę mało techniczny, ale znam kolegów z Politechniki i mówili mi, że na Politechnice, nieważne jakiej, na każdej, najgorsze są pierwsze 4 lata. Potem na drugim roku jest już łatwiej.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nie wiem, nie byłem, wierzę na słowo.

Calvin Harris i Disciples, How Deep Is Your Love pyta, jak głęboka jest twoja miłość? Oj, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. SpaceX, wiecie, że testuje nową kapsułę transportową? Naprawdę. Chcą wysłać ludzi w kosmos. Przeprowadzili pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły, nazywa się Starfall. Ma transportować ładunki na orbitę i z powrotem. No i wystartowała dzisiaj z jakiegoś kompleksu na terenie przylądka Canaveral przed godziną 13 czasu polskiego. Jak czytam, to ma być zupełnie nowy rozdział w rozwoju technologii powrotu ładunków z orbity na Ziemię. Przepraszam bardzo, a czy szłoby przetestować taki system w jedną stronę, ale z Ziemi w kosmos? Bo miałbym i kilka rzeczy, i kilka osób do wysłania. Grubson na szczycie, Los Lobos, La Bamba już za chwilkę.

0: brzmi tak weekendowo i tak letnie, że już bardziej się nie da. Hugel oczywiście, moving to the sun, czyli o tym, że zawsze warto podążać w kierunku słońca, że się tak wyrażę, jest w kierunku czego. 28 minut po 15, za 2 minuty 15.30 wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco.

0: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco.

0: obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Reklama.
8: Punktualnie 15.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma oczywiście Małgorzata Łukowska.
9: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem był bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze portu. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
10: Ponownie apelujemy do podróżnych o niepozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
9: Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł. Obaj kierujący byli trzeźwi. To nowe ustalenie policji w sprawie wczorajszego wypadku u zbiegu na Romowickiej i Serbskiej w Poznaniu. Poszkodowane były 4 osoby, 2 pasażerów tramwaju i obaj kierujące, mówi Michał Wiśniowski z policji.
11: Zarówno kierowca autokaru, jak i motorniczy byli w momencie zdarzenia trzeźwi. Na szczęście wszystkie 4 osoby, które wczoraj w wyniku tego wypadku trafiły do szpitala, nie odniosły poważnych obrażeń.
9: Według wstępnych ustaleń to kierowca autokaru wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Na razie nikt nie usłyszał zarzut. Na koniec jeszcze przypominamy, dziś święto wszystkich bohaterów dla synów i wzorów męskości dla córek, czyli Dzień Ojca. Oto czego swoim tatom życzą najmłodsi.
12: Mało pracy, dużo metod do oglądania,
13: pokoju i pieniędzy.
14: Życzę mojemu tacie dużo relaksu w wakacje.
9: Niektóre źródła wskazują, że 23 czerwca nie jest przypadkową datą na święto dla ojców. Zdaniem pomysłodawcy tego dnia jest to najkrótsza noc w roku. Ojciec

0: Cofała się kazachszka Jelena Rybakina. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej Ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Tomasberg.
1: Hi, hello. 27 minut i mamy 16.

0: To jest piosenka o miłości, to jest David Guetta i oczywiście Kelly Rowland.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A państwo pozwolą, bo razem ze mną ja przedstawię, jest Magda, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
0: chyba
2: dobry.
0: Magda, Magda wydawała się zaskoczona, bo zdążyła powiedzieć tylko dzień dobry.
2: Zgadzam się.
0: Gdzie jest Magda, co robi?
2: W pracy.
0: W pracy i jeszcze w pracy, do której?
2: Długo...
0: Ojejku, to jeszcze trochę. A kiedy masz urlop?
2: We wrześniu.
0: Dopiero we wrześniu, matko jedyna! To kiedy ty chcesz jechać do tego jezioro?
2: Teraz jedziemy na długi weekend.
0: O la la, proszę państwa. Magda ma, ja nie pytam o wiek, ale Magda już, jak rozumiem, skoro pracuje, jest w wieku poszkolnym, prawda?
2: Zgadza się.
0: Magda chce sobie przypomnieć czasy, kiedy się jeździło na wycieczki w składzie zorganizowanym, czyli Magda siedzi z tyłu.
2: No. Można tak powiedzieć.
0: Można, nie, ja wiem, że dzieci będą siedziały. Proszę państwa, Magda do mnie napisała, że skład, który wybiera się nad jezioro, ma przypominać malutką wycieczkę szkolną. Ja, czyli Magda, mój mąż, czyli mąż Magdy, szwagierka, czyli siostra męża, jej czwórka dzieci i moja córka. Czy to już jest wystarczający zaczynek do tego, żeby zrobić z tego telenowelę brazylijską? Chyba tak. Kto jest kim w tym zestawie? Kto jest ojcem kogo? Tutaj, proszę państwa, Magda napisała i tym mnie przekonała i ujęła nawet. Jeśli po powrocie będę jeszcze pamiętać swoje imię, uznam ten wyjazd za sukces. Magda, zapisz sobie na czole, spojrzysz w lustro i będziesz wiedziała, że to ty. No to ja tego inaczej nie widzę.
2: O ile to żyje.
0: A słuchaj, a kto jest kierowcą na tym wyjeździe? To tylko dopytam, bo to dość ważne.
2: No właśnie, nie wiadomo, albo ja, albo mąż.
0: Czyli chcą cię ubrać jednym słowem w to, żebyś to ty, rozumiem. No i teraz wiesz co, nie wypada, żebym ci zatankował do pełna, no bo będziesz musiała prowadzić.
2: O nie.
0: No i co robimy z tym pantem?
2: To ja powiem mężowi, żeby prowadził.
0: Jak ma mąż na imię?
2: Andrzej,
0: nie denerwuj się, to jest pierwsza, co, po drugie, taka Magda, taka żona, to jest po prostu skarbik. I teraz tak, jak mąż Andrzej, tutaj przed całą Polską, teraz chociaż mam, nie powie, ale mam nadzieję, że słyszy, zadeklaruje się, że Magda ma wolne i odpowiada jedynie za to, żeby radio grało na cały regulator, to ja tankuję.
2: Jeśli będę siedzieć z przodu, to na pewno ja będę operować.
0: Mi to także... wystarcza. Madziunka, tankujemy tobie do pełna na wakacje. Ty nie jedziesz, ty odpoczywasz, auto zatankowane, ty swoje zrobiłaś, okej?
2: Okay? Zgadza się.
0: Bug dostajesz od nas w takim razie, od Vox FM.
2: Super, bardzo, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrów Andrzeja, żeby go dowartościować.
2: Dobra, pozdrowie.
0: Wszystkiego dobrego, życzymy w takim razie udanego wyjazdu. I obiecaj, że dasz znać po, że żyjesz, dobra?
2: Dobra.
0: I hasło wywoławcze Magda.
1: Tankuj z Vox FM.

0: Drenchy to jest Forever Summer, 5 minut, mamy do godziny 16, a dzisiaj jest Dzień Ojca, jak nie złożyliście jeszcze życzeń, no to brzydko to po pierwsze, a po drugie, przypominam, że cały czas można, gdyby ktoś się wstydził albo nie wiedział jak to zrobić, dajcie znać, numer znacie 609 2x869, załatwię to za was, a że się tak wyrażę, siedzę w temacie. Proszę Państwa, za 5 minut 16 wiadomości. W wiadomościach ważne wiadomości z kraju i ze świata, pogodowe także. A tutaj dodam, że jak ktoś lubi lato, będą doskonałe. Snap Rhythm za Dancer, Polo Vibes muzycznie zaraz po wiadomościach i będziemy sprawdzać, co z tym wtorkiem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Avatar, ogień i popiół.
10: Dajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Dożywocie dla byłego policjanta. Taka kara grozi nożownikowi z Mierzawy. Wielkie sprzątanie na południu kraju to po wczorajszej nawałnicy. Najnowszy sondaż partyjny od Superekspresu. O tym już za chwilę w wiadomościach.
20: Dodajmy w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
19: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej, mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
21: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
19: Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. Jak słyszymy, są też wstępne wyniki sekcji zwłok.
21: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
19: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. Planów nie zmienia. We wrześniu znów chce być w Grodnie. Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót za naszą wschodnią granicę.

0: granicę. Rozmawiał o tym z naszym reporterem Grzegorzem Mnichem.
1: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
2: Tak.
1: W paszczę lwa.
2: Ja tak nie traktuję tego, ja traktuję, że chcę wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce.
1: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
2: Że oczywiście, że taka możliwość jest.
1: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
2: Swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem. To więzienie jednak odcisnęło na mnie. Maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
1: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
2: W bardzo ograniczonym zasięgu. Było państwowe radio.
0: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli.

0: Trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i muło.
1: Do pół łydki. A tu jest zalo, to jest...
2: Wersalka.
1: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
3: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. Jak była ta powódź dużo, to wtedy też zalało, no nie?
4: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten tam materiał miałem trochę i... No i... I miałem prawie metr wody, nie?
1: No robota. I no co to z tym robić?
3: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał, całą kotłownię, bo mają wkopioną piec chyba do wyrzucenia w lacy.
5: No zalane całe, piwnice, wszystko. 20 centymetrów.

0: zdobę do pól rocznych.
1: Koalicja Obywatelska na szczycie sondażu dla Superekspresu. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, to właśnie ta partia mogłaby liczyć na największe poparcie. Z badań Polster wynika, że na KO zagłosowałoby 34% wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 26%. Na trzecim miejscu z 14% poparcia uplasowała się Konfederacja. Za nią Nowa Lewica z wynikiem blisko 8% i z bardzo podobnym wynikiem Konfederacja Korony Polskiej. Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze, mówi rzecznik prasowy Travelist.pl Eugeniusz Triasun.
2: Około 1/5, 1/4 obiektu mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
1: W ciągu ostatnich 3 lat w nadmorskiej ofercie pojawiło się o 80% więcej hoteli 5-gwiazdkowych. Ode mnie to już wszystko. Na wiadomości za pół godziny zaprosi Katarzyna Pilewska.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: A w pogodzie pełne lato, proszę Państwa, tej nocy bardzo ciepło, 12-13 stopni pokażą termometry, dyszka tylko w Zakopanem oraz nad samym morzem, wiadomo, latem tam najchłodniej. Jutro od 32 w Zielonej Górze do 23 w Suwałkach, jakże to dobrze brzmi. Czwartek bardzo podobny, tylko nawet troszeczkę cieplejszy na pozostałej części, o pozostałym obszarze naszego kraju i z każdym kolejnym dniem, aż do soboty i niedzieli, kiedy po 35-36 stopni niemal wszędzie, będzie tylko... No właśnie, albo lepiej, albo gorzej, zależy, czy ktoś lubi upały.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Biometr świeci się na czerwono, czyli niekorzystny, ale w nocy to się wszystko zmieni na zielono. Zielona noc przed nami. 5 minut po godzinie 16 w Dniu Ojca. Za chwilę sprawdzimy, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. U ojców także. Ale wcześniej zagramy tak, żeby nie było wątpliwości. Snap Rhythm is a Dancer już gra. Pol Vibes, Puls Miasta za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski, a wysłuchacie wtorkowego programu To jest dzień w Vox FM. Dzień dobry.

Polo Vibes i oczywiście Puls Miasta, 11 minut po godzinie 16, ostatni tydzień tak zwany pracujący przed wielkimi wakacjami 2026. Dlaczego wielkimi? Bo po prostu są i nie ma co absolutnie do tego żadnych wątpliwości, że za chwilkę w końcu będzie można, chciałem powiedzieć, odpocząć. Zmienić miejsce urzędowania, może tak powiem, dla bezpieczeństwa. W piątek koniec roku szkolnego, start wakacji. No to zapraszamy Was serdecznie na start wakacji, taki konkretny, bo Vox FM robi wakacje. Już w sobotę widzimy się we Władysławowie Solar Beach na wielkim rozpoczęciu lata. No, będzie Blanka na miejscu, także myślę, że już więcej zaproszeń i argumentów nie trzeba, ale na wszelki wypadek powiem Wam tak, mnóstwo atrakcji, mnóstwo zabawy z Vox FM. Oczywiście wakacje zaczynają się we Władysławowie, spędźcie ten początek koniecznie razem z nami. Przejmujemy Władysławowo, bo mamy ku temu środki i możliwości. Bądźcie z nami koniecznie w sobotę, Solar Beach Bar, Vox FM na miejscu, wielka impreza, oczywiście Blanka na żywo specjalnie dla Was, a gdyby ktoś nie mógł, relacje na naszej antenie w tę sobotę, słoneczną, nawet powiedziałbym bardzo, nawet na także hello. Wina ile padre, I was made, Pitbull, Bon Jovi, Now or Never za chwilę, a później sprawdzamy, wtorek na tak, wtorek na nie, telefony w dłoń.

0: Now or never, czyli teraz albo nigdy. No to teraz albo nigdy. 609-2869.
1: Konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień. To jest
3: Maga.
0: Teraz albo nigdy. Dzwonicie, opowiadacie nam o tym, czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. 609-869-869, numer do studia. Zapraszam serdecznie. Wtorek, 23 czerwca, dzień ojca dzisiaj. Ważne pytanie, czy to jest wtorek na tak, czy na nie u was. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Siema, Piotr z tej strony.
0: Cześć Piotruszku, wtorek tak, czy nie?
4: No nie.
0: Dlaczego?
4: Kaca mam dzisiaj.
0: Ulala, i to we wtorek. To ja nawet nie chcę wiedzieć, jak u ciebie piątki albo sobotę wyglądają. Dbaj o siebie, kochany, mniej głośnej muzyki, także ścisza radio, aczkolwiek szkoda, ale podobno to działa. 609-2869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z okolic Płocka z tej strony.
0: Pozdrawiamy, Monię. Wtorek tak, czy nie u ciebie?
5: Słoneczko świeci, wtorek to już prawie środa, czyli prawie tydzień przełamany.
0: Tak jest?
5: Więc jak najbardziej dzień na tak, tylko się cieszyć.
0: Dotrwać do piątku, a później uchować się przed upałami. Monia, jak mi ciebie zawsze...

0: brakuje, powiem ci. Dzwonisz i robisz tak, że od razu mi cieplej w serduszku. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Kasia.
0: Kasia, wydajesz się zaskoczona tym, że ze sobą rozmawiamy.
1: No tak troszeczkę.
0: Ale ty masz wtorek na tak, czy na nie w związku z tym?
1: No chyba na tak.
0: Chyba? Dlaczego?
1: Nie, no wydaje mi się, że na tak. No dziecko będzie miało bardzo ładną średnią na koniec roku, więc...
0: Jaką?
1: 5,9.
0: Nie! No to super! A która klasa?
1: Czwarta.
0: Weź mu kup coś. Wiesz co, ja ci dam 500 zł na prezent marzeń, a ty mu za to weź coś z prezentu i ładnego, dobra?
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. No to za takie rzeczy to trzeba doceniać, nie? Jakieś tam czerwone paski. 609 2x 869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Krzysztof.
0: Cześć Krzyśku, wtorek tak czy nie u ciebie?
2: Petarda, jest dzień petarda, także wszystko na tak.
0: Dawaj, a dlaczego petarda?
2: Dlaczego petarda? No. Skończyłem pracę, jadę do domu, w nocy wyjeżdżam, jadę po nowy samochód. No mam nadzieję, że nie wyrzucę pieniędzy w błoto, nie na paliwko, także tylko petarda.
0: Przyda się, a nawet, kochany, a nawet gdybyś wyrzucił, to pamiętaj, że Vox tankuje w aplikacji Vox FM, także wszystko da się naprawić.
3: To jest dzień. To jest
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: No widzicie, jak to się wszystko ładnie składa. Ich troje, wakacyjnie, zawsze z tobą chciałbym być. Christian Marki, za chwilę Summer is Magic, czyli o tym, że lato jest magiczne. PS, to prawda.

0: Ten zespół na początku, jeszcze zanim w ogóle był zespołem, nazywał się MI6. Ale ktoś źle przeczytał jako MIG i tak już zostało. Nie ma mocnych na Mariole, dzień na tak czy dzień na nie. 609-2x869. Pisze Monika, dzień mam na tak, bo mój luby, kimkolwiek jest, uraczył mnie dzisiaj 2 kilogramami truskawek. I to, uwaga, przyniósł kilogram do mojej pracy, a kilogram jeszcze został w domu, także będę podjadała całe popołudnie. Szczęściara. 29,5 minuty po 16, za pół minuty wiadomości.
1: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Reklama.
0: 16.30 na zegarze, a w studiu pojawiła się nagle znikąd Katarzyna Pilewska. Witamy.
4: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na popołudniowe wtorkowe wiadomości.
4: Sąd zadecydował, wyroki zapadły. Członkowie gangu zajmującego się handlem narkotykami na dużą skalę w więzieniu spędzą od 3 do 10 lat. To obywatele Ukrainy i Białorusi mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 267 kg narkotyków, zarabiając na tym 15 milionów złotych. Przed sądem odpowiadało 11 osób, przedstawiono im 40 zarzutów. Czwartek, sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w szpitalu południowym, ale nie tylko.
5: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i no i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
4: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z Lewicy. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dojdzie też do debaty na temat sytuacji w szpitalu południowym. Pierwsze kozy i owce pasą się na miejskich terenach, na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Przez kilka najbliższych miesięcy będą pełnić funkcję naturalnych kosiarek. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina o niedokarmianiu i niezbliżaniu się do zwierząt.
0: Zadowolona jesteś z siebie?
4: Nie za bardzo.
0: Nie?
4: Nie.
0: Czyli dzień na nie.
4: Mam dzień na nie, odkąd tu weszłam. Znaczy...
0: Nie uratujemy tego. Danca Kuduro, zagrajmy do Noma Ruszańco. Ale za szczerość dziękujemy.

0: Ale Farben, René Miller z Body Talk. W Vox FM 22 minutki. Będziemy mieli godzinę 17, także można powiedzieć, że popołudnie wtorkowe w bardzo decydującej fazie. Dzisiaj jest Dzień Ojca. Jakby ktoś zapomniał, to przypominam, a robię to z największą przyjemnością. 23 czerwca i ja tak was podpytuję, dzień na tak czy dzień na nie. Dominik do mnie napisał, a ja chciałem się dodzwonić i pochwalić przed całą Polską, że w Dniu Ojca zostałem dziadkiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy młodego dziadka. Ile młody dziadek ma lat?
1: 47.
0: Jak to się stało? Tłumacz.
1: Znaczy, wiesz co, generalnie mi się wydaje, że zarówno moja żona, jak i moje dwie córki długo przetrzymywały tą informację, właśnie czekając na dzisiejszy Dzień Ojca.
0: Ale poczekaj, to ty się na porodówce dowiedziałeś o tym, tak? Że nagle po prostu przypadkowo...
1: Nie. Dzisiaj się dowiedziałem, że zostanę ojcem. Może ojcem, dziadkiem.
0: Matko, a ty nie czujesz się staro, Dominik, teraz przez to?
1: Nie, no co ty.
0: Naprawdę? I co ty będziesz robił z tym swoim wnuśkiem?
1: No będę kochał najmocniej na świecie.
0: A on czy ona?
1: No nie wiemy tego jeszcze, wiesz.
0: Kurde, a co byś wolał? Nikt nie słyszy, możesz mówić. Szczerość to w naszym klubie to norma.
1: No chłopca, nie?
0: Wiadomo! Czyli będzie grał w piłkę. 500 zł ci daję na prezent marzeń, żebyś już był przygotowany na wnuśka, no?
1: Ale fajnie, dzięki ci wielkie.
0: Widzisz, w Dniu Ojca od razu załatwiamy Dzień Dziadka. Takie rzeczy tylko u nas. A my zagramy Szerszy Szup Szup Song dla poprawienia humoru wszystkim, którzy mają dzień na niebo. Tacy się zdarzają. Pozdrawiamy redaktor Pilewską.

0: Mam teraz troszeczkę malutki problem, bo to jest Bad Romance. No i Michał trafa.
1: O, masz. No dlatego bad.
0: Czy program na pełnej dzisiaj to dzisiaj, można by poprosić?
1: Będzie, tak.
0: Dzisiaj jest Dzień Ojca. Czy w związku z tym naszykowałeś jakieś fajerwery na ostro?
1: Na Dzień Ojca? No, ojcowie będą mogli się zgłaszać, jak chcą.
0: O! I to jest numer 609-2x869. Ja będę dzwonił.
1: Dobra, nie ma sprawy.
0: Mam, że się tak wyrażę, ku temu przyczynek. Do jutra, do usłyszenia. Bye, bye.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Reklama.
12: Służby w gotowości, ekstremalną upałę w kraju. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nasz reporter ustalił nazwisko. A na koniec jeszcze miejsce pamięci. Bastaj pana.
13: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
14: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
14: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na

0: W końcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
1: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
0: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
2: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
3: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
2: Dwulatek bez opieki na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Jak się okazało, była pijana. To historia z Gorzowa, którą zajmie się sąd rodzinny. Błąkające się małe dziecko znalazł w środku nocy przypadkowy przechodzień i zaalarmował policję. Matka dziecka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Służby ustalają teraz okoliczności zdarzenia.
4: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
2: Mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 22-latka usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej 10 lat więzienia. Dziecku na szczęście nic się nie stało, jest pod opieką rodziny. Zasadzą tam czerwony dąb, a pod nim stanie specjalna ławka. Przyjaciele Damiana Krępy, Basta i Pana, który zmarł w ubiegłym roku, tworzą w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej specjalne miejsce poświęcone jego pamięci.
5: Ławka jest to specyficzna część twórczości Basta i Pana. Przewija się w wielu utworach. Kacper Szczepa, Fundacja Primo Elemento. Dąb kojarzy się z Dąbrową. Jest to dąb czerwony, czyli on będzie przekwitał jako jedyny w parku na czerwono. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i wzajemnej rozmowy, żeby to najlepiej pokazywało, jakim był człowiekiem Damian, bo z nim można było zawsze porozmawiać.
6: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie. Damian Krępa, znany przez wielu mieszkańców jako Basta i Pan, był postacią szczególną. Był osobą, która była bardzo mocno związana z Dąbrową. W swojej twórczości podkreślał zawsze swoje miejsce na ziemi.
2: Odsunięcie ławki zaplanowano na 16 lipca. Basta i Pan był wykonawcą muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i ragamuffin. Zmarł po walce z chorobą nowotworową.
7: Gorąco, co?
2: Bardzo gorąco, bardzo i mam wrażenie, że ciągle robi się coraz cieplej.
7: Temperatura poszła zdecydowanie do góry i będzie iść, bo jak patrzę na kolejne dni, to tutaj miejscami wartości będą sięgać powyżej 30 stopni, to grubo powyżej 30 stopni, więc pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Jeżeli ktoś się martwi o deszcz, o burzę, to z tego co widzę na razie, przynajmniej na razie, nic nam nie grozi, więc skupcie się na nawodnieniu. A nawadniać się można na różne sposoby, prawda?
2: Aha, jak?
7: Katarzyna.
2: Pewnie, że tak.
7: No, oczywiście, oczywiście.
2: Pewnie, że tak.
7: Woda,
2: ważne,
7: przede wszystkim woda.
2: Tak. Na pełnej z Vox
7: FM. 4 minuty po 17:00, Michał Trawka. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

Dedo Negra i kawałek podłogi w Vox FM 10 minut po godzinie 17. Kto w tym momencie jedzie z punktu A do punktu B, czyli z pracy do domu, to serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze pracuje, to spokojnie, nie ma się co smucić. W końcu też będziecie prędzej czy później mogli do tego domu sobie pojechać. Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, więc może po drodze warto wjechać i kupić coś tacie. Jakiś prezent, jakąś drobnostkę. Coś, co poprawi mu humor. Ale jeżeli macie do swojego taty daleko, to zawsze możecie też po prostu zadzwonić. Tak. Po prostu zapytać, co u niego, jak się czuje, poprawić mu dzień, poprawić nastrój, chwilę poświęcić mu uwagi i na pewno tata będzie zadowolony. No i generalnie złożyć życzenia, bo dzisiaj mówię, przypominam, mamy Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń? No to poczekajcie, patrzę na zegar. Tak, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila.

0: Melanie C. I Turn To You w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po 17 na zegarach. Bardzo ważne pytanie mam do was. Czy wy macie aplikację, naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM? No jeśli nie, to warto ją mieć, warto ją pobrać na swój telefon. Ano też dlatego chociażby, że tankujemy wasze samochody, tankujemy na wakacje, więc ta aplikacja faktycznie może się przydać. Po pierwsze, że nie trzeba mieć dostępu do fal FM, żeby nas słuchać. Można to robić za pośrednictwem internetu na drugim, trzecim, czwartym końcu świata. No a po drugie właśnie są takie akcje, w których wy możecie brać udział. Warto mieć, warto się zapoznać z taką aplikacją, słuchać radia i się zgłaszać do tankowania. Później ktoś z nas zadzwoni i zatankuje wam samochód do pełna. No na urlop, na wakacje, taka opcja myślę może się przydać.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: I Will Survive, piosenka idealna dla wszystkich tych, którzy jeszcze są w pracy, prawda, Katarzyno?
1: Tak jest, wszystkich pozdrawiamy.
0: Za tych trzymamy mocno kciuki. Zostańcie koniecznie z nami, bo za kilka chwil 17:30 na naszych radiowych zegarach, a to oznaczać może tylko jedno.
1: No, że co?
0: Że najświeższe wiadomości u nas.
1: Dokładnie tak, przedstawi je Katarzyna Filarska.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury.

0: góry?
1: A może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
5: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty, odpowiedź za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Podejrzany to były policjant. Złożył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Polacy nie lubią ryzyka. Wynika z najnowszego badania Oto Dom. Aż 74% kredytobiorców wybiera oprocentowanie stałe lub okresowo stałe. 61% z nas przyznaje, że woli płacić stałą ratę, nawet jeśli jest ona wyższa. Jak wskazują eksperci, trauma frankowa to wciąż ważny czynnik decyzji, nawet wśród tych, którzy frankowego kredytu nigdy nie mieli. Przed wiadomościami sportowymi Gdańsk w centrum Świętego Jana można oglądać 7-metrową replikę Księżyca. Instalacja Museum of the Moon została wykonana na podstawie zdjęć NASA. Została pokazana w ramach projektu Chyba śnisz Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Wystawę możecie oglądać do 4 lipca.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Przed nami kolejne spotkania Mistrzostw Świata. O 19:00 w grupie K Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Ich celem podczas rozgrywek w Gliwicach jest zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. Na początek biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Ten mecz jutro o 20:00. Turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach potrwa do 28 czerwca. Zagra w nim 6 reprezentacji. Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. Po pierwszym tygodniu zmagań w chińskim Linyi nasi siatkarze zajmują 7 miejsce w tabeli.
5: Kasiu, takie pytanie.
6: Tak?
5: W szkole średniej miałaś swój ulubiony sport?
6: Sport mój ulubiony?
5: Tak. Uwaga, będę strzelał. Była to siatkówka.
6: To była siatkówka.
7: Tak. No właśnie, nie wiem, jak jest, ale
6: też...
7: większość kobiet faktycznie wybiera się.
6: Co?
5: Okej. Okay. Ja nie chodziłem do takiej szkoły, a szkoda.

0: Modern Talking Atlantis is calling. Jeżeli kogoś wzywa Atlantyk, to znaczy, że po prostu trzeba już ruszyć na urlop. Ciekawe, jak tam u was plany urlopowe. Czy one już są, czy jesteście na urlopach, czy jeszcze wszystko przed wami? Zakładam, że większa część mimo wszystko jeszcze urlop planuje, ewentualnie ma zaplanowany i czeka, odlicza te ostatnie być może dni do tego, żeby wyruszyć i troszeczkę sobie odpocząć. Pamiętajcie, że można odpoczywać z Vox FM, wystarczy mieć tylko gdzieś pod ręką telefon i naszą aplikację i później właśnie odpoczywać, słuchając muzyki, którą gramy w rytmie hitów. You Not Us, Plastic Funk, to już za chwilę, będzie też Komodo i pojawi się Phil z utworem Pokaż, na co cię stać.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Polski klasyk. Phil, pokaż, na co cię stać. 12 minut do godziny 18 to być może jest czas, w którym ktoś z was opuści swoje miejsce pracy i będzie mógł się cieszyć wolnym popołudniem i wieczorem.

0: A jeżeli ktoś już się cieszy, ktoś już odpoczywa, to serdecznie pozdrawiamy i ściskamy. Za chwilę utwór, który być może doda komuś energii, być może poprawi komuś nastrój, humor. I to też numer, który, przy którym generalnie bardzo dobrze się tańczy i dobrze, wręcz fantastycznie jest wręcz ruszać przy tym utworze swoimi biodrami. Bo ta pani też potrafi to robić. O kim mowa? Oczywiście o Jennifer Lopez.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ależ tego się bardzo, bardzo dobrze słucha. Elton John i Dua Lipa w Vox FM. Dwie minuty nieco ponad do godziny 18. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, tych z kraju i tych ze świata. Również wiadomości pogodowe. Jeżeli ktoś w tym momencie planuje urlop, to zostańcie koniecznie z nami, a wszystkiego się dowiecie.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Reklama. Ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku bez Zełenskiego. To na początek. W wiadomościach wypadek paralotniarza na Podhalu. Pilot spadł z wysokości 50 metrów. A na koniec jeszcze sprawdzamy, gdzie Polacy wybierają się na wakacje. Posłuchajcie.
0: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skonimowski. Ta sprawa zaważyła?
8: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
8: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
7: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Wypadek paralotniarza na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
10: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski Paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
7: Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Sąd chętnie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, czego chciała prokuratura. Na wogę do Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na ławie oskarżonych są czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. W pierwszej instancji byli uniewinnieni od zarzutu ewentualnych błędów w leczeniu mężczyzny. Zaraz potem ruszyła apelacja. Od śmierci Jerzego Ziobry minęło 20 lat. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
11: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
7: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych z Lozanny. Szwajcarscy eksperci przygotowali ekspertyzę, a śledczy mieli co do niej wątpliwości.
12: Mój wniosek zmierzał do tego, aby te wszystkie niejasności i sprzeczności wyjaśnić. No niestety sąd tego wniosku nie uwzględnił, ja szanuję to orzeczenie. Natomiast trzeba mieć względzie na to, że prokurator na sali sądowej nie jest niczyim sojusznikiem. Prokurator na sali sądowej jest sługą prawdy i dlatego te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości, które wyartykułowałem, jednak rozstrzygnąć.
7: Komentuje prokurator Eryk Stasielak w Rok Poznamy 23 lipca. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad nasze morze, podkreśla Anna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
13: I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź.

0: Jeżeli pytamy, dlaczego ktoś zdecydował się na wyjazd krajowy, bo lubię jeździć w Polsce, czuję się tutaj dobrze, jestem u siebie. Na pewno też wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
1: Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
2: No to jak chyba pojedziemy do babci na działkę.
1: Tak cię babcia wycenia? Dobrze.
2: Słuchaj,
1: emeryci muszą o siebie walczyć.
2: Otóż
1: tak
2: to, babci też się coś należy od życia, tak?
1: A babcie to niech pamiętają dzisiaj i w tym tygodniu o wodzie, bo naprawdę on nawodnienie teraz bardzo jest potrzebne, bo o odwodnienie bardzo prosto, ponieważ temperatury przekraczają nam 30 stopni.
2: O, cały ten tydzień będzie naprawdę, naprawdę gorący. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Katarzyna Pilewska wraca za 56 minut.
1: Pięknie policzyłeś.
2: Ja byłem całkiem dobry z matematyki.
1: Słyszę.
2: Tak. Pozdrawiam swoją panią z matematyki. Może mnie w tym momencie słyszy i ma takie, a jednak nie kopie rowów. No nic, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Dzisiaj mamy Dzień Ojca, Dzień Taty i pan Maciej Kurzejewski chwali się w internecie prezentem, który właśnie to na Dzień Ojca dostał od młodszego syna. I uwaga, pan Maciej dostał przeróbkę plakatu.

0: filmu Gliniarz z Beverly Hills i tam też jest umiejscowiona właśnie podobizna obok Ediego Murphy'ego, właśnie podobizna pana Macieja Kurzajewskiego. No, widocznie pan Maciej jest po prostu fanem tej komedii z filmem właśnie w roli głównej Ediego Murphy'ego, ale pytanie do was, czy wy już daliście prezent swoim tatom, swoim ojcom? Jeśli nie, no to może warto to zrobić. Ja wiem, że no, też pracujecie i możliwości czasowe muszą na to pozwolić, ale chociaż zadzwońcie, pamiętajcie. A też można nagrać życzenia i wysłać je do nas na 609-869-869. Te życzenia pójdą w świat i być może wasz tata te życzenia po prostu usłyszy. No warto spróbować. 609-869-869. Tutaj można słać swoje życzenia do swoich ojców.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Dzień Ojca dzisiaj mamy w kalendarzu. Przypominam, informuję, może ktoś się zapomniał, ale z tym tematem też dzwonicie, wysyłacie swoje głosówki na 609-869-869. Halo, halo.
1: Cześć, Piotr Poznania. Chciałem się pochwalić, że od mojej córki dzisiaj dostaję najwspanialszy prezent, ponieważ zdała jeden z trudniejszych egzaminów, to filologia sztuk.

0: Dzień Ojca dzisiaj mamy w kalendarzu. Przypominam, informuję, może ktoś się zapomniał, ale z tym tematem też dzwonicie, wysyłacie swoje głosówki na 609-869-869. Halo, halo.
1: Cześć, Piotr Poznania. Chciałem się pochwalić, że od mojej córki dzisiaj dostałem najwspanialszy prezent, ponieważ zdała jeden z trudniejszych egzaminów, to filologia sztuk. Cieszę, czego życzę wszystkim córkom, synom, jak i ojcom.
0: Jeśli ktoś chciałby się pochwalić właśnie swoimi dzieciakami, albo po prostu ktoś chciałby złożyć życzenia swojemu tacie, to pamiętajcie, nasz numer do waszej dyspozycji 609-869-869, a to już propozycja do bezlisty Konki, Feel Alive. Można zrobić głośniej. Na pełnej z Fox FM.

0: modelki, wodarski. Lubię cię jak lato, a lato w pełni. Tylko spójrzcie co za oknem. Dużo, dużo, dużo słońca i pogoda jak najbardziej zachęca do tego, żeby sobie pospacerować, ale pamiętajcie też, żeby się jednak mimo wszystko nawadniać. Najlepsze życzenia dla najlepszego taty Michała życzą Staś, Aniela i Szarik. Takie wiadomości, między innymi, dostaję na 609-8698-69. Jeżeli chcecie pozdrowić swojego tatę, a dzisiaj nawet wypada to zrobić, to ten numer do waszej dyspozycji.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama.

0: Te trzeba zbierać, pielęgnować i tymi się cieszyć. 14 minut dzieli nas od godziny 19, rzecz jasna 19 to czas najświeższych wiadomości w Vox FM, a za chwilę Masters, jak się nie ma, co się lubi, no to wiadomo, to się lubi, co się ma. Będzie też chwila Tofika raz, tell it to my heart, dokładnie, tak brzmi ten utwór, ale też wasze wiadomości i życzenia do waszych tatów, ojców, tatów, Boże, co to za słowo, do waszych ojców napływają. Witam z tej strony Wiktoria, chciałam bardzo serdecznie pozdrowić mojego tatę Mariusza i złożyć mu jak najserdeczniejsze życzenia. Bardzo, bardzo mocno kocham i jestem bardzo, bardzo dumna z mojego taty. No ja myślę, że teraz twój tata, jeżeli tego słuchał, a jest, myślę, na to duża szansa, bardzo się wzruszył.
1: Na pełnej!

0: Jeżeli ktoś ma wolną godzinkę, a w zasadzie wolne 90 minut, to warto sobie obejrzeć mecz, kolejny mecz na tegorocznym mundialu, Portugalia-Uzbekistan, pierwszy gwizdek punktualnie o godzinie 19. Obie ekipy już na boisku, trwają ostatnie przygotowania, ostatnie wskazówki, no i czekamy na oficjalne pierwsze dotknięcie piłki w tym meczu. Co ciekawe, każda z ekip, i Portugalia i Uzbekistan, no, czekają na swoje pierwsze zwycięstwo na tegorocznej imprezie. Zobaczymy, jaki będzie wynik.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus, oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: Dariusz R. usłyszał już zarzuty. W wiadomościach awantura o przelew dla lekarza milionera. Politycy PiS zapowiadają kontrolę, a na koniec jeszcze najlepsze uczelnia w kraju. Ten tytuł zdobyły dwa uniwersytety.
1: 19 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
2: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
2: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
4: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
2: Obława za sprawcą zakończyła się wczoraj około południa.
0: Podejrzany to były policjant, służył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili dziś kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Wczoraj taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
5: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
6: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
5: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS-u zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Czy to koniec tanich zakupów przez aplikację? Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Przypomnijmy, do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie.
7: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli Państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
0: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, np. koszulkę i case do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
8: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
1: Słońce, słońce, słońce, lampa.
0: Lampa, lampa, lampa, lampa, Benz. Czemu zawołałeś coś do meczu przed chwilą?
1: A,
0: co
1: bo
0: tu się
1: mecz,
0: dzieje?
1: Bo jest mecz, wiesz, bo Portugalia gra z Uzbekistanem.
0: Oj, oj, oj, ta

0: A gdzie najchłodniej?
1: Najchłodniej w tym momencie w Łebie, 18.
2: Łeba, 18 stopni. No tak, no Pomorze to Pomorze. Jednak faktycznie Bałtyk to...
1: Ale Łeba w sobotę nawet Bałtyk będzie zadowolony. Tak? 33.
2: Wow!

Neptunika Lizabel, Keep on Running Vox FM, czyli szczęśliwa siódemka naszej best listy, ale to nieszczęśliwa siódemka daje miejsce pierwsze, tylko no właśnie, miejsce pierwsze, daje miejsce pierwsze, logiczne, otóż to. Więc warto wchodzić, warto wspierać. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak zjedziecie nieco niżej, to tam też są propozycje i na te również można głosować. Tak się też składa, że teraz taka propozycja właśnie. Kapoduo, Dawid Narożny i Cudowna. Jeśli się podoba, to trzeba zrobić to samo. Wejść, zagłosować i zobaczyć, sprawdzić, co przyniesie piątek, bo w piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie. Na pełnej

Nie ma problemu, absolutnie. Nie będziemy się zatrzymywać, jeżeli chodzi o granie, bo my gramy w rytmie hitów, więc warto być z nami. 25 minut po godzinie 19 wracamy do waszych wiadomości, do waszych życzeń. Życzeń z okazji Dnia Ojca. I tak na przykład życzenia dla mojego taty Andrzeja. Kochany tato, z okazji Dnia Taty życzymy dużo zdrowia, szczęścia i powodów do uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za wszystko i życzę ci samych pięknych chwil. Wszystkiego najlepszego życzy Julka, Karolina, Ewelina, Żaneta oraz Krystian. Takie wiadomości napływają na 609-8698-69, ale sami ojcowie również piszą i chwalą się na przykład, co dostali od swoich pociech. Tak na przykład mój syn kupił mi nowiutki motocykl. Muszę się pochwalić. No i to jest prezent.

0: Oglądacie trochę tegoroczny mundial i dzisiejszy mecz, który aktualnie trwa? No, w tym momencie Portugalia gra z Uzbekistanem i mamy 2-0, 35. minuta spotkania. Chociaż no, myślałem, że będzie 2-1, ale finalnie bramka dla Uzbekistanu nie została uznana, bo tam się sędzia dopatrzył faulu. Ale no, jeżeli potrafią strzelić Portugalii, to zakładam, że tutaj się może jeszcze coś ciekawego wydarzyć.
1: Reklama. Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Reklama.

0: 45. minuta spotkania Portugalia-Uzbekistan, a na tablicy wyników 3-0 dla Portugalii. Dwie bramki Cristiano Ronaldo, 6:39 minuta, no i jedną bramkę dorzucił Nuno Mendes w 17. minucie spotkania. Bardzo ładna bramka swoją drogą z rzutu wolnego. A pytanie do Was, czy Wy macie aplikację, naszą aplikację Radia Vox FM? No jeśli nie, to warto ją mieć, bo my tankujemy Wasze auta, Wasze samochody na wakacje. Być może ktoś tej wachy potrzebuje pełnego baku, więc warto się tam zgłaszać. Warto pobierać aplikację, naszą aplikację Radia Vox FM. To po pierwsze, że są takie bonusy, a po drugie, no to pamiętajcie, jak gdzieś będziecie na wakacjach na drugim końcu świata i będzie Wam tęskno do Voxika, to odpalacie po prostu apkę, sprawdzacie, czy macie połączenie z internetem i można słuchać.
1: Na pełne!

Ależ przy tym można się pobujać i myślę, że niektórzy wrócili nawet do swojej młodości. Bad Boys Blue, Pretty Young Girl w Vox FM w rytmie hitów. Nieco ponad minuta dzieli nas od godziny 20, a 20 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, również wiadomości sportowych. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 7:05.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia Ghana, Portugalia Uzbekistan, Panama Chorwacja. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Reklama.
13: Zaskakujące słowa prezydenta o programie Safe to na początek. Za chwilę informacje dla kierowców. Ministerstwo Energii zapowiada koniec obniżonych cen paliw. A na koniec sport. Trwa spotkanie Portugalia-Uzbekistan. Posłuchajcie.
0: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Zaskakujące słowa prezydenta o Safe. Karol Nawrocki, choć zawetował ustawę wdrażającą unijny program, to podczas konferencji Poland Future Summit mówił, że będzie miał on wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju.
14: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

0: program, to podczas konferencji Poland Future Summit mówił, że będzie miał on wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju.
1: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

0: który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej.
1: Na te słowa tak odpowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kilka dni temu w Łasku, jak mówiłem o programie SAFE, to pan prezydent się bardzo krzywił i chyba nie chciał przyjąć do wiadomości, jak bardzo ten program jest potrzebny Polsce i jak dobrze działa dla przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj widzimy, że zmienia zdanie i bardzo dobrze.
1: Program SAFE będzie kontynuowany, zaznacza szef MON i dodaje jutro dobre informacje w Radomiu. Tam zostanie podpisana umowa na dostawę karabinków GROT między Skarbem Państwa, Agencją Uzbrojenia, a Fabryką Broni Łucznik. W czwartek sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
3: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
1: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z Lewicy. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dojdzie też do debaty na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
1: Minister dodaje, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze. Przed sesją do lasu. Studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów.
5: Właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednomyślnie uznają zbawienny wpływ przyrody na zdrowie psychiczne, jednak infrastruktura uczelni oraz bariery systemowe drastycznie odcinają ich od regeneracji.
1: Mówi Izabela Salamacha z Fundacji Czysta Rzeka. Blisko 80% studentów wskazuje, że stara się odwiedzać tereny zielone przynajmniej raz w tygodniu, wskazując jednocześnie na pozytywny wpływ natury na zdrowie psychiczne.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Na początek mundial trwa mecz Portugalia-Uzbekistan. Zdecydowanym faworytem Portugalia, która wygrywa spotkanie do pierwszej połowy 3-0. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Tymczasem piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. Wczoraj spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie, dziś przechodzą badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
7: Bardzo fajne pierwsze wrażenia, wreszcie zaczynamy. Myślę, że to co chyba piłkarze i wszyscy lubią najbardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne, teraz wchodzimy w przygotowanie.
1: Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił, nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył też obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia.
8: Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Okolice 30 stopni to taki standard już w tym momencie, więc jeżeli nie zadbacie o nawodnienie, to możecie się zdziwić. I to przykro zdziwić, więc pamiętajcie, żeby dużo pić wody przede wszystkim.
1: Jutro najcieplej będzie na zachodzie kraju 30 stopni, najchłodniej na wschodzie, najchłodniej to znaczy 25, wszędzie
8: faktycznie
1: piękne
8: zimno.
1: Słońce, żadnego deszczu jutro.
8: Kasiu, jak myślisz, jaki będzie wynik, ostateczny wynik meczu Portugalia-Uzbekistan?
1: Już zaglądam w swoją...
8: magiczną kulę.
1: 5-1.
8: 5-1 dla Portugalii,
1: nie,
8: tak?
1: Dla Uzbekistanu.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to warto go wspierać, warto na niego głosować, bo póki co jeszcze w propozycjach, mówię jeszcze, bo to się może zmienić do naszej bestlisty, ale pamiętajcie, wy na to macie realny wpływ, co w tych propozycjach i co w bestliście się znajduje, dlatego zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę bestlista i tam wspierać swoich faworytów i swoich ulubieńców. Plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji, a najbliższe notowanie już w ten piątek o godzinie 17.
1: Na pełnej z VoxFM.

Coś ta piosenka w sobie ma. Słucha się jej naprawdę, naprawdę dobrze. Run, Run, River, David Guetta, Alok w Vox FM w rytmie hitów, a za chwilę klasyk. Klasyk muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej. Klasyk, który każdy dobrze zna i do którego dobrze się też wraca. Denzel, Pump It Up. Zróbcie głośniej.

0: hitów, które to też gramy w Vox FM. Skolim i Blanka, Niewinna. Patrzę na zegar, 27 minut dzieli nas od godziny 21. Ale zanim 21, zanim wiadomości, to umówmy się, no musimy pograć. Pograć tak, żeby dodać energii, żeby dodać otuchy, żeby was doładować, bo być może ktoś tej energii potrzebuje. Vox
1: FM. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Ten kac, przepraszam, ten stan potrafi umęczyć, zmęczyć nie jedną osobę, no ale wiadomo już o co chodzi. Hangover, Taya Cruz, Florida, Vox FM, w rytmie hitów 19 minut do

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
2: Niewielkie szanse na złagodzenie sporu Polska-Ukraina, tak twierdzą eksperci. Od ich opinii zaczniemy w wiadomościach zatrzymania za covidowe wyłudzenia. A na koniec jeszcze życzenia od toruńskich dzieciaków na Dzień Ojca. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Szanse na złagodzenie sporu na linii Warszawa-Kijów są raczej niewielkie, ocenia w rozmowie z nami pochodząca z Kijowa badaczka migracji dr Olena Bobakowa. Już wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. To jeszcze podsyca napięcie, jakie pojawiło się po nadaniu imienia UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i późniejszemu odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ale zdaniem ekspertki to nie jedyne możliwe punkty sporne.
3: Zdaniem dr Oleny Bobakowej temat powróci lada chwila w kampaniach wyborczych po obu stronach granicy.
4: Trend to jest bardzo niebezpieczny. To, że ta tematyka ukraińska już wjechała do polskiej kampanii wyborczej na stale, to już jest niedobrze, ale za chwilę będziemy mieli sytuację, kiedy polska tematyka wjedzie do ukraińskiej kampanii wyborczej. Zupełnie nic dobrego nie wróży dla porozumienia pomiędzy państwami.
3: A zatrzymać stopniowe pogarszanie się relacji między krajami, zdaniem mojej rozmówczyni, może tylko zepchnięcie bieżącej polityki na dalszy plan, co dotyczy zarówno Kijowa, jak i Warszawy.
4: Może nie pięknie powiem, ale to jest takie mierzenie się ordynami pomiędzy chłopcami. Nie tędy droga.
3: Bo jak mówi moja rozmówczyni, w pierwszej kolejności ta przepychanka odbije się na zwykłych ludziach.
2: A tematem zajął się nasz reporter Mateusz Chłestun. 27-latek przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Są nowe informacje od śledczych po dramatycznych wydarzeniach w powiecie augustowskim. Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
5: Złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w jego subiektywnej ocenie swojego czynu dokonał, aby uciszyć płaczące dziecko.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Dziecko nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywotnie. 13 osób zatrzymano w Małopolsce za wyłudzanie pieniędzy z tarczy covidowej. Podejrzeni mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł. Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i paserstwa. Dwie osoby zostały już aresztowane.
6: Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
2: Mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jest śledztwo prokuratury po skandalicznych napisach, które pojawiły się w połowie czerwca na ogrodzeniu w centrum Kielc. Hasła z groźbami wymierzone były w prezydentkę Kielc, migrantów i Ukrainę.
7: To postępowanie jest na wstępnym etapie. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano pierwszych świadków. Trwają cały czas czynności zmierzające do ujawnienia tożsamości sprawców i ich zatrzymania.
2: Powiedział nam Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Laurki, kwiaty i zabawa. Najmłodsi torunianie przygotowali się do dzisiejszego Dnia Ojca bardzo skrupulatnie.
8: Mamy takie laurki dla taty i ja mu dzisiaj dałam i powiedziałam wszystkiego najlepszego z okazji dla taty.
9: Co pisaliście w laurkach?
8: Dziękuję tato za piękne chwile.
10: Dziękuję tato, że się o mnie troszczysz i że ze mną się bawić w różne zabawy.
2: Z najmłodszymi mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. 17 stopni w tym momencie na północy, tam jest najchłodniej i 26 w Słubicach. To jest najcieplejsze miejsce w kraju w tym momencie. Noc będzie ciepła i bez deszczu, tak samo jak cała środa. Również jutro nie popada, nie spodziewamy się też burz, za to bardzo wysokie temperatury do 30 stopni, no i pełne słońce w każdym z regionów Polski. W czwartek temperatury jeszcze bardziej urosną, nawet do 33 stopni.

0: Gdybyśmy płynęli właśnie takim statkiem, to na pewno byśmy sobie dopłynęli. I dopłynęliśmy do godziny 21, bo ta już za chwilę na naszych radiowych zegarach. Jak 21, to rzecz jasna najświeższe wiadomości w Vox FM. Ja za dziś pięknie dziękuję. Pamiętajcie, słyszymy się jutro po godzinie 17. Michał Trawka, miłego.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać.

0: autopromocja. Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył.

0: to sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
1: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
0: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podszywając się pod inne osoby, wyłudzali kod blik, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
3: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
2: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
4: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze film, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
5: Wypada pani z łódki na skutek nieco zielonego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
4: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
2: A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
7: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
6: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
7: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
6: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
7: No to...
6: Przypomnę. Mhm,
7: tak. No to zdecydował się oddać. To dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełańskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby... takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 000 000 obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
6: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
7: Myślę, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent. Był burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
6: No być kirurg, być tak czyimś tak kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
7: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet

0: Ania.
1: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
0: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
1: to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być demokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
0: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wystarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
2: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
3: Czym zaskoczyliście jurorów?
4: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
3: Jak było?
5: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
2: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
6: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks to 58% oraz zwiedzanie atrakcji 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
8: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
9: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem per rektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego.
10: Nie boli pana?
8: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
2: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
11: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Wakacje.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skonimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy

0: Zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podszywając się pod inne osoby, wyłudzali kod blik, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
1: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
2: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze film, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
3: Wypada pani z łódki na skutek nieodpowiedzialnego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
2: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, ci buczą, tamci buczą. Po co nam to było?
5: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
4: I trzeba było go skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
5: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
4: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
5: No to...
4: Przypomnę. Tak.
5: No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
4: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
5: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
4: No czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
5: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
4: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
5: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę

0: wracają. No
1: to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być demokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
0: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
2: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
3: Czym zaskoczyliście jurorów?
4: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
3: Jak było?
5: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. Jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
2: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
6: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks to 58% oraz zwiedzanie atrakcji 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
8: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
9: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem per rektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego.
10: Nie boli pana?
8: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
2: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
11: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
1: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
0: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
1: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
0: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
1: No to...
0: Przypomnę.
1: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełańskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański się nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
0: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
1: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
0: No czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
1: Proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
0: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
1: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
0: No tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, coś zarobić.
1: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy

0: zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wystarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
1: Muszę pana ten szpital trochę docisnąć, bo myślę tak, że pan rozmawiając ze mną musi być nie dość uczciwy. Bo,
0: dlaczego?
1: Bo jest pan doskonale świadom, ile jest kłopotów w tej służbie zdrowia, takich powiedziałbym z gatunku nierozwiązywalnych. W końcu doświadczył pan jako wiceminister zdrowia, że no to jest kłopot, to jest kłopotliwa materia. Ale jednak jako polityk PiS-u musi pan jechać w TPO, ile wlezie, bo faktycznie dawno tak się nie wyłożyła dawna PO, obecna Koalicja Obywatelska, jak w tej nie aż tak wielkiej sprawie, ale przez to, że nie takiej wielkiej, świetnej do zrozumienia. Kurka, koleś załatwia, no jak w PRL-u.
0: Ale to są dwa aspekty. No bo pierwszy jest taki, że skala tego, co się wydarzyło, jest naprawdę duża, dlatego że prawdopodobnie najlepiej zarabiający 28-latek w polskim systemie ochrony zdrowia, no tak się złożyło, że jest radnym Platformy Obywatelskiej. No to nie jest żaden przypadek i każdy o tym wie.
1: Tylko się dodam, że sondaż, który teraz oglądamy, jasno pokazuje, co Polacy myślą. Winien jest rząd. Nie dam jakieś samorządowe czy szpitalne władze. Rząd. I mają chyba rację.
0: Znaczy, to jest jakby jeden element, czyli po pierwsze gigantyczne zarobki, bo wszyscy jakby się trochę już przyzwyczaili do tego, że lekarze zarabiają, no, lepiej niż dobrze, tak bym powiedział. No ale to, że tyle zarabia 28-latek powiązany z Platformą Obywatelską, no to jednak jest absolutnie bulwersujące. Po drugie, że on się tak...
1: Pana zdaniem, po moim zdaniem nie jest to bulwersujące.
0: Nie jest to bulwersujące.
1: Bulwersujące jest to, za co zarabia.
0: Znaczy, no,
1: człowiek może mieć 28 lat, człowiek może być szefem w ogóle Platformy Obywatelskiej w jakimś regionie i uczciwie zarabiać bardzo duże pieniądze. To
0: ale
1: jest
0: nie, no właśnie wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę rynkowe stawki dla osób bez specjalizacji, to nie jest możliwe, dlatego że pan Dawid Kacprzyk powinien w ramach szkolenia specjalizacyjnego z tych 331 godzin, które tam przepracowywał, 200 godzin w miesiącu spędzać na szkoleniu. Czyli to oznaczałoby, że przez mniej więcej 1/3 czasu zarabiał, a przez 2/3 czasu się uczył. No więc jeżeli rzeczywiście są...
1: Wiemy, że tak nie było.
0: Jeżeli rzeczywiście jest tak, że w Polsce są stypendia dla takich zdolnych, młodych lekarzy, 300 zł za godzinę uczenia się, jak być anestezjologiem, no to bardzo mi się cieszy. No ale tak się akurat składa, że są one zarezerwowane dla działaczy Platformy Obywatelskiej. I to jest jakby jeden element. Ten VIP-room to jest taka wisienka na torcie, bo to, że różni ludzie bez kolejki się dostają w ochronie zdrowia, bo zapłacili w prywatnym gabinecie, bo kogoś znają, no też myślę, że takie rzeczy się zdarzają, ale to jest trochę tak jak z chłopcami na basenie, którzy sikali do basenu. Ratownik ich wzywa, mówi, no ale to jak to tak można? A oni mówią, no ale przecież wszyscy to robią, no ale wy pierwsi z trampoliny. I tak samo jest z tym salonikiem VIP, dlatego uważam, że to bardzo dobrze, że to wyszło na jaw. A drugi element, o który pan pytał, to jest kwestia ogólna, czyli całego systemu ochrony zdrowia. I tutaj przez 2,5 roku nie było żadnej reformy w ochronie zdrowia. Ten rząd...
1: Systemu, który wy stworzyliście, to...
0: To nie jest prawda,
1: bo chodzi pan

0: dostał, to jest kwestia ogólna, czyli całego systemu ochrony zdrowia. I tutaj przez 2,5 roku nie było żadnej reformy w ochronie zdrowia. Ten rząd...
1: System, który wy stworzyliście, to...
0: To nie jest prawda,
1: bo chodzi pan...

0: których tyle się teraz mówi, to jest ustawa o działalności leczniczej, artykuł 26, uchwalona w 2011 roku. Prawo i Sprawiedliwość wtedy nie rządziło, rządziła Platforma Obywatelska, nie wiem, czy jeszcze Ewa Kopacz, czy już Bartosz Arłukowicz. Obstawiam, że pani minister Kopacz. Czyli to oznacza, że oczywiście w tym systemie takie nadużycia były możliwe, ale one się pojawiły dopiero wtedy, kiedy doszło do władzy Platforma, ale tak jak powiedziałem, nie chcę mówić o tych pojedynczych sprawach, tylko chcę mówić o systemie, dlatego że kiedy w 2015 roku ministrem zdrowia został pan minister Konstanty Radziwiłł, to wdrożono sieć szpitali, darmowe leki, zwiększenie liczby miejsc na studiach, by minister Konstanty Radziwiłł, za co wielu ważnych ludzi go potem nienawidziło, realnie reformował. Była gigantyczna awantura z przychodniami kardiologii interwencyjnej, które z rządów Platformy Obywatelskiej dostały gigantyczne wyceny, zostały przez ministra Radziwiłła ścięte tak, że zaoszczędzono 500 000 000 zł i dalej ta dziedzina w Polsce się bardzo dobrze rozwija.
1: Ale pewna zasada...
0: Minister Konstanty Radziwiłł reformował. Pani minister Leszczyna i pani minister Sobierańska-Grenda nic nie reformują i to jest mój realny zarzut.
1: To wydaje się, że po prostu obecne Ministerstwa Zdrowia, Koalicji Obywatelskiej, one rzeczywiście są dość wstrzemięźliwe w zmianach systemu, przez co złe strony tego systemu bardziej widzimy niż kilka lat temu. To jest, powiedziałbym, trochę, tak wie pan, trochę ironicznie, zasługa tego rządu, ale jak mi się wydaje, jestem człowiekiem spoza branży zdrowotnej, jako dziennikarz, no mam obowiązek tam, wie pan, pośledzić trochę. I taki prosty człowiek jak ja widzi tego typu zasadę, że płacimy za, my państwo, za procedury, tak, nie za wyniki leczenia. I teraz to, tak oczywiście upraszczam, wiem, że można znaleźć wyjątki, bo na przykład sieć onkologiczna działa według trochę innej zasady i jest, chyba to jest w ogóle lepsza część naszej osoby.
0: Tak, a wie pan, co powiedział ostatnio profesor Stanisław Kłęk z Narodowego Instytutu Onkologii w oddziale w Krakowskim, że w sieci onkologicznej na tym poziomie solo 1, tym najniższym, 20% pacjentów jest leczonych niezgodnie z zaleceniami. 20%. Czyli sieć onkologiczna to jest kolejna reforma, która jest wdrażana, powiedziałbym, w dużej mierze bezobjawowo. Dlatego, że wśród obecnie rządzących nie ma determinacji do tego, żeby to po prostu docisnąć. Ja akurat mam to doświadczenie, że to nie była sieć onkologiczna, tylko wdrażanie tych cyfrowych narzędzi w ochronie zdrowia, no, że jakąś tam reformę po sobie zostawiłem. I doskonale wiem, jak to się robi i to polega na tym, że każdego dnia trzeba się zajmować kolejnymi problemami, które się pojawiają, a i to nie jest gwarancją tego, że wszystko wyjdzie tak, jak trzeba. Dzisiaj, odkąd przyszła pani Leszczyna, była kompletna abdykacja, jeżeli chodzi o jakiekolwiek systemowe
1: zmiany. Zasada, że płacimy za procedury, jest zasadą wieloletnią, nie wyprowadzoną przez rząd KO. A co ta zasada prowokuje, jaki skutek? No skoro za procedury płacą, to staramy się mieć w swoim szpitalu procedury, za które płacą lepiej.
0: Tak, to prawda.
1: I między innymi dlatego niektórzy lekarze zarabiają wyraźnie więcej od swoich kolegów, chociaż nie można pokazać, że pracują wyraźnie więcej. Wiem, że to dotyczy zawsze niewielkich grup ludzi, ale pada w oczy.
0: W mojej ocenie nie do końca z tego wynika, dlatego że samo płacenie za procedury to jeszcze nie jest nic złego i w bardzo wielu systemach ochrony zdrowia na świecie...
1: Tylko chce pan mieć te procedury, za które płacą dużo i lekarze z tej specjalności pan
0: dobrze,
1: ściąga, płacąc im dużo.
0: Problem,
1: są kominy.
0: Problem polega na tym, że te wyceny są nieaktualizowane. Na pewno pan jako dziennikarz pamięta temat porodówki.
1: Tak,
0: za dużo porodówek, trzeba zamykać porodówki. A wie pan, bo teraz rządowa agencja dokonała weryfikacji wycen porodów. Wie pan, jaką zaproponowali podwyżkę? 68%. To nie Janusz Cieszyński z PiS-u złego z opozycji, tylko rządowa agencja powiedziała, porody należałoby wycenić o 68% wyżej niż dzisiaj. No to jeżeli jest tak, że to znaczy, że jakieś 40% za nisko były wycenione do tej pory, a politycy Platformy Obywatelskiej przekonywali nas, że trzeba zamykać porodówki, bo one się nie mają szansy utrzymać. No wie pan, no, jeżeli się płaci 40% poniżej tego, co powinno być płacone, to nic dziwnego, że się nie utrzymują. I się robi z ludzi wariatów, że nie rozumieją, jak działa system, bo chcą, żeby dalej była porodówka. I kiedy ja w 2024 roku przygotowałem taką analizę z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie

0: żadna porodówka nie była rentowna, nie było żadnej reakcji, nikt się tym nie interesował. I okazuje się, że no jednak to nie są wyłącznie kwestie takie, jak mówi nam rząd.
1: Proszę pana, w naszej rubryce nadzwyczajnie ciekawych cytatów będzie i teraz cytat. Od razu panu powiem, że z wielkiego klasyka myśli ekonomicznej i politycznej. Czyli mamy nasze, kto by powiedział. Widzi pan, jak to po prostu tak się zainteresowałem tym, co pan mówi, że zapomniałem tym, co sam mam powiedzieć. Gratuluję. Tak. Człowieka wykształconego kosztem wielkiej pracy i czasu do zajęć wymagających nadzwyczajnej zręczności i umiejętności można porównać do jednej z kosztownych maszyn. Adam Smith. No proszę pana, no to o lekarzach dzisiejszych, prawda?
0: No nie tylko o lekarzach, bardzo wiele osób
1: A jakoś działa. O zarobkach lekarskich mówimy, no wie pan. No,
0: mówimy o zarobkach lekarskich, dlatego...
1: Kosztem wielkiej pracy.
0: Dlatego, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy cały czas sytuację, kiedy Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach, więc mają prawo czuć się

0: No, wie pan. No,
1: mówimy o zarobkach lekarskich, dlatego.
0: Koszty wielkiej pracy.
1: Dlatego, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mamy cały czas sytuację, kiedy Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach, więc mają prawo czuć się

0: zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, a dyrektor szpitala mówi, no ale bez tego faceta położyłbym oddział i cała
1: no właśnie,
0: reszta by...
1: No właśnie.
0: No właśnie, ale to oznacza, bo z jednej strony ma pan porody, gdzie rząd mówi, trzeba podnieść o 68%, a z drugiej strony ma pan kardiologię, która jest tak przeceniona, że jest 18 milionów zysku i komin płacowy, a mimo tego no właśnie, to utrzymuje cały szpital.
1: Ale widzi pan, teraz rząd się za to bierze i zorientował się, że nie jest tak dobrze, jak powinno być. Adam Szłapka nawet w tej sprawie się pięknie wypowiada. Będziemy teraz, wie pan, zarobki lekarzy kontrolować.
0: No tak, tylko że to jest...
1: My naród w ogóle, nie tak, że jakaś kontrola rządowa. My naród, będziemy mogli zobaczyć,
0: we the people.
1: Tak. Będziemy, proszę pana, patrzeć, ile zarabia ten pana lekarz i prawdopodobnie pisać na Facebooku protesty w tej sprawie.
0: Problem polega na...
1: Czy tak zostanie, jak wy wygracie wybory, że będziemy analizować lekarskie zarobki, pisać na ich temat? To mi się bardzo nie podoba. Ja osobiście mam tak samo ciężką pracę, a zarabiam tylko na SD 37 200 miesięcznie. Tak, nie będę dłużej żył. Proszę pana.
0: Proszę pana, to po pierwsze ta ustawa to jest wydmuszka, bo przepisy, które na to pozwalają, obowiązują od 2018 roku i uchwalił je oczywiście zły PiS. Natomiast obecny rząd rozwiązuje problemy już rozwiązane, bo no musi pokazać swoim wyborcom, że coś jednak robi. No, to nie jest realna robota. I to pokazuje, że tak naprawdę pomysłu nie ma, bo pani wiceminister Kęcka powiedziała, że oni nie mają żadnych planów na ten moment ograniczania tych kominów. Na razie to oni muszą sprawdzić, czy one są. No to wystarczy wziąć oświadczenie majątkowe pana Kacprzyka i już widać, że są.
1: No dobra, Kacprzyk, powiedzmy, zawsze w każdym systemie, nawet najlepszym na świecie, może być ktoś, kto magicznie połączy.
0: Jest w koszalinie lekarz, który zarabia, jest w koszalinie lekarz, który zarabia 2800 zł za godzinę. Za godzinę, tak, no dobrze pan słyszał. I ten lekarz razem ze swoimi kolegami z Towarzystwa Leczenia Bólu przyjechał na komisję do Sejmu, żeby opowiedzieć parlamentarzystom o problemach leczenia bólu. Wie pan, o czym powiedział? Za niskie wyceny są.
1: Może tak trzeba zawsze mówić, wie? Może miał taką umowę wewnętrzną. W zasadzie zawsze, jak ktoś was pyta, za niskie wyceny. Proszę pana, moje zdanie, sprawa idzie ku zmianie i to będzie zmiana wyraźnie na lepsze, bo zainteresował się problemami polskiego systemu płacenia lekarzom sam premier Donald Tusk.
2: Będę to osobiście nadzorował. Możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, tak żeby już nie było takich i podobnych sytuacji. Wiecie co, gdyby to był przypadek jednego lekarza, pół biedy, gdyby to był przypadek jakiejś grupy polityków, nawet gdybym ja miał za to zapłacić najwyższą cenę, pół biedy. Ale rozejrzyjcie się wszyscy dookoła.
1: Rozglądamy się i wie pan, co widzimy?
0: No Donald Tusk już musiał zapłacić najwyższą cenę.
1: Tak?
0: No musiał się wziąć do pracy, to dla niego jest najwyższa cena, jaką może zapłacić. No.
1: A proszę pana, może rację ma po prostu prezes Razem, czy współprezes Razem, Adrian Zandberg, który ma dla premiera taką oto radę.
3: Prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, która jest warszawska Platforma Obywatelska i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Mieszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
4: Dlaczego według pana tak jest?
3: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska.
1: Oj, chyba się pan zgodzi z Adrianem Zandbergiem.
0: Ja myślę, że jest inny powód. To znaczy, moim zdaniem jest tak, że po prostu pan Miszalski przegrał. Zresztą teraz ktoś rzucił jakiś film do internetu, gdzie pan prezydent Miszalski siedzi w bramie w Krakowie, chyba w stanie nie najlepszym. Także...
1: Komu nie zdarzyło się nigdy w bramie w Krakowie chlapnąć? Niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Gdzie? To może pan tam, bo ja akurat w Krakowie nie. Ale
1: ja też w ogóle nigdy w bramie nawet, co za upadek.
0: Ale mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że Marcin Kierwiński od Aleksandra Miszalskiego w oczach Donalda Tuska się różni tym, że Aleksander Miszalski przegrał, a Marcin Kierwiński się trzyma mocno, dlatego że realnie konsekwencje nie spotkały żadnych polityków.
1: Ale nie powinny, bo niech pan pomyśli chwilkę. No w

0: Topka może się zdarzyć każdemu, ale co się okazuje, że w topkę, choćby pół niewinnie, zaangażowani są ludzie z platformy, którzy na przykład byli w Radzie Nadzorczej. I ja rozumiem pana pogląd, że generalnie w Radzie Nadzorczej bardzo często, zwłaszcza jak to nie jest spółka przecież Skarbu Państwa, tylko takie, no taka jakby neospółka Skarbu Państwa.
1: Myśli pan, że spółka Skarbu Państwa to...
0: Że może być różnie. Ale to nawet wtedy człowiek jest politykiem, czyli osobą zaufania publicznego i będąc w Radzie Nadzorczej szpitala, prawda, nie magazynu z węglem, to chociażby dla PiS-u się czasem zainteresuje, co tam się dzieje. No, nie zainteresowali się, dobra, nie mieli czasu, podpisywali, jak pan powiedział, tam automatycznie, być może tak było, no ale to są ludzie z Platformy Obywatelskiej, tam, obecnie z Koalicji Obywatelskiej. Czyli to jest to taki strukturalny problem. Co my robimy w tej Warszawie, że wysyłamy ludzi do kontrolowania w imieniu społeczeństwa tego, co jest publiczne, tylko tego nie kontrolujemy, mamy to w nosie, a potem jakiś młody człowiek robi nas w trąbę, a przynajmniej społeczeństwo robi w trąbę. To rzeczywiście dlaczego by nie rozwiązać tej warszawskiej KO?
1: No. Myślę, że tutaj logika jest taka, że no, oni widzą.
0: Kierwiński się wściekł. Widzi pan już takie tytuły? Kierwiński się wściekł. Premierze, rozwiązujmy to. Ja zbuduję na nowo, o wiele lepszą strukturę warszawską KO. No i zbuduję, prawda?
1: Wydaje mi się, że jedyne, co tutaj mógłby zrobić, to właśnie zrobić to w taki sposób, żeby uderzyć w Rafała Trzaskowskiego, bo nie wiem, czy pan śledzi, że już tutaj publicyści znani z tego, że mają dobre relacje z sercem Platformy Obywatelskiej, piszą, że to jest winna pani wiceprezydent Renata Kaznowska, że to są winni ludzie Rafała Trzaskowskiego, że w ogóle Marcin Kierwiński... Nie ma człowieka takiego w Warszawie, on w ogóle nic nie znaczy i pewnie w ogóle mieszka w Legionowie, zaraz się dowiemy i w ogóle się z tymi sprawami w żaden sposób nie wiąże. Tymczasem każdy, kto się interesuje warszawską polityką, wie, że to Marcin Kierwiński jakby jest no tak, głową ośmiornicy, która Warszawę...
0: Ośmiornicy to jest nawiązanie, wie pan, do serialu o mafii. Ja bym tak się daleko nie szedł, ale układu... Pewno, układ jest taki chyba elegancki.
1: Myślę, że ośmiornica jest dobra, dlatego, że wiele ma tych macek. I jak już taka macka ma też na końcu przystawkę, jak wiemy, i jak się przyssie, to już łatwo nie odpuści. Myślę, że to bardzo dobre porównanie. To,
0: proszę pana, ale no, to niech pan odpowie tak. Gdyby jutro się pan dowiedział, że jednak Kierwiński się wściekł, czy coś takiego, rozwiązana będzie struktura warszawska Koalicji Obywatelskiej, to pomyślałby pan, cholera, zrobili to i zapunktują teraz? Czy pomyśli pan sobie, a degrengolada się toczy, dajmy im jeszcze pół roku, a sami nas poproszą, żebyśmy wzięli władzę?
1: No, ani jedno, ani drugie. Po pierwsze myślę, że to nikogo poza Marcinem Kierwińskim i paroma działaczami Platformy nie interesuje, kto jest szefem struktur Platformy w Warszawie, kogo to obchodzi. No, to nie wpływa na niczyje życie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jak

wywiady. Po pierwsze, myślę, że to nikogo poza Marcinem Kierwińskim i paroma działaczami Platformy nie interesuje, kto jest szefem struktur Platformy w Warszawie, kogo to obchodzi. No to nie wpływa na niczyje życie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jak

0: jednak zalecał bycie pracowitym i działanie na rzecz tego, żeby pokazać nie tylko, że ta władza jest fatalna, bo ona akurat tutaj z pokazywaniem tego jakoś sobie sama radzi, ale też z pokazywaniem, że my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy pomysły na to, jak tę sytuację zmienić na lepsze.
1: Wie pan, że ruszyła taka inicjatywa referendalna w Warszawie, bo tak, generalnie, rzecz biorąc, to jest taka w tej chwili taki trend rozwojowy. Dołączycie się do takiej inicjatywy, to nie byłoby dla was szansa. Może referendum, może byłoby przegrane, ale co by się przy tym nagadało o Trzaskowskim i Koalicji Obywatelskiej negatywnych, prawdziwych rzeczy, to wasze.
0: Powiem tak, no na pewno jeżeli by było referendum, to ja na pewno zagłosowałbym za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że jest słabym prezydentem Warszawy, chociaż też...
1: Czy nie będziecie zbierać podpisów na przykład?
0: Słucham?
1: Nie będziecie zbierać podpisów?
0: Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli będzie inicjatywa referendalna, to po prostu struktury Prawa i Sprawiedliwości będą zbierać podpisy, dlatego że no, gdzie jak nie wśród naszych sympatyków znaleźć osoby, które są za tym, żeby Rafała Trzaskowskiego odwołać. No, myślę, że to nie byłoby w ogóle dziwne. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, w której by taka inicjatywa ruszyła, to Prawo i Sprawiedliwość by stało obok obojętnie. Natomiast to jest inicjatywa pana Macieja Wilka. Zresztą wydaje mi się, że nie wiem, czy sam pan Maciej Wilk byłby taki szczęśliwy, gdyby się w to aktywnie włączyło Prawo i Sprawiedliwość.
1: A co tak? Trudno, to byłoby nieszczęśliwy. Proszę pana, rubryczka Kto by pomyślał? Podśmiewują się publicyści, a nawet i politycy z inicjatywy mgławicowej na razie Ryszarda Petru, że byłby on organizował od września nową partię polityczną, taką wolnorynkową, antykonfederacką. Nawet tu w studiu zdarzały się na ten temat przycinki i docinki. Czytam, proszę pana, wyniki sondażu w Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 13% Polaków zastanowiłoby się, czy oddać głos na tę partię. No wiem, to miękkie, nie, że oddadzą głos, zastanowiłoby się. Ale co ciekawsze, 27% ludzi młodych do 24 roku życia rozważałoby, czy nie oddać głos na Ryszarda Petru. No kto by pomyślał, że ta inicjatywa ma szansę i to wśród młodzieży?
0: No to jest bardzo zła informacja dla Ryszarda Petru, bo przypomnę, że w 2013 roku w podobnie kupionym sondażu inicjatywa Przemysława Wiplera miała 17%, czyli widać, że tam, no tutaj nawet nie dokupił do tych 17% pan Ryszard Petru. On jest jako ekonomista znany z tego, że rozsądnie gospodaruje pieniędzmi, więc pewnie uznał, że do 17% nie warto dopłacać. No ale tak jak powiedział chyba, czy napisał na X-ie niedawno goszczący w tym studiu Patryk Słowik, że on właściwie też by rozważył, po czym jakby rozważył, to stwierdził, że jednak no jeszcze by się nie zdecydował oddać głosu.
1: Wie pan, że dzisiaj jest Dzień Ojca?
0: Wiem.
1: To dla nas obu dobra wiadomość z różnych przyczyn, ale no niech pan odpowie na takie pytanie tutaj z tego studia wypływające. Kto jest pana politycznym ojcem?
0: Moim politycznym ojcem? To powiem coś może nietypowego, bo osobą, która podpisała moją deklarację do Prawa i Sprawiedliwości jako członek Prawa i Sprawiedliwości był w 2012 roku nie kto inny, jak wymieniony przeze mnie przed chwilą Przemysław Wipler.
1: Przemysław Wipler?
0: Tego się pan nie spodziewał.
1: Nie, kompletnie. Myślałem, że
0: tak było.
1: Albo Mateusz Morawiecki,
0: tak
1: wtedy powiem, no to konsekwentnie trzyma,
0: tak
1: idzie pan za Mateuszem.
0: Tak
1: albo Jarosław Kaczyński, wtedy powiem, no za kto? Dlaczego nie idzie pan za Kaczyńskim tak blisko, tylko za Morawieckim?
0: Jak pan doskonale wie, ojca się nie wybiera, tylko się, jest jaki jest. No więc ja muszę tu uczciwie przyznać, że osobą, która mnie tutaj do Prawa i Sprawiedliwości wprowadziła, był nie kto inny, jak właśnie Przemysław Wipler.
1: No a czym pana wtedy ujmował Wipler?
0: No tym, że to była jego pierwsza kadencja w Sejmie. Był bardzo rzutkim posłem. Wtedy zakładał te inicjatywy, tam Fundacja Republikańska. Wszystko, co się wokół tego działo. Ja byłem w miarę młodym człowiekiem. Robiło to na mnie wrażenie, że to jest ktoś, kto chce zmieniać Polskę. No, dzisiaj wiem więcej. Ale myślę, że to bardzo dobre na Dzień Ojca właśnie. Tak, żeby przypomnieć, że...
1: Ale potem były takie incydenty, które powiedziałbym dzisiaj, żeśmy związali z wątkiem prezydenta Miszalskiego, prawda?
0: No, ale
1: kto wtedy
0: mógł przewidzieć? Chyba wiele osób, które już wtedy znało, mogło przewidzieć, ale ja tak dobrze nie znałem, ale tak jak powiedziałem, no, taty się nie wybiera, tata ma się jednego, no i

0: ja osobami, które nawet takimi politycznymi ojcami, się ich wypierają, no nie szanuję zbytnio takich osób, bo trzeba mówić jak było.
1: Rzeczywiście.
0: A poza tym oprócz Dnia Ojca, dzisiaj są imieniny Wandy, to moja żona przypadkiem, także też wszystkim Wandom składamy życzenia.
1: Jeszcze chciałem pana na koniec taką filozofię zapytać tego ojcostwa, bo wydaje się, że po prostu na naszych oczach zmieniło się tak, że ojciec zamiast być takim pater familia, ojcem rodziny i głową i tak dalej, no to staje się taką trochę osobą na doczepkę do rodziny. Rządzą kobiety, zajmują się dziećmi do spółki ze specjalistami, a ci ojcowie coraz bardziej tacy przykurczeni, już nie mówię ilu jest alimenciarzy w Polsce, bo to zawsze boląca rana na ojcostwie, prawda? Nie boi się pan tego ojcostwa?
0: Nie, myślę, że to jest po prostu większe wyzwanie, inne wyzwanie, ale myślę, że każdy, kto ma szczęście, to jednak dużo dobrego od swojego taty dostał. No ja na pewno wiem, że od swojego taty się bardzo wiele nauczyłem, bardzo dużo mądrych słów usłyszałem, bardzo wiele szlachetnych gestów widziałem, także na pewno jestem lepszym człowiekiem dzięki tacie.
1: Może, żeby tak jeszcze moje dzieci o mnie tak powiedziały kiedyś, najlepiej jakimś studio. Żartuję, przecież nie robimy tego wszystkiego, co robimy dobrze dla poklasku, czy dla późniejszych.
0: To są akurat takie słowa, które powiedziałbym tak, że gdyby nie była kamera włączona.
1: Tak, domyślam się. Proszę pana, no to w tym nastroju wzruszenia i powagi zakończymy rozmowę. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skonimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podtrzymając się pod inne osoby, wyłudzali kod blik, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 Kodeksu Karnego wybić szybę. Mamy